0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Jolanta Moisiesz, zapraszam. To byli wielcy proboszczowie, ofiarni duszpasterze. Takimi słowami swoich poprzedników opisuje ksiądz Stanisław Cyran, proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej. Wspólnota dba o swoją historię. Piątek 15 maja został poświęcony pamięci budowniczych dąbrowskiej świątyni.
3: To byli wielcy proboszczowie i wielcy bardzo ofiarni duszpasterze. Najpierw budowniczy kościoła ksiądz prawat Władysław Jakubiak, który w 1946 roku zakupił plac pod budowę świątyni za bardzo dużą sumę, jak na tamte czasy 500 tysięcy złotych. To była decyzja też bardzo odważna, ale też wizjonerska. Ksiądz prawat prowadził tę budowę w czasach bardzo trudnych. To były czasy i powojennej biedy, i ówczesnych władz komunistycznych, które wielokrotnie utrudniały budowę. Był nawet taki okres, że została wstrzymana na 10 miesięcy.
2: Mówi ksiądz Stanisław Cyran. Następcą księdza Jakubiaka był ksiądz Józef Poręba, który był proboszczem przez 28 lat. Uroczystość ogłoszenia kościoła w Dąbrowie Tarnowskiej Bazyliką Mniejszą przyciągnęła osoby, które były naocznymi świadkami budowy świątyni. Ze Stanów Zjednoczonych przyleciał m.in. dr Jan Jaworski, który od ponad 50 lat mieszka w Chicago. Ze wzruszeniem wspominał czasy, w których służył w Dąbrowie Tarnowskiej jako ministrant.
4: Byłem wtedy młodzieńcem, ministrantem. Pamiętam, jak proboszcz ówczesny budował. Były to czasy ciężkie komunizmu. Często był przesłuchiwany, nękany, ale nie poddawał się. Pamiętam konsekrację, wtedy biskup Jerzy Awlewicz konsekrował ten kościół dąbrowski pod wezwaniem Matki Boskiej Szkaplerzy. Czuję się uhonorowany, bo już jestem w pierwszej młodości, że mogłem doczekać i wspominam te czasy tych ludzi, którzy tu byli, budowali, którzy już niestety nie żyją.
2: Ksiądz Józef Poręba zmarł w 2020 roku. Jego poprzednik, ksiądz Władysław Jakubiak, odszedł w 1983 roku. Obaj spoczywają na cmentarzu parafialnym w Dąbrowie Tarnowskiej. Uroczysta msza święta pontyfikalna z ogłoszeniem kościoła Bazyliką Mniejszą odbędzie się w sobotę 16 maja o 11. Mszy świętej będzie przewodniczyć kardynał Stanisław Dziwisz. Samorządowcy z całej Polski są zaproszeni na Jasną Górę. 33. Ogólnopolska Pielgrzymka Samorządu Terytorialnego odbędzie się w niedzielę 24 maja. Będzie pod hasłem z patronką samorządowców Świętą Kingą budujemy wspólnotę małych ojczyzn. Podczas pielgrzymki nastąpi przekazanie obrazów z wizerunkiem Świętej Kingi oraz jej relikwii do poszczególnych diecezji, aby podkreślić rolę Świętej Kingi, która jest patronką samorządowców. Delegat KEP do spraw samorządowców i pracowników administracji samorządowej biskup Andrzej Jesz mówi, że ważną kwestią jest dziś budowanie jedności małych ojczyzn.
5: Te walki i zmagania nie tylko obozów politycznych, ale różnych opcji zeszły tak nisko, nie tylko jeżeli chodzi o poziom dyskusji działań, ale przede wszystkim do najniższych poziomów samorządowych, że to powoduje atomizację często działalności na rzecz dobra wspólnego i to, co było źródłem sukcesu reformy samorządowej, a więc współpraca niezależnie od poglądów politycznych na tych niższych szczeblach działania samorządowców i samorządów, że to nam się rozsypało. Chcemy to na powrót odbudować.
2: Pielgrzymka rozpocznie się 24 maja o 10 w kaplicy różańcowej na Jasnej Górze. O historii spotkań i 32 pielgrzymkach samorządowców na Jasną Górę opowie dr inżynier Tadeusz Wrona. Natomiast wykład Święta Kinga, geneza i aktualność patronatu nad samorządowcami wygłosi ksiądz dr habilitowany Jan Bartoszek, profesor Akademii Tarnowskiej. Zaproszenie do udziału w pielgrzymce jest skierowane do marszałków, starostów, prezydentów, burmistrzów, wójtów, radnych oraz pracowników administracji samorządowej. Muzeum Diecezjalne w Tarnowie włącza się w Noc Muzeów. Każdy, kto 16 maja przekroczy mury muzeum przy Tarnowskiej Katedrze, od godziny 18 będzie mógł podziwiać m.in. gotycką sztukę sakralną, obrazy i zegary Olgi Majewskiej, kolekcję numizmatów Bronisława Usarza czy malarstwo na szkle z kolekcji Norberta Lipuczego, mówi dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie, ksiądz dr Piotr Pasek.
6: Inaugurujemy tą nocą muzeum kolekcja Norberta Lipuczego. Ten rok, 2026, jest kolejną rocznicą, no już okrągłą rocznicą, bo to będzie chyba 30. rocznica śmierci Norberta Lipuczego, który właśnie przekazał nam wspaniały dar kolekcjonerski, przede wszystkim obrazy malowane na szkle, piec huculski. No i oczywiście będzie to też okazja do zaprezentowania kolekcjonera, jak również właśnie tej pasji kolekcjonerskiej.
2: Noc muzeów w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie będzie w sobotę 16 maja od godziny 18 do 22.
1: To były informacje z życia Kościoła.
0: RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
1: Do Ciebie, o Boże, w tę poranną godzinę moją myśl kieruję. Pierwsze słowa, które moje usta wymawiają, to Boże mój, Ojcze. Pierwszą moją radością jest prawda, że Bóg jest moim Ojcem. Od Ciebie, Ojcze, wszystko pochodzi. Czym jestem i co posiadam, to Twój dar. W kim mógłbym nadzieję pokładać, gdybym Tobie nie zaufał? Twoja wola jest dla mnie wszystkim. Twoim dziełem jest moje oko. Ty je uczyniłeś, bym mógł podziwiać Twoich stworzeń wspaniałość. Dałeś mi słuch, bym Twoje słowo słyszał. Dałeś mi ręce, bym nimi pracował. Moje serce ukształtowałeś, bym Ciebie kochał. Całego mnie stworzyłeś na swoje podobieństwo. Całkowicie się poświęcam na Twoją chwałę. Wszystko, czym jestem i co posiadam, niech Twoją wolę wypełnia. Ojcze, do Ciebie należę.
2: Chryste, dnia dzisiejszego drogę przede mną otwierasz, nieznaną, rozległą, lecz pełną nadziei. Bądź mi na niej towarzyszem i przyjacielem. Niech Twój przykład mnie prowadzi, Twoje słowo mi przyświeca. Twoja wszechmoc niech mnie wzmacnia, Twoja łaska boskim życiem darzy. Jej światłem oświecony i ciepłem rozgrzany, chcę całe moje życie poświęcić w służbie miłości.
1: Maryjo, śliczna Pani, Tobie oddajemy nasze rodziny, prosząc, by Bogiem były silne. Proszę Cię, wypraszaj nam siłę do kroczenia drogą Twego zaufania i bezgranicznej miłości. Wspieraj nas w budowaniu wiary i wspólnoty nazaretańskiego domu, radości i zaufania z Kany Galilejskiej oraz pokory i umiejętności mądrego towarzyszenia w trudnych chwilach z Kalwarii Twego życia.
2: Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywione do Ciebie, o Panno nad Pannami i Matko, biegnę. Do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja. Z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam, i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
4: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

Sobota, 16 dzień maja, świętego Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski. Dziś mamy święto w kalendarzu liturgicznym. O poranku wspominamy również zmarłych kapłanów, polecamy ich duszę Bożemu miłosierdziu. W 2007 roku do domu ojca odszedł ksiądz Tadeusz Niwa, a w 2025 ksiądz Wiesław Pieja. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

Tu Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 6.30. Już za chwilę połączymy się z Sanktuarium Matki Bożej Szklawężnej w Tarnowie na Burku, skąd transmitować będziemy mszę świętą. A dzisiejszej Eucharystii będzie przewodniczył i homilię wygłosi ksiądz Piotr Bieś.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: A za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. To zdanie zapisane przez świętego Jana, które dziś usłyszymy jako werset w aklamacji przed Ewangelią, chyba najlepiej oddaje całość życia świętego Andrzeja Boboli. Ten polski jezuita, pracując pośród chrześcijan, którzy wrócili do Kościoła katolickiego, umacniał ich w prawdzie Chrystusowej nauki i swoje przepowiadanie przypieczętował świadectwem męczeństwa za jedność chrześcijan. Również my przez postawę świętego patrona jesteśmy wezwani do poświęcania samych siebie w głoszeniu prawdy Ewangelii. Obecna msza święta koncelebrowana sprawowana jest w następujących intencjach. Ksiądz kanonik Ryszard modli się w intencji dzieci pierwszokomunijnych oraz ich rodziców z parafii świętego Antoniego z Krynicy z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Szkaplecznej w codziennym życiu. Ja natomiast modlę się w intencji zmarłej Krystyny Kowalskiej. Jest to kolejna msza święta gregoriańska. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Boże, Ty przez śmierć swojego Syna chciałeś zgromadzić swoje zrozproszone dzieci. Spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z dziełem Chrystusem, za które oddał życie święty Andrzej Męczennik. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg

Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, usłyszałem donośny głos mówiący w niebie. Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. A oni zwyciężyli dzięki krwi baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych aż do śmierci. Dlatego radujcie się, niebiosa i ich mieszkańcy. Oto słowo Boże.

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, by świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy, ja w nich, a Ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś, tak jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, że Ty mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Oto słowo.

Drodzy bracia i siostry, drodzy radiosłuchacze, przededniu uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego liturgia Kościoła wspomina świętego Andrzeja Bobole, zakonnika oraz męczennika, kapłana. Idąc za wskazaniami dzisiejszych słów Jezusa, on w szczególny sposób nie tylko pragnął, ale też niezwykle mocno działał na rzecz jedności, aby wszyscy stanowili jedno z Chrystusem. Święty Andrzej był wielkim orędownikiem jedności Kościoła. Pragnął, aby nieszczęście podziału ostatecznie się zakończyło. I jak wiemy, za jego życia istniał już podział na Kościół katolicki oraz Kościół prawosławny. On wiedział, że jakim nieszczęściem był podział. Dlatego tak mocno angażował się w to, by Chrystusowy Kościół stawał się jednością. Tak, jak chciał tego Pan. Wiedział, że jedność to znak, a z jedności rodzi się miłość. Tak bardzo potrzebna dzisiejszemu światu. Dla tej sprawy z miłości do swojego Pana, do Chrystusa oddał własne życie, zamordowany przez kozaków, przez to, że nawracał prawosławnych. Jak ważna jest jedność, która jest źródłem miłości. Sami w jakiś sposób o tym wiemy najlepiej. Czytając dzisiejszą Ewangelię i podejmując jej rozważanie, a także patrząc z perspektywy własnych doświadczeń, widzimy, jak zachowanie jedności bywa trudne. Kłócimy się o błahostki, stajemy po różnych stronach barykady niemal w każdym temacie. Bardzo często jedność mylnie utożsamiamy z byciem identycznym. A ludzkie wyobrażenie o jedności sprowadza się zazwyczaj do tych samych poglądów i do takiego samego stylu życia. Mamy tutaj niedościgniony wzór jedności, jaką jest Trójca Przenajświętsza. Są odrębni, a jednocześnie stanowią cudowną jedność, której spoiwem jest miłość. Czy my jako ludzie, jako współcześni wyznawcy Chrystusa jesteśmy na coś takiego gotowi? Czy jest w nas wola i pragnienie, by przez jedność z Chrystusem i Kościołem oraz wspólnotami, które tworzymy, stawać się autentycznym znakiem wobec Boga i naszych bliźnich? Stawając się jednością, nie musimy wyzbywać się naszej indywidualności, a więc tego, co jest w naszym Bożym darem, co jest w nas Bożym darem, Jego zdolnością i choćby ludzkim życiowym powołaniem, by Boża jedność mogła stawać się faktem. Wszystkie następujące różnice, choćby charakterologiczne, w wszystkich talentach to wartość dodana do całej wspólnoty. Różnorodność w tych wymiarach to wielkie bogactwo. Niestety, zwyczajem ludzkim możemy czynić odwrotnie. Chcemy, by wszyscy byli tacy jak my. Wówczas możemy poczuć się, że jesteśmy spełnieni, bowiem wszystko, co nas otacza, jest takie, jak my chcemy. Widzimy tu ogromną pychę, egoizm, które stawiają siebie w roli najważniejszego podmiotu oraz tego, który jako jedyny ma prawo oceniać i osądzać, decydować, jaki kto ma być. I to właśnie pycha ludzka stawia siebie w roli dysydenta w ocenie tego, co jest dobre, a co jest złe.
Kiedy patrzymy na wspólnotę apostołów, to widzimy tam całą plejadę różnorodności, począwszy od Andrzeja, czy Szymona Piotra, Jakuba, Jana, a skończywszy na Judaszu. To właśnie za nich modli się Jezus, aby stanowili jedno, które dla nich samych będzie budujące i umacniające, a dla tych, którzy będą na nich patrzeć, będzie to zachęta, by pójść za Chrystusem. To jedność, a więc to, że będą ściśle zjednoczeni. Najpierw ze swoim nauczycielem sprawi, że będą zdolni do prawdziwej jedności między sobą. My dzisiaj często nie zauważamy, że to brak jedności z naszym Panem, naszym Zbawicielem Jezusem, jest przyczyną największych dramatów ludzkich i gorszących podziałów. Począwszy od podziału w Kościele, a jak wiemy, ile jest wspólnot, które przy domku mają tytuł chrześcijański, po podziały w rodzinach, wspólnotach społecznych, czy też tych podziałach, które są w naszej narodowej wspólnocie. Kiedy tak się dzieje, to najczęściej uświadamiamy sobie to po fakcie. A Jezus już dziś wskazuje i modli się o to, byśmy stawali się jednością, by najpierw wspólnota apostołów była tą jednością, tym wzorcem, a potem byśmy także my byli z jednością. Z tej jedności rodzi się prawdziwy owoc, jest nią miłość. I Jezus czyni to przez słowa świętego Jana, zachęcając nas, byśmy mogli budować w tych naszych wspólnotach, w których teraz żyjemy, prawdziwą jedność. Możemy szukać różnych nadzwyczajnych środków, by było inaczej. Mamy dziś mnóstwo poradników i recept, które zachęcają nas, które mogą nas sprawić, że będziemy szczęśliwi. A Jezus mówi nam, że daje nam siebie samego. Przyjdźcie do mnie, przyjdźcie do źródła wszelkich łask, a wszystko zacznie się zmieniać, bowiem On sam mocą swojej miłości będzie nas uszczęśliwiał i udoskonalał. Budowanie prawdziwej jedności we wszelkich wspólnotach ludzkich, jakie stanowimy, bez Chrystusa nie jest możliwe. On jest najwspanialszym znakiem jedności i pokoju. Tylko jedność z Chrystusem może pozwolić nam odczuć prawdziwą moc Bożej miłości. Święty Andrzej Bobola, patron dzisiejszy, wielki orędownik sprawy jedności, był zapatrzony w swojego mistrza Jezusa Chrystusa i dlatego także był zdolny do wielkich i heroicznych czynów, bo trwał w jedności i miłości ze swoim Panem. Czynił to każdego dnia wiernie i odpowiedzialnie. My, idąc za Jego świetlanym przykładem, chcemy być nieustannie gotowi na przyjmowanie Bożych darów, a budowanie jedności między nami, między sobą rozpoczynajmy od codziennego zwracania się do Chrystusa w modlitwie oraz od przyjmowania ogromu Bożych łask, które Jezus daje nam każdego dnia. Trwajmy w jedności z Chrystusem, by móc tworzyć tą jedność między sobą. Niech święty Andrzej Bobola, patron dnia dzisiejszego, patron także naszej Ojczyzny, niech wyjednuje nam i wyprasza nam te łaski dla nas, dla naszych rodzin, dla naszych najbliższych, a także dla całej naszej wspólnoty narodowej. Amen.
Złączeni przez jedną wiarę i chrzest wspólnie módlmy się do Boga.

0: Módlmy się za wszystkich chrześcijan, aby stanowili jedno w wyzwanej wierze. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkie narody, aby dzięki wspólnym wysiłkom chrześcijan mogła do nich dotrzeć dobra nowina. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci uczestniczące na lekcjach religii, aby dzięki tym spotkaniom pogłębiała się ich relacja z Chrystusem. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich rodziców, aby swoim przykładem i poświęceniem utwierdzali wiarę swoich dzieci. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych bliskich naszemu sercu wraz z polecaną w tej mszy świętej Krystyną, aby Bóg wprowadził ich do społeczności świętych. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszego pasterza Andrzeja, aby Najwyższy pobłogosławił jego działalność i otoczył go opieką. Ciebie prosimy. Módlmy się za polecane w tej mszy świętej dzieci oraz rodziców z parafii świętego Antoniego w Krynicy z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Boskiej Szkaplerznej. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tutaj obecnych i za naszą parafię, aby zawsze panowała wśród nas zgoda i łączyło nas wspólne działanie w pomnażaniu dobra. Ciebie prosimy.
1: Prosimy Cię, Boże, wysłuchaj łaskawie naszych próśb i daj nam osiągnąć nowe życie zapowiedziane przez Chrystusa, który dał świadectwo prawdzie. Tobie chwała po wszystkie wieki wieków.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Że na pożytek nasz i całego Kościoła. Wszechmogący Boże, przyjmij zbawienną ofiarę, którą składamy obchodząc święto Andrzeja Boboli i udziel swojemu Kościołowi daru w jedności i pokoju przez Chrystusa.

Godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, Ty w męczeństwie świętego Andrzeja ukazałeś cuda swojej łaski. On bowiem, naśladując Chrystusa,

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych siostrach i braciach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o Krystynie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Andrzejem Bobolą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku.
2: Amen.
0: Nazywamy się

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela i Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
2: I z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona.

0: Módlme się. Posileni najdroższym ciałem i krwią Twoją, błagamy Cię, Panie Jezu, aby dzięki wstawiennictwu świętego Andrzeja Męczennika owce, które zaginęły, powróciły do jednej owczarni i karmiły się tym zbawiennym pokarmem, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Panie Jezu Chryste, na ostatniej wieczerzy obiecałeś apostołom zasmuconym zapowiedzią Twojego bliskiego odejścia ze świata Pocieszyciela, Ducha Świętego. Powiedziałeś wtedy: ja będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela dawam, aby z Wami był na zawsze Duch Prawdy. Twoja obietnica się spełniła. Duch Święty napełnia Kościół i rządzi nim. Zespala go i jednoczy, wstępując nieustannie przez sakramenty, uświęcając chleb i wino, aby się stały ciałem i krwią Twoją i uświęcają tych, którzy je przyjmują. Wierzymy, że Duch Święty, który mieszkał w Twoim świętym człowieczeństwie, mieszka i w nas, jednoczy nas z Tobą i Ojcem, czyni nas jednym ciałem. Niechaj Jego łaska nieustannie uświęca Twój Kościół i prowadzi do pełnej jedności z Ojcem. Dlatego wołajmy: Panie Jezu, uświęcaj nas w Duchu Świętym. Panie Jezu, ześlij, Panie, Ducha Twojego, aby Kościół Twój nieustannie się odnawiał i odmładzał. Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym. Wejrzyj na wszystkich, Panie, którzy noszą imię chrześcijan, aby Duch Święty doprowadził ich do jedności. Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym. Panie Jezu, wiekuisty pasterzu, obdarz mądrością i rozwagą naszych pasterzy, aby prowadzili Twoje owce skutecznie do zbawienia. Panie Jezu, uświęcaj nas w Duchu Świętym. Spraw, aby kierował nami nie Duch Świata, lecz Duch Święty, który od Ciebie pochodzi. Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym. Ześlij na Kościół Ducha Jedności, aby ustąpiła niezgoda, nienawiść i podziały. Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym. Udziel nam mocy Ducha Świętego, aby nas oczyszczał i umacniał. Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym. Przygotuj, Panie, duszę wiernych, ożywiającą Twą łaską, aby z radością przyjmowali dary Ducha Świętego. Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym. Daj nam szczerą miłość, abyśmy się wzajemnie po bratersku miłowali. Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym. A teraz módlmy się, jak nas nauczył nasz Pan Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Ale nas zbaw ode złego. Amen. Boże, który zesłałeś Ducha Świętego na swoich apostołów, spełnij ufne prośby Twojego ludu, a skoro dałeś nam łaskę wiary, obdarz nas również pokojem i jednością przez Chrystusa Pana naszego.

W sanktuarium Matki Bożej Szkaplerzej w Tarnowie na Burku mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz Piotr Bieść. Słuchajcie, Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. 16,5 minuty mamy po godzinie 7.

20 minut mamy po godzinie 7. Na chwilę przenieśmy się do Dąbrowy Tarnowskiej, która przygotowywuje się na tysiące pielgrzymów. To już właśnie dziś. Decyzją papieża Leona XIV Kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej został wyniesiony do godności Bazyliki Mniejszej. Uroczysta msza święta pontyfikalna z ogłoszeniem kościoła bazyliką będzie sprawowana dziś w sobotę o godzinie 11. Transmisja mszy świętej również na antenie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Przypominam, o godzinie 11. Zapraszam do uczestnictwa w transmisji. 21 minut po godzinie 7. Już za chwilę o 7.30 sprawdzimy prognozę pogody, ale już teraz mogę powiedzieć, za oknami pochmurno, deszczowo, no i niestety weekend zapowiada nam się z parasolem. No, mam nadzieję, że te przejaśnienia będą występować tutaj w naszym regionie, ale jak ta pogoda będzie się kształtowała, o tym już za chwilę będziemy mówić.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na małopolską retrospektywę Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Gdyni Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Już 12 i 13 maja. Wyjątkowe pokazy filmów dokumentalnych i fabularnych. Wystawa, panel dyskusyjny oraz koncert Tadek Firma. Wstęp na wydarzenia bezpłatny. 12 i 13 maja w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na csmtarnow.pl.

0: Teraz przed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Tarnów zaprasza na gastromajówkę. Już 23 i 24 maja tarnowski rynek zamieni się w prawdziwe święto smaków, muzyki i rodzinnej zabawy. Czekają na Was wyjątkowe potrawy z różnych stron świata. Warsztaty kulinarne dla dzieci, kolorowe stoiska i mnóstwo atrakcji. W sobotę gotowanie z udziałem znakomitych kucharzy. O 17 koncert przystanek Mrówkowiec. A w niedzielę bezpłatne śniadanie z Robertem Makłowiczem i prezydentem Tarnowa. Partnerami wydarzenia są m.in. Polsko-Ukraiński Instytut

0: o godzinie 16.
1: Ta dziewczyna jest szalona, lecz z góraki dobra żona, tak czy dla mnie.
0: Wydarzenie realizowane w ramach projektu Idea Tarnów, dofinansowanego przez fundusze szwajcarskie, wspierające zmniejszanie różnic gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej oraz budżet państwa.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Po reklamie.
0: Autopromocja.
6: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
0: To była autopromocja.

0: Reklama.
1: Festiwal Tydzień Talentów w Kąśnej Dolnej. 17 maja koncert laureatów konkursów skrzypcowych. Emilia Linka, Zoja Syguda i Gaja Wilewska. Przy fortepianie Hanna Holeksa. 18 maja Tarnowskie Talenty. 19 maja Domosławickie Talenty. 24 maja Wieniawski in Blue. Piotr Pławner, Paweł Tomaszewski Trio i Orkiestra Śląskich Kameralistów. Szczegóły na www.centrumpaderewskiego.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
6: Weekend nam się rozpoczął, no i nie mam zbyt dobrych informacji. Parasol w ten weekend, no będzie nam cały czas sobie towarzyszył. Dziś opady deszczu, przelotne opady deszczu. W niedzielę, w nocy też opady deszczu i temperatury. No, zimnych ogrodników już za nami. Zimna Zośka też za nami, a to wygląda na to, że ci zimni ogrodnicy i zimna Zośka to bardziej teraz, w ten weekend. Temperatura 14-12 stopni.
4: Producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
6: Poranek chłodny, 10-11 stopni, odczuwalna temperatura to nawet 8-7 stopni. Chmury nam się będą utrzymywały do wtorku, czyli do 19 maja. Od środy, 20 maja, tutaj już odczuwać będziemy znaczącą poprawę pogody. Słonecznie i co najważniejsze, już temperatury powyżej 20 stopni. No i przyszły weekend, bardzo ciepły, 23 stopnie, słoneczny, no ale przypominam, ten weekend pochmurny i deszczowy i taka aura do wtorku, do 19 maja. Chociaż od poniedziałku już tak z dnia na dzień będzie coraz cieplej, po te 2-3 stopnie. Sytuacja biometeorologiczna teraz z samego rana jest niekorzystna. No i zobaczmy jeszcze, jak ten 16 dzień maja, czyli sobota, wygląda. 136 dzień roku. Dzień dzisiaj trwa 15 godzin 47 minut i dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 5 minut. Słońce, które no za chmurami, a wczoraj nawet jeszcze burze tutaj nam występowały w Małopolsce. Wstało o 4.39, zajdzie o 20.25 i kiedy grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze obrodzi. To a propos wczorajszych na przykład burz, przysłowie właśnie na dziś. 25 minut nam zostało do godziny 8. Sobotni poranek na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: To wam Maximilian Dollar Baby, a wcześniej Abba i Money, czyli pieniądze i jeszcze raz pieniądze i ogromne pieniądze. No to pozostajmy przy tych ogromnych pieniądzach, bo sporo się mówi na temat Roberta Lewandowskiego i kontraktu, który pytanie, no właśnie, czy przyjmie i porzuci Barcelonę dla klubu Al Hilal. I okazuje się, że no kusi tutaj ten klub, bo oferuje Robertowi Lewandowskiemu kontrakt 90 milionów euro. No i tutaj już pojawiły się takie wyliczenia. 90 milionów euro w przeliczeniu na dzień, tydzień i na miesiąc. Czyli ile by zarobił Robert Lewandowski? Powiem szczerze, to są no niewyobrażalne kwoty, bo jakbyśmy sobie tak przeliczyli, na przykład jakby wynagrodzenie wynosiło w skali miesiąca, to byłoby 7,5 miliona euro. To w skali miesiąca. Tygodniowo 1,875,000 euro by zarabiał. A dziennie ile to daje? 267,800 euro. No, kwoty niesamowite. No i pytanie tylko, co no, poczyni Robert Lewandowski? Obecnie w Barcelonie zarabia około no, 21 miliona euro brutto rocznie, to jest 87,5 miliona złotych. No i tutaj ten Al Hilal, no kusi, bo to jest kontrakt na poziomie 90 miliona euro. No ale nie każdy tutaj, trzeba powiedzieć, niewielu sportowców na świecie może pochwalić się takimi zarobkami, a nawet i większymi zarobkami, tak więc no jest nad czym się pewnie zastanawiać. Pytanie tylko, czy pieniądze, czy po prostu tutaj sentyment, co wybierze. No będziemy pewnie tutaj mówić na antenie Radia Małopolska, zastanawiać się, no ale jedno jest pewne, że Lewandowski jest skuszony ogromnymi pieniędzmi, ale i tak nie ma szans przegonić Cristiano Ronaldo, który na Bliskim Wschodzie zarabia zawrotną kwotę, bo to jest 200 milionów euro rocznie. Zostawmy te pieniądze, te duże pieniądze, przejdźmy do samego sportu i ten sport już za chwilę na antenie radia RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Obiadowa ćwiartka kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99.

0: dach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie! MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte! Auto służbowe? Pod ręką! A paliwo? Płaci Niemiec! Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
1: Po reklamie.
2: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
3: Krzysztof Niedzielan, zapraszam, zaczynamy od piłki nożnej. Zaraz po weekendzie BrookBet Termalika Nieciecza zagra przedostatni mecz w tym sezonie Ekstraklasy. W poniedziałek rywalem Słoni będzie Arka Gdynia. BrookBet Termalika już swojej sytuacji w tabeli nie zmieni i spadnie do pierwszej ligi, ale o ligowy byt walczy jeszcze Arka, która z dorobkiem 36 punktów zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli, ale utrzymanie wciąż jest w zasięgu drużyny z Gdyni. Otwierająca strefę spadkową Lechia Gdańsk ma tylko 2 punkty więcej od swojego rywala z północy Polski. Dodajmy, że Korona Kielce, ostatnia z bezpiecznych drużyn na ten moment, ma 39 punktów. A początek wyjazdowego meczu Słoni w Gdyni w poniedziałek o 19. W piłkarskiej drugiej lidze Sandecjanom Sącz walczy o baraże, w których można uzyskać promocję do pierwszej ligi. Żeby była taka możliwość, trzeba być w najgorszym przypadku na 6. miejscu w tabeli w sezonie regularnym. Ważny krok może zostać zrobiony w niedzielę o 12.15, gdy rozpocznie się mecz biało-czarnych z Olimpią Grudziądz.
4: 13 spotkań nie przegraliśmy i zrobiłem wszystko, żeby do końca nie przegrać, a żeby te trzy ostatnie mecze jakby zgarnąć pełną pulę i trzeba tym się nakręcać, że jesteśmy niepokonani, że nikt nie może jakby się nam na tyle postawić.
3: Mówił obrońca Tomasz Nawodka. Sandecja nie przegrywa, ale w ostatnich 7 meczach zanotowała 6 remisów. Przed 32. kolejką drużyna Rafała Smalca jest 6. w tabeli i ma tyle samo punktów, co 7. Śląsk 2 Wrocław. Najbliższy rywal Sandecji, Olimpia Grudziądz, zajmuje 3. miejsce. Zawodnicy z całego kraju przyjadą dziś do Tarnowa na pierwszy ogólnopolski turniej akrobatyki sportowej Acro Cup. Wydarzenie będzie dla uczestników szansą na zaprezentowanie swoich umiejętności, a dla widzów okazją do obserwowania widowiskowych pokazów. Chodzi również o promocję dyscypliny, która według organizatorów zawodów jest dobrym przygotowaniem do uprawiania innych sportów.
5: To jest wspaniała dyscyplina, chyba najbardziej kompletna, jeżeli chodzi o budowanie fundamentu do rozwoju w ogóle fizycznego. Więc przygotowanie, jakie daje akrobatyka, myślę, że nie da żaden inny sport każdemu sportowcowi, który później sam wybiera swoją drogę.
3: Mówił na naszej antenie prezes Fundacji Akrobatyka Tarnów Łukasz Fus. W tarnowskiej drużynie tę dyscyplinę trenują dzieci już od 5 roku życia. Podczas turnieju Tarnów będzie reprezentowany przez 100 zawodników. Początek wydarzenia w arenie Jaskółka dzisiaj o 10:00. Wstęp dla kibiców jest bezpłatny. I jeszcze o ludziach aktywnych, którzy będą biegać nocą przez Stary Sącz. Już dziś na starcie stanie ponad 400 zawodników, a chodzi o bieg świętej Kingi. Jak podkreśla jeden z organizatorów, Sławomir Szczepaniak, wszystko rozpocznie się na placu świętej Kingi w Starym Sączu, czyli w bramie Seklarskiej. Każdy kilometr trasy ma przebiegać przez wszystkie ważne miejsca dla Starego Sącza.
6: Trasa jest wyjątkowa, ponieważ ona jedna około 4,2 km. Dla niektórych jest ciężka, dla niektórych jest łatwa. W zależności jak ktoś w danym dniu czuje się na siłach, ale są też, jakbym powiedział, lekkie podbiegi, ponieważ tu od Park and Drive w stronę Starego Sącza też jest lekki podbieg. Później pod Basztów, Klarysek też jest podbieg, więc no, to takie właśnie jest miłe dla zawodników. Chyba najszybszy to 19 minut. Pokonuje.
3: Zawodnicy mogą zrobić też drugą pętlę i wtedy będą mieli do pokonania ponad 8-kilometrową trasę. Będzie też rywalizacja dla Nordic Walkingu. Zawody odbędą się między 21 i 23. Radio RDN Nowy Sącz jest patronem medialnym wydarzenia.
2: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.

Zespół Iram dzwonię. Dzwonimy dziś. 9 minut do godziny 8 nam pozostało. No to możemy już zadzwonić. Mam nadzieję, że solenizanci już nie śpią i czekają na życzenia. Kto czeka na życzenia? Andrzej, Szymon, Adam, Jędrzej, Brendan, Honorat, Fidol oraz Jan Nepomucen. Wszystkiego najlepszego, moi kochani. Pozdrowienia, życzenia. Słońca i ciepła wam życzymy. Pozdrawiamy również wszystkich tych, którzy urodzili się 16 maja. No i dla was, no, spadochron, Bela Koteluk, piosenka z najlepszymi życzeniami.

katalog Hymny Spadochrona. Dziś my taki ogromny, ogromny spadochron otwieramy nad sobą, a tak naprawdę to parasol, który chroni nas przed tym deszczem. No i już za chwilę na antenie Radia Ardyn Małopolska, Ardynowy Sąż, punktualnie o godzinie 8 wiadomości, a po wiadomościach a propos tego parasolu będziemy sprawdzali prognozę pogody na weekend. Do tego czasu jeszcze zespół Depeche Mode i jeden chyba z największych hitów tego zespołu, Enjoy the Silence.

0: Wszyscy zawodowi to wszystko jest w cenie! Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
1: Wiesław Krajewski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
2: Szanowni Państwo, drodzy radiosłuchacze, Arden Małopolska. Serdecznie zapraszam na otwarte spotkanie z byłym premierem Polski, panem Mateuszem Morawieckim. Spotkanie ma charakter otwarty. To doskonała okazja do rozmowy o Polsce, regionie i wyzwaniach przyszłości. Serdecznie zapraszam do Małopolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Ciężkowicach, ulica Parkowa 4. Poniedziałek, 18 maja, godzina 17. Wiesław Krajewski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
3: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Historyczny dzień dla Dąbrowy Tarnowskiej. Dziś kościół Matki Bożej Szkaplerznej oficjalnie zostanie podniesiony do rangi bazyliki.
2: Hołd dla niezłomnej wiary naszych przodków.
1: W tych wiadomościach też pytanie, dlaczego w regionie pojawia się coraz więcej wilków. Sprawdzimy też, jaki dźwięk budzi mieszkańców Laskowej w powiecie limanowskim przez cały maj. Minęła ósma, Jolanta Moździerz, zapraszam. Na ten dzień mieszkańcy Powiśla czekali od dawna. Dziś kościół Matki Bożej Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej zostanie ogłoszony bazyliką mniejszą. O 10:00 w kościele i na placu przed świątynią rozpocznie się czuwanie modlitewne, które wypełni adoracja Najświętszego Sakramentu oraz modlitwa różańcowa. O 11:00 będzie msza święta pod przewodnictwem kardynała Stanisława Dziwisza. Będzie ona transmitowana w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
2: My sam tytuł odbieramy też jako hołd dla niezłomnej wiary naszych przodków i taki wyraz wdzięczności za mozolny trud, z jakim wznosili te świątynie w niełatwych powojennych czasach, ale też jest to wyraz wdzięczności za płomień wiary, który nam przekazali. Więc chcemy też, ciesząc się tym tytułem bardzo zaszczytnym, potwierdzić, że zachowujemy w pamięci wysiłek poprzednich pokoleń pracujących w tej parafii księży, tych wszystkich, którzy te świątynie upiększali, ale też którzy budowali żywy kościół w ludzkich sercach.
1: Mówił proboszcz ksiądz prałat Stanisław Cyran. Organizatorzy informują, że miejsca w kościele zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone dla zaproszonych gości, a pozostałe dla parafian. Plac przed świątynią podzielono na sektory, przygotowano około 500 miejsc siedzących. Po zakończeniu mszy świętej przewidziano wspólny posiłek dla uczestników wydarzenia. Natomiast wieczorem o godzinie 20:30 odbędzie się koncert pod bramą zamkową w wykonaniu wiolonczelisty Jana Diuka. Młody artysta, który gra na wiolonczeli, tworzy covery piosenek różnych gatunków muzycznych.

0: Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: To zwiększająca się populacja saren i dzików, zdaniem ekspertów, jest przyczyną obecności wilków na terenie Tymowej. O temacie zrobiło się głośno po sytuacji, jaka miała miejsce w ostatni czwartek. Wilki pojawiły się wtedy w pobliżu przystanku w Tymowej, na którym dzieci czekały na autobus szkolny. Jak mówi burmistrz Czchowa, Krzysztof Szot, problem dzikiej zwierzyny był poruszany już w rozmowach z miejscowym łowczym i kołami łowieckimi.
2: Wilki się pokazały na naszym terenie dlatego, że coraz więcej jest dzikiego zwierza, na które wilki polują. No i zwiększają te swoje terytoria. No i rzeczywiście na Tymowej mamy jakby największe nasycenie tej dzikiej zwierzyny. Stąd te wilki prawdopodobnie tam się pojawiły za pożywieniem.
0: W pierwszej kolejności planowane jest ograniczenie populacji dzików, które nie tylko przyciągają wilki, ale również powodują duże straty w lokalnych uprawach rolnych. Burmistrz Czchowa apeluje do mieszkańców, by zgłaszali wszelkie incydenty związane z obecnością wilków. Można dzwonić od razu na 112 albo także skontaktować się z urzędem gminy. Do poniedziałku, 18 maja, obowiązują niższe ceny maksymalne paliw niż w miniony piątek. Od dziś litr benzyny 9,5 może kosztować nie więcej niż 6,37 zł, benzyny 98 6,93 zł, a oleju napędowego 6,82 zł. Decyzje w sprawie ewentualnego przedłużenia programu CPN, ceny paliwa niżej, będą podejmowane co 2 tygodnie. Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex podkreśla, że sytuacja na światowym rynku ropy jest bardzo trudna.
3: Do momentu, kiedy pakiet CPN obowiązuje, rzeczywiście korzyści mają zwłaszcza konsumenci indywidualni i to zarówno bezpośrednio w postaci zakupów poprzez tańsze zakupy paliwa na stacjach, ale też pośrednio, ponieważ te niższe ceny nie powodują takiego gwałtownego wzrostu cen usług czy innych dóbr nabywanych przez konsumentów.
0: Z niemal 8 tysięcy skontrolowanych stacji w około 6% wykryto nieprawidłowości dotyczące maksymalnych cen paliw. Laskową przez cały maj budzi niecodzienna majówka. Zwierzę Kościoła Najświętszego Imienia Maryi punktualnie o godzinie 6 rano grają członkowie parafialnej orkiestry Dentej. W repertuarze są przeróżne pieśni wychwalające Matkę Bożą. Zawsze jest kilkunastu muzyków, którzy przychodzą tu tuż przed pracą albo szkołą.
4: Myślę, że w pierwszych latach to jest właśnie ta chęć przynależności do orkiestry napędza tą młodzież do tego chodzenia, do tego bycia częścią. Wielu tych młodych członków to są tak naprawdę kolejne pokolenia rodzin. Ja prezentuję akurat trzecie pokolenie mojej rodziny, ponieważ obaj moi dziadkowie byli członkami orkiestry, ale to nie jest tak, że to jest zamknięta grupa, że tylko rodziny, ponieważ zawsze w tym pokoleniu pojawiają się ludzie, którzy sprowadzają swoich rówieśników, kolegów z klasy, którzy też chcą spróbować, którym też się to podoba.
0: Mówi jeden z członków orkiestry, Jacek Kogutowicz, który mieszka w Krakowie, ale na wieżę wraca za każdym razem, gdy jest w rodzinnej miejscowości. W orkiestrze grają trąbki, puzony, klarnety, saksofony, flety, tenory czy basy. Więcej na ten temat piszemy także na rdn.pl.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Mokra sobota, deszcz cały czas pada i będzie nam dziś ten deszcz towarzyszył. Synoptycy zapowiadają, że w niedzielę też.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Pogoda nawet przez gardło nie chcemy przejść, ten deszcz nam pada i będzie nam towarzyszył dziś i jutro. Temperatury niskie, 14-15 stopni w ciągu dnia, w nocy 9, teraz 11 stopni.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
2: 30 lat, tysiące polis, jedno zaufanie. Agencja Ubezpieczeniowa Bimar. Z okazji Twojego jubileuszu życzymy Ci kolejnych dekad sukcesów, nieustannego rozwoju i samych bezpiecznych historii.
3: Dziękujemy. To dzięki Wam, naszym klientom, możemy świętować 30 lat działalności. Dziękujemy za zaufanie, rozmowy i wspólnie budowane bezpieczeństwo.
2: Bimar. Od 30 lat blisko Was. Region Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin i Tarnów. Dziękujemy, że jesteście z nami.
4: Z okazji Dnia Dziecka serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci w muzyczny świat bajek Walta Disneya. Chór Puelle Orantes wykona podczas specjalnego koncertu najpiękniejsze piosenki z bajek Król Lew, Piękna i Bestia, Zwierzogród, Wajana i wiele innych. 30 maja, godzina 13, Centrum Kongresowe Zencom Expo w Jasionce koło Rzeszowa. Wstęp wolny. Mecenas chóru PGE, Polska Grupa Energetyczna.
5: Już w najbliższą sobotę 16 maja o godzinie 14 zapraszamy na Ryglicki Rynek na Eno Majówkę w Ryglicach. Czeka na Was pokaz kulinarny i degustacja potrawy półfinalisty programu MasterChef Charlesa Deniu. Stoiska enoturystyczne, atrakcje dla dzieci, strefa gastronomiczna oraz wieczorna potańcówka. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Kordian, który zagra dla Was już o godzinie 16.
6: Ta dziewczyna jest szalona.
5: Wydarzenie realizowane w ramach projektu Idea Tarnów, dofinansowanego przez fundusze szwajcarskie, wspierające zmniejszanie różnic gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej oraz budżet państwa.
7: Mniam! Prawdziwy smak natury!
5: Soki oraz smoothie, które powstają w Łącku, to czysta pasja do jakości i owoców. Wyselekcjonowane owoce, pojedyncze tłoczenie, brak filtracji. Wszystko po to, by zachować naturalne wartości. Naturalnie. Żadnych dodatków. Tylko smak, jakość i natura w każdym łyku. Zapraszamy. Soki dostępne w klasztornej spiżarni przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Spróbuj prawdziwego smaku. Smaku soku prosto z gór.
0: Po reklamie.

0: Wiadomości kulturalne.
1: Jolanta Maciej, zapraszam. Związek Podhalan zaprasza na majówkę za górą. To wydarzenie pod patronatem Radia RDN Nowy Sącz odbędzie się dziś w przysiółku Zagóra. O 15.30 zostanie odprawiona msza święta wraz z nabożeństwem majowym w oprawie góralskiej, a następnie o 16.30 rozpocznie się biesiadowanie z kapelą Związku Podhalan oddział Obidza. Będą regionalne przysmaki. Jutro w Zagrodzie Maziarskiej w Łosiu odbędzie się Noc Muzeów pod znakiem nietoperza. Wydarzenie organizowane przez Muzeum Dworu Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach jest skierowane do wszystkich miłośników natury, tajemnic i nietoperzy. Noc pod znakiem nietoperza przygotowali animatorzy i edukatorzy z Krainy Podkowca. Będzie ona poświęcona niezwykłym mieszkańcom łosiańskiej cerkwi, kolonii Podkowca Małego, jednego z najciekawszych gatunków nietoperzy występujących w Polsce. Na uczestników czeka wieczór pełen atrakcji przygotowanych z myślą o całych rodzinach. W programie znalazła się terenowa gra edukacyjna Raz na wozie, raz pod wozem z Podkowcem Małym, warsztaty kreatywne, animacje, konkursy z nagrodami oraz prezentacje poświęcone życiu i ochronie nietoperzy. Kulminacyjnym punktem wydarzenia o 20.30 będzie wspólna obserwacja wylotu nietoperzy z poddasza łosiańskiej cerkwi. Uczestnicy będą mogli zobaczyć, jak po zmroku nietoperze rozpoczynają nocne żerowanie, początek o 16.00. Zamiast spać, można zwiedzać. Ruszyła Tarnowska Noc Muzeów. Można odwiedzić 27 miejsc, obejrzeć 29 wystaw i wziąć udział w 49 wydarzeniach. W miejskie przedsięwzięcie tradycyjnie włącza się Muzeum Ziemi Tarnowskiej, choć w tym roku uszczuplone o jedną atrakcję. Nie można odwiedzić Muzeum Zamek w Dębnie, który przygotowuje się do gruntownego remontu. Dostępne będą za to wszystkie 6 tarnowskich oddziałów muzeum. A w ramach Nocy Muzeów będzie można odwiedzić także Galerię Panorama na placu Dworca i zobaczyć odnalezione fragmenty panoramy siedmiogrodzkiej, czyli pocięty obraz Jana Styki.
2: W ostatnich latach tutaj nie było Nocy Muzeum, w tym roku Noc Muzeum wraca na dworzec kolejowy i od godziny 17 do 22 proponujemy zwiedzanie wystawy stałej fragmentów panoramy siedmiogrodzkiej, dzieła, które przyciąga do Tarnowa wciąż wielu zwiedzających, wielu miłośników sztuki, a także proponujemy najmłodszym muzealne podchody, tutaj m.in. muzealne puzzle, gra memory, również różnego rodzaju zadania, zagadki związane z szeroko pojętą tematyką właśnie siedmiogrodu panoramy siedmiogrodzkiej.
1: Mówi zastępca dyrektora Muzeum Ziemi Tarnowskiej Marcin Borys. Na stałe w Noc Muzeów wpisał się także Dzień Hetmański, który przy Muzeum Etnograficznym w Tarnowie będzie mieć swoją 8 odsłonę, to już dziś od 9. A w Tarnowskiej Nocy Muzeów biorą udział także m.in. Muzeum Diecezjalne, BWA, Parafia Katedralna, TCK, Galeria Bema 20, CSM czy Pasaż Odkryć. Ruszyło pierwsze skrzyszowskie targowisko książek. Głównym punktem wydarzenia będzie dzisiejsze spotkanie w bibliotece w Skrzyszowie.
3: O godzinie 10.30 gościmy pana Wiesława Drabika, który przeprowadzi takie spotkanie i warsztaty dla dzieci, ponieważ on specjalizuje się oczywiście w literaturze dziecięcej. Zaraz potem mamy spotkanie z panią Ireną Niedzielko. To jest nasza, można powiedzieć, taka regionalna twórczyni. Pochodzi z pobliskich Rydlic i ona nas wprowadzi w tajniki poezji. Później o 13.00 bardzo ciekawe spotkanie z panem doktorem Janem Hebdą, znanym tutaj w regionie historykiem, który z kolei przygotowuje nam jakieś ciekawostki historyczne związane ze Skrzyszowem.
1: Mówi dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie Danuta Flaumenha. W czasie skrzyszowskiego targowiska książek za symboliczną kwotę będzie można odkupić wybrane książki z bibliotecznych zbiorów. Początek o 10.00, wstęp jest wolny. To będzie połączenie edukacji i muzyki. Jutro w Tuchowie odbędzie się wyjątkowy festiwal organizowany pod hasłem Trzymaj się zdrowo. Będzie to zwrócenie uwagi na bardzo ważny temat, jakim jest zdrowie psychiczne. W programie są m.in. animacje dla dzieci i dorosłych, występy lokalnych grup, prelekcje z psychologami oraz możliwość skorzystania ze wsparcia i konsultacji. Festiwal będzie mieć także muzyczną odsłonę. Ze sceny popłyną piosenki Krzysztofa Krawczyka i Zbigniewa Wodeckiego w wykonaniu elegantów polskiej piosenki.

0: Festiwal plenerowy Trzymaj się zdrowo w Tuchowie odbędzie się 17 maja w Tuchowskim Amfiteatrze. Wydarzenie ma charakter otwarty, wstęp jest wolny. Początek o 15:00, przeboje Wodeckiego i Krawczyka zabrzmią o 19:00. Radio RDN Małopolska patronuje wydarzeniu. Dźwięk skrzypiec wypełni Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. Właśnie ten instrument będzie grał główną rolę w czasie Tygodnia Talentów. Do słynnego dworku zjadą muzycy, którzy będą prezentować swoje zdolności. Pierwszy dzień festiwalowy otworzył trzy znakomite skrzypaczki, zapewnia dyrektor Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej Łukasz Gaj.
1: Koncert laureatów konkursów skrzypcowych Emilia Linka, Zoja Syguda i Gaja Wilewska. Znakomite polskie skrzypaczki już stawiające swoje pierwsze kroki na arenach konkursowych Europy, ale również w salach koncertowych Polski i Europy. Między innymi laureatki znakomitego Międzynarodowego Konkursu Wieniawskiego w Poznaniu. Najsłynniejszy konkurs skrzypcowy tutaj w tej części Europy. On jest porównywalny z Międzynarodowym Konkursem

28 minut mamy po godzinie 8. Pozostańmy jeszcze przy wiadomościach kulturalnych. Przenosimy się do roku 1975. No i właśnie 16 dzień maja. Serial, który zna chyba każdy Polak i oglądał. 40-latek w reżyserii Jerzego Gruzy. Premiera pierwszego odcinka serialu telewizyjnego to był właśnie rok 1975. Serial komediowy. No i tytułowa rola zagrana przez Andrzeja Kopiczyńskiego. Wyprodukowany serial w latach 74-77. Pierwsza siedmiodcinkowa seria cieszyła się tak wielką popularnością, że z powodzeniem kontynuowano właśnie ten serial. Realizowano też pełnometrażowy film pod tytułem Motylem jest

czyli Romans 40-latka, oraz także wielogodzinnym telewizyjnym program sylwestrowy, Sylwester Rodzinny, program z rodziną 40-latka. Okazuję tutaj losy warszawskiej rodziny inżyniera Stefana Karwowskiego, ten serial, które idealnie wkomponowały się w rzeczywistość lat 70. No i też taką propagandę sukcesu, między innymi budowę trasy Łazienkowskiej czy Dworca Centralnego oraz trasy Toruńskiej. 40-latek, przypominam, premiera pierwszego odcinka to rok 1975, właśnie 16 dzień maja.

0: sięgamy do starych seriali, sprawdzonych seriali 40-latek. 21 odcinków tego tutaj serialu. No i przypominam, to rok 1971, premiera pierwszego odcinka. No i najważniejsze, obsada, wyjątkowa obsada. Andrzej Kopiczyński, czyli tytułowy Stefan Karwowski, Anna Seniuk, Magda Karwowska, żona Stefana Karwowskiego, z wykształcenia hydrolog, Irena Kwiatkowska, oczywiście obowiązkowo kobieta pracująca, i między innymi Roman Kłosowski, Roman Maliniak i jeszcze Leonard Pietraszak, doktor Karol Stelmach, przyjaciel właśnie Stefana Karwowskiego, no i niezapomnianym maluch, czy dokładnie Fiat 126P, samochód rodziny Karwowskich. Zachęcam. Gdzieś taki deszczowy, pochmurny dzień, jeżeli zastanawia się ktoś, co obejrzeć, to zachęcam właśnie, żeby obejrzeć ten serial 40-latek, wyjątkowy polski serial komediowy. To tyle na razie na temat seriali, chociaż jeszcze do filmu wrócimy. 8.30 nam minęła, za chwilę pogoda, no i sprawdzimy, jaka pogoda na weekend.
1: Reklama.
2: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę, ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona, automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
3: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
1: Po reklamie.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
0: Deszcz, chmury, zimno i temperatura maksymalnie to 14 stopni. I ten deszcz i chmury to nie tylko dziś, w sobotę również opady deszczu. Synoptycy zapowiadają nam w niedzielę i opady deszczu w nocy. Weekend w ogóle pochmurny i zimny, 14-12 stopni, tak będzie nam się ta temperatura rozkładać. Ociepleniem to dopiero od środy, od przyszłego tygodnia. Temperatura podskoczy nam do 20 stopni.
5: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
0: Poniedziałek, wtorek to jeszcze tutaj też pochmurny i deszczowy nam się zapowiada i temperatury od 15 do 18 stopni. Środa to 20 stopni, już będą przejaśnienia. Końcówka tygodnia, przyszłego tygodnia ma końcówka, temperatury 20-23, słońce. Sobota, niedziela, 23 maja, 24 maja i taka pogoda powinna nam pozostać do 27 maja, czyli sporo słońca i temperatury powyżej 20 stopni, a w nocy powyżej 11 stopni. Ale ten weekend, przypominam, chmury, deszcz i parasol w dłoń. 25 minut nam zostało do godziny 9. A propos tego weekendu, przypominam, przed godziną 10 nasze poranne gotowanie, czyli radio od kuchni. No i pytanie do naszych radiosłuchaczy, co dziś przygotowujemy, co dziś gotujemy, albo co pieczymy. Pieczemy, no nie wiem, to wszystko zależy od was, drodzy radiosłuchacze. Jeżeli macie jakieś propozycje kulinarne, dzwońcie 14 6 200 500. Co dziś dobrego będziemy robić? Czekam na wasze propozycje, na wasze telefony. 14 6 200 500. Radio od kuchni, bez was nie może się odbyć.

0: Reklama.
1: Flormed JF. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed JF w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793 346 845. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
0: Po reklamie.

16 dzień maja. Przed godziną 8 składaliśmy życzenia naszym dzisiejszym solenizantom, tym wszystkim, którzy się urodzili 16 maja. I a propos tych, którzy urodzili się 16 maja, to dziś swoje urodziny obchodziłby Jan Kiepura. Polski śpiewak, aktor, który cieszył się dużą popularnością na arenie międzynarodowej, odnosząc sukcesy na scenach czołowych teatrów świata, jak również w salach koncertowych. Urodził się w Sosnowcu 16 maja 1902 roku. Posłuchajmy tego wyjątkowego głosu. Jan Kiepura, brunetki, blondynki.

Jan Kiepura po swoich czasach jeden z najbardziej znanych Polaków na świecie jako śpiewak operowy i operetkowy, a także aktor filmowy, cieszył się ogromną popularnością w całej Europie, w obu Amerykach. A przypomnę, urodził się właśnie 16 maja 1902 roku w Sosnowcu, czyli dziś obchodziłby swoje urodziny, natomiast 15 maja, wczoraj, też obchodziliśmy, no a propos tutaj Jana Kiepury, w Sosnowcu został odsłonięty pomnik Jana Kiepury, to był rok 2002, no i przypominam, że nie trzeba wcale do Sosnowca jechać, żeby zobaczyć pomnik Jana Kiepury, wystarczy jechać do Krynicy, Krynicy Zdroju, tam też jest pomnik Jana Kiepury. Kopia tego właśnie sosnowieckiego pomnika Jana Kiepury i ten pomnik w Nowym w Krynicy został odsłonięty 17 lipca 2004 roku. Tak więc jeżeli ktoś wybiera się do Krynicy, obowiązkowo pod pomnik Jana Kiepury z okazji jego urodzin właśnie 16 maja trzeba podejść, no i zobaczyć, jak ten pomnik wygląda. A jeżeli no, mamy możliwość, no to najlepiej do Krynicy i do Sosnowca zobaczyć na żywo. 13 minut nam zostało do godziny 9, a tak przy okazji, no to za chwilę zaglądniemy do Krynicy i sprawdzimy, czy Krynica też zapłakana, skąpana w deszczu. No to za chwilę będziemy sprawdzali, a prognoza pogody przypominam po godzinie 9. No i przypominam jeszcze raz, czekam na wasze propozycje kulinarne, radio od kuchni, 20 minut przed godziną 10. 14 6 200 500.

No i sprawdziłem sobie prognozę pogody jeszcze, zobaczyłem sobie na Krynicę, a propos właśnie tutaj Jana Kiepury. Krynica, no tak jak w Tarnowie podobnie i tak całej Małopolsce. Pochmurna i deszczowa, pada ten deszcz, Krynica mokra, mokre Zakopane, w Zakopanem też parasolem, no i tak też spoglądając to jeszcze deptak i w Krynicy i w Zakopanem. Puściutki, brakuje tych chyba turystów. A propos właśnie naszego porannego gotowania, to przeniesiemy się na Śląsk, z Krynicy tutaj z Tarnowa, czyli my z Małopolski przeniesiemy się na Śląsk i będziemy między innymi co dobrego dzisiaj robić? Otóż pani Zdzisława poda nam przepis na babkę górniczą. No właśnie, no i zapytamy pani Zdzisławę, czy to jest przepis śląski, czy to jest nasz przepis małopolski, tylko po prostu nazwa taka babka górnicza. No i będą jeszcze pierogi, będą pierogi ze szpinakiem i z mięsem rosołowym, z rosołu niedzielnego. Jak na mięsko zostanie, no to do tego szpinak, zrobimy pierogi, ale jak to zrobić? To słuchajcie nas uważnie, 20 minut przed godziną 10. Radio od kuchni. Trzeba coś przygotować sobie do pisania, ale przypominam, że jeżeli nie zdążymy zanotować wszystkiego, proszę pamiętać, że poza anteną będę podawał numer telefonu tutaj. Tak więc nie ma problemu, jak nam coś ucieknie, będziemy mogli zadzwonić, no i dowiedzieć się więcej na temat tych podawanych naszych dzisiejszych przepisów. Radio od kuchni, 20 minut przed godziną 10, a do godziny 9 pozostało nam do wiadomości jeszcze 6 minut.

0: Reklama.
1: Wiesław Krajewski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
2: Szanowni Państwo, drodzy radiosłuchacze, RDN Małopolska. Serdecznie zapraszam na otwarte spotkanie z byłym premierem Polski, panem Mateuszem Morawieckim. Spotkanie ma charakter otwarty. To doskonała okazja do rozmowy o Polsce, regionie i wyzwaniach przyszłości. Serdecznie zapraszam do Małopolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Ciężkowicach, ulica Parkowa 4. Poniedziałek, 18 maja, godzina 17. Wiesław Krajewski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
3: Tarnów zaprasza na gastromajówkę. Już 23 i 24 maja tarnowski rynek zamieni się w prawdziwe święto smaków, muzyki i rodzinnej zabawy. Czekają na Was wyjątkowe potrawy z różnych stron świata. Warsztaty kulinarne dla dzieci, kolorowe stoiska i mnóstwo atrakcji. W sobotę gotowanie z udziałem znakomitych kucharzy. O 17 koncert przystanek Mrówkowiec. A w niedzielę bezpłatne śniadanie z Robertem Makłowiczem i prezydentem Tarnowa. Partnerami wydarzenia są m.in. Polsko-Ukraiński Instytut Pomocy i Rozwoju, Stowarzyszenie Siemacha, Teatr imienia Solskiego w Tarnowie. Sponsorzy główni: Tauron, PZU, KGHM, Gemini Park Sokołów. Przyjdźcie smakować, świętować i dobrze się bawić.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
0: Po reklamie.
7: Wielkie Święto Diecezji Tarnowskiej. Dziś kościół w Dąbrowie Tarnowskiej zostanie podniesiony do rangi bazyliki.
8: Bazylika mniejsza w środowisku Powiśla oddziaływała pięknem swojej liturgii na cały region.
7: W Limanowej uaktywniło się osuwisko. Za chwilę ważne informacje dla kierowców. Sprawdzimy też, gdzie warto wybrać się w czasie Nocy Muzeów. Minęła 9. Jolanta Moździerz. Zapraszam. Dąbrowska Bazylika to nie tylko monumentalna budowla, ale świątynia oddziałująca na cały region Powiśla, mówił w audycji W trosce o Kościół biskup tarnowski Andrzej Jerz. Decyzją papieża Leona XIV Kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Szkaplerznej został wyniesiony do godności Bazyliki Mniejszej. Uroczysta msza święta pontyfikalna z ogłoszeniem Kościoła Bazyliką będzie sprawowana dziś o godzinie 11. Jak mówił biskup Andrzej Jerz, świątynia zwraca uwagę swoim wyglądem, ale dopiero przekroczenie jej progów pozwala poznać też piękno liturgii.
8: Z tej obwodnicy bardzo dobrze widać piękno, monumentalny charakter kościoła, który zdobył tytuł Bazyliki Mniejszej. Bardzo ważne jest to, aby Bazylika Mniejsza w środowisku Powiśla oddziaływała pięknem swojej liturgii na cały region. Jest też miejscem, gdzie wielu diecezjan przyjeżdża, by się wyspowiadać. Jest miejscem, gdzie jest adoracja wieczysta Najświętszego Sakramentu.
7: Uroczystość ogłoszenia kościoła w Dąbrowie Tarnowskiej Bazyliką Mniejszą przyciągnęła osoby, które były naocznymi świadkami budowy świątyni. Ze Stanów Zjednoczonych przyleciał m.in. dr Jan Jaworski, który od ponad 50 lat mieszka w Chicago. Ze wzruszeniem wspominał czasy, w których służył w Dąbrowie Tarnowskiej jako ministrant.
9: Byłem wtedy młodzieńcem, ministrantem. Pamiętam, jak prawor ówczesny budował. Były to czasy ciężkie komunizmu. Często był przesłuchiwany, nękany, ale nie poddawał się. Pamiętam konsekrację, wtedy biskup Jerzy Jablewicz konsekrował ten kościół dąbrowski pod wezwaniem Matki Boskiej Szkaplerzy. Czuję się uhonorowany, bo już jestem w najpierwszej młodości, że mogłem doczekać i wspominam te czasy tych ludzi, którzy tu byli, budowali, którzy już niestety nie żyją.
7: Msza święta pontyfikalna będzie transmitowana dziś o godzinie 11 w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
10: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
7: Przy ulicy Polnej w Limanowej uaktywniło się osuwisko w okolicy budowy linii kolejowej. W związku z tym w poniedziałek 18 maja o 7 ta ulica zostanie zamknięta w okolicy przejazdu kolejowego. Objazd wyznaczony jest ulicą Łąkową i Gajową. Dojazd do składu budowlanego przy ulicy Polnej ma być możliwy od ulicy Matki Boskiej Bolesnej. Na czas wakacji nie powinno zabraknąć paliwa na polskich lotniskach. Przedstawiciele portów uspokajają, że w lipcu i sierpniu rejsy odbędą się zgodnie z planem. Aleksander Przoniak.
11: Zarówno przedstawiciele portów lotniczych, jak i narodowego przewoźnika PLL LOT wskazują, że Polska jest producentem benzyny lotniczej i w związku z tym nie ma zakłóceń w dostawach. Rzecznik Polskich Linii Lotniczych LOT Krzysztof Moczulski powiedział, że priorytetem dla linii jest utrzymanie jak największej większej liczby połączeń.
0: Nie chcemy kasować połączeń, które mamy już w naszej siatce.
11: Prezes lotniska w Gdańsku Tomasz Kloskowski wskazuje, że doniesienia o możliwości braków paliwa na polskich lotniskach są nieprawdziwe. Jego zdaniem w czasie wakacji nie powinno dojść do problemów.
12: Ja się zupełnie nie obawiam, że paliwa zabraknie.
11: Eksperci wskazują natomiast, że nie można wykluczyć przerw w dostawach paliwa lotniczego, między innymi we Francji, Włoszech i Hiszpanii.
7: Na oścież są otwarte drzwi do miejsc, które nie zawsze są dostępne. Trwa Tarnowska Noc Muzeów. Na dziś zaplanowano najwięcej atrakcji. Łącznie można odwiedzić 27 miejsc, obejrzeć 29 wystaw i wziąć udział w 49 wydarzeniach. Są to m.in. Muzeum Diecezjalne, BWA, Parafia Katedralna, TCK, Galeria BEMA20, Centrum Sztuki Mościce, Pasaż Odkryć czy Muzeum Ziemi Tarnowskiej. A w Tarnowską Noc Muzeów tradycyjnie wpisał się też Dzień Hetmański, który przy Muzeum Etnograficznym ma już swoją 8. odsłonę. To wydarzenie co roku cieszy się dużym zainteresowaniem.
13: Przyszliśmy zobaczyć ten turniej. Przede wszystkim też stroje nas tutaj zachwyciły. Jest to też ciekawego dla dzieciaków zobaczyć, jak to dawniej wyglądało.
14: Żeby zobaczyć trochę synowi, pokazać, jak wyglądało dawniej życie. Dużo dawniej. Żeby dziecko zdobyło wiedzę.
15: Ja bardzo lubię, jak tutaj strzelają z łuku ogólnie. Fajnie się ogląda. Fajnie jest wiedzieć o rzeczach, które były wiele lat temu.
7: W ramach Nocy Muzeów Muzeum Ziemi Tarnowskiej zaprasza m.in. także do zwiedzenia galerii Panorama na Placu Dworcowym. Z kolei w siedzibie Muzeum Ziemi Tarnowskiej między 18 a 23 można obejrzeć wystawę Zofia Stryjeńska między wiarą a obrzędem, która bije rekordy popularności wśród zwiedzających. Tego dnia zaplanowano także dwukrotne oprowadzanie kuratorskie. Dziś jest ostatni dzień, kiedy będzie można obejrzeć tę wystawę. Tymczasem Związek Podhalan zaprasza na majówkę za górą. To wydarzenie pod patronatem Radia RDN Nowy Sącz odbędzie się dziś w przysiłku za góra. O 15.30 zostanie odprawiona msza święta wraz z nabożeństwem majowym w oprawie góralskiej. Następnie o 16.30 rozpocznie się biesiadowanie z kapelą Związku Podhalan oddział Obica. Przewidziany jest też poczęstunek. Można spodziewać się regionalnych przysmaków. I to tyle teraz. My słyszymy się punktualnie o 10.00.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Pada w Tarnowie, w Nowym Sączu, w Krynicy, w Zakopanem. Całe południe naszego kraju tutaj pochmurne i deszczowe i te chmury cały czas z południowego na zachodu na północny wschód nam się przemieszczają. Dziś opady deszczu również w nocy, opady deszczu jutro przelotne. Dziś to 14 stopni, jutro 12, w nocy 9.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.

0: Reklama.
1: Festiwal Tydzień Talentów w Kąśnej Dolnej. 17 maja koncert laureatów konkursów skrzypcowych. Emilia Linka, Zoja Syguda i Gaja Wilewska. Przy fortepianie Hanna Holeksa. 18 maja Tarnowskie Talenty. 19 maja Domosławickie Talenty. 24 maja Wieniawski in Blue. Piotr Pławner, Paweł Tomaszewski Trio i Orkiestra Śląskich Kameralistów. Szczegóły na www.centrumpaderewskiego.pl.

0: Jabłka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W Delikatesach Centrum.
1: Flormed JF. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed JF w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793-346-845. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
2: Studia, praca, a jeśli tak, to jaka? Jeśli przytłacza cię nadmiar decyzji i zastanawiasz się, co robić po szkole, nie musisz być z tym sam. Sama. Jeśli szukasz pomysłu na siebie, potrzebujesz poukładać myśli, określić własne wartości i na spokojnie stworzyć wizję swojej przyszłości, złóż podanie do drugiej edycji Tarnowskiej Akademii Mentoringu. Do programu zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych z Tarnowa. Nieważne, czy jesteś w pierwszej klasie, czy właśnie przygotowujesz się do matury. Jeśli czujesz, że jeszcze nie wiesz, w którą stronę chcesz iść i brakuje ci motywacji, to miejsce jest dla ciebie. Do 20 maja trwa rekrutacja. Wejdź na stronę i wypełnij formularz www.tarnowska-akademia-mentoringu.pl/kontakt.
3: Projekt finansowany z budżetu miasta Tarnowa.
4: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
7: To była autopromocja.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
2: Pani doktor, jak można pokazać dziecku, że nie musi być idealne, żeby po prostu było wartościowe?
3: No cóż, na pewno bardzo ważna jest taka bezwarunkowa akceptacja, czyli dziecko rozwija swoje zdrowe ja wtedy, kiedy czuje, że jego wartość nie zależy od jego osiągnięć. Zawsze uczymy dziecko akceptacji błędów, czyli pokaż, że ty też robisz pomyłki, uczysz się z tych pomyłek i to może skutkować tym, że to... ta wartość będzie bardziej zauważalna w tym działaniu. Natomiast to jest też często tak, że dziecko może się identyfikować z takim syndromem dobrego dziecka. I może to być tak, że dziecko będzie pokazywało zachowania takie perfekcjonistyczne, będzie takie bardziej lękowe, ale ono do wychowania będzie takim dzieckiem takim łatwiejszym, ponieważ taka nieśmiałość, pewien element lęku, nieprzechodzenie przez kolejne etapy buntu będą powodowały, że nie będziemy zauważać często takich bardzo drobniutkich elementów właśnie takich potrzeb dziecka, również do tego, żeby no właśnie popełniło jakiś błąd. Myślę, że bardzo ważne jest to też, jacy my sami jesteśmy. Jeśli my sami sobie pozwalamy na to, że popełnimy błąd, że popełniamy pomyłki, że nie jesteśmy tacy perfekcjonistyczni, czyli że również nie, w naszym domu nie musi być idealnie posprzątane i wtedy też jesteśmy szczęśliwi, spokojni, to również nasze dziecko będzie od nas brało taki wzór, będzie się identyfikowało z taką postawą, że tak można, że można być okej, można być korekt i ja zmieszczę w sobie to, że czasem mam nieposprzątane, że ja zmieszczę w sobie to, że czasem coś nie jest doskonale zrobione, ale jestem ciągle dobrym, jestem ciągle wystarczającym, bo myślę, że często gubimy to takie myślenie o tym, że my mamy być wystarczającą mamą, a nie muszę być idealną mamą. I to jest, myślę, taki ważny apel, żeby później nie uczyć w dziecku tej postawy takiego syndromu dobrego dziecka, ponieważ to później może skutkować takim zamrożeniem swoich potrzeb, rozeznawaniem swoich myśli, swoich emocji. No i znowu później to może bardzo negatywnie wpływać na kontakty społeczne, ale również na zdrowie, samopoczucie czy osiągnięcia szkolne.
2: Powiedziałyśmy sobie już troszeczkę na ten temat, ale jakby mogłaby mi pani przybliżyć jeszcze, jak można pokazać dziecku, że czasami mama też ma trudności i swoje emocje, ale nadal w domu jest na przykład bezpiecznie.
3: Tak, czasem jest tak i mówimy o tym, że rodzic musi być takim kontenerem, który zmieści wszystko, co wrzuca do niego dziecko, nie? Czyli my jako mamy mamy być tym kontenerem, mamy wytrzymać wszystko, nie? I w tym wszystkim musimy pamiętać, że mamy być wystarczające, nie idealne, czyli wszystkie emocje, wszystkie zachowania dziecka mamy przetrzymać i to nas nie zniszczy i to jest niezmiernie ważna taka lekcja też dla naszych dzieci, żeby dzieci zobaczyły, że to nas nie zniszczy. My dalej te dzieci nasze kochamy, my nadal jesteśmy blisko tych naszych dzieci, ale niezmiernie ważne jest to, żebyśmy mówili wprost o swoich emocjach, czyli jestem zmęczona, ale to nie jest twoja wina, odpocznę i znowu będę miała siłę, czas i taką przestrzeń. Również używać języka takiego adekwatnego do dziecka, nie tłumaczyć mu tak, jak rozmawiamy z koleżanką, z mężem, tylko krócej, bardziej konkretnie, no ale również pokazujmy dzieciom takie strategie radzenia sobie, czyli jakiś oddech, jakaś przerwa, jakiś spacer, czyli wtedy, kiedy dziecko widzi, że te emocje są czymś normalnym i można je kontrolować, można nimi kierować, więc to jest też takie niezmiernie ważne, ale kiedy myślę sobie o tym, że dziecko widzi taki najwyższy poziom frustracji swojej mamy, dziecko często dąży wręcz do tej granicy, żeby tą mamę tak rozregulować i wiemy i czujemy, że ta mama zaraz może wybuchnąć, to bardzo ważne jest to, żeby jednak unikać tego własnego wybuchu. To jest coś, co w sytuacji kryzysowej, jasne, że jest trudno i zdecydowanie jest jakimś ciężarem i kłopotem, żeby nad tym zapanować. Natomiast naszym zadaniem jest rzeczywiście zapanować nad tym momentem eskalacji i próbować albo jakoś dyskretnie odwrócić swoją uwagę, nie wiem, zdjąć okulary, zetrzeć jakiś pyłek, kurz w kuchni, wyciszyć tą reakcję, dlatego że, jeszcze raz powtórzę, eskalacja nie pomoże. Eskalacja wręcz doprowadzi do tego, że znowu się rozregulujemy i trzeba będzie zbierać te wszystkie trudne rzeczy z podłogi. Myślę o emocjach.
4: Pani psycholog, boję się, że nie przygotuję dzieci na dorosłość. Jak uczyć ich samodzielności, żeby nie żyli w tak zwanej przysłowiowej bańce?
3: No, współczesny świat zachęca do tego, żeby tworzyć taką bańkę idealnego świata, świata dobrobytu, świata wirtualnego i można rzeczywiście bardzo mocno się od tego świata odkleić. Pierwsza rzecz to na pewno nie wyręczamy dziecka w tym, co ono może zrobić samo. Uczymy konsekwencji, czyli jeżeli zapomni stroju na WF, no to samo ponosi konsekwencje tego, że tego stroju na WF-ie nie ma. Ale również dajemy dziecku zadania, które są odpowiednie do jego wieku, czyli na przykład proste zakupy, czy jakieś przygotowanie prostego posiłku. Ta akceptacja dorosłości to taki kluczowy krok w drodze do budowania zdrowych relacji między rodzicami, a potem ich dorosłymi dziećmi. Czyli z jednej strony akceptacja dorosłości dzieci nie oznacza rezygnacji z roli rodzica, ale raczej adaptacja do nowej formy tej roli opartej na wsparciu, ale nie na kontroli. Czyli i znowu budowanie tej relacji to będzie otwarta, szczera komunikacja, bez oceniania, akceptacja tych wyborów życiowych dzieci, które czasem będą się różniły od oczekiwań rodziców, jest bardzo ważna. No i znowu istotne, żeby pamiętać, że każdy ma prawo do popełniania błędów, uczenia się na nich i to jest taka część procesu dorastania i kształtowania się jako osoby dorosłe. Ustalamy pewne zasady dotyczące kontaktów, komunikacji, szukamy takiego elementu, ażeby zapewniać dzieciom prywatność. Oferujemy wsparcie emocjonalne, ale jednocześnie pozwalamy im na podejmowanie własnych decyzji. To uczenie dziecka do dorosłości na pewno nie jest łatwe i nie jest proste, bo budzi bardzo dużo lęku, szczególnie wtedy, kiedy my chcemy mocno kontrolować, zabezpieczać, dać dzieciom przysłowiowo to wszystko, co najlepsze, więc będzie to rodziło znowu dużo takiego napięcia, niepokoju, a z drugiej strony bez takiego zapewniania możliwości testowania rzeczywistości i tworzenia przestrzeni do tego, żeby dziecko spróbowało, nigdy nie nauczymy go samodzielności w takich bardzo prostych, elementarnych funkcjach życiowych.
4: A czy warto, żebym zachęcał syna do sportu, jeśli on woli siedzieć przy komputerze? Czy przez to nie robię z niego nieudacznika?
3: Na pewno sport wspiera rozwój taki emocjonalny, społeczny, fizyczny, no ale nie każdy musi być sportowcem. Ważne, żeby znaleźć taką równowagę między ruchem a pasją. Czasem tak jest, kiedy rodzice przychodzą do poradni i mają kilkoro dzieci, na przykład jeden z synów bardzo lubi grać w piłkę, ale na przykład drugi nie będzie grał w piłkę i generalnie jakby to kopanie nie jest jego pasją. Woli robić coś bardziej takiego innego, czyli na przykład interesuje się muzyką, tańcem, śpiewem, więc to jest taki dylemat rodziców i fantastycznie, że tutaj pan wnosi takie pytanie. Ja myślę, że zamiast zmuszać, to lepiej proponować różne formy aktywności, żeby dziecko znalazło coś, co go wciągnie. No właśnie, może być to muzyka, taniec, mogą być to różnego rodzaju inne aktywności, które będą ciekawe. Komputer, jasne, też rozwija na przykład logiczne myślenie, ale ciało potrzebuje też ruchu, więc siedzenie w pozycji, która no nie służy naszemu kręgosłupowi, a szczególnie jeszcze wtedy, kiedy ten narząd ruchu intensywnie się rozwija, nie jest to pomocne. Więc być może fajnym sposobem byłoby to, żebyśmy przekonali dziecko, żeby traktowało sport jako zabawę,

0: zainteresowań. Przecież to może być też trening szybkiego czytania, najróżniejsze inne formy, które, z których dzieci korzystają, prawda?
1: A gdy córka nie radzi sobie z przegrywaniem, jak jej pomóc budować odporność na takie sytuacje? Przecież wiadomo, że życie jest usłane takimi niespodziankami.
0: Niestety, takie wzmacnianie wiary w siebie, czyli na przykład jakieś takie pokazywanie, że wzmocnienie tej pewności siebie, ale wzmocnienie też tej psychiki będzie istotne i ważne, no to z jednej strony warto zacząć od tego, żeby dać taki swój własny dobry przykład, czyli sami pokazujemy, że podejmujemy wysiłek i nie rezygnujemy, kiedy napotykamy na trudności. Czyli pokazujemy dziecku, że kończymy rozpoczęte działania, nawet takie drobne jak, nie wiem, układanie puzli, sprzątanie zabawek, bo to buduje pewien nawyk konsekwencji i poczucie sprawczości, czyli zaczęłam, dokończę, mam wpływ na to najbliższe swoje otoczenie i musimy też nauczyć się wspierać dziecko w wyznaczaniu celów, czyli powinniśmy pokazywać, że te cele mogą być realne, ale też wymagające, które dają satysfakcję, napędzają nas do dalszego działania, no a kiedy pojawia się taka frustracja, niechęć, takie odrzucenie aktywności, to dobrze jest nazwać dziecku taką emocję i pokazać, że jest to normalne, że czasem coś ci sprawia trudność, zwyczajnie ci się nie chce, że wytrwałość to nie oznacza braku emocji, ale chodzi o to, żeby sobie z tymi emocjami dobrze radzić, czyli tak naprawdę rozwijamy taką umiejętność regulowania swoich emocji, czyli staramy się pilnować w takiej konsekwencji, regularności, systematyczności w różnego rodzaju naszych działaniach, już nie tylko w takich prostych, ale również w takich, które pomagają wyznaczać cel, które pomagają pokonać różnego rodzaju słabości, że pokazujemy, że my też czasem przegrywamy w grze, złościmy się na to, ale z przyjemnością zagramy kolejny raz. Pokazujemy, że warto spróbować ponownie, bo to może, no, raz mogę wygrać, raz mogę przegrać i na tym polega zabawa. No i ta przegrana jest elementem zabawy. To nie jest porażka całego życia.
2: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9:10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
8: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
9: Hyundai.
10: Po reklamie.
11: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
12: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
13: Cały czas podobno w Małopolsce i wygląda na to, że to opady deszczu nie tylko dziś, w sobotę, również i jutro, w niedzielę, w nocy też będzie nam padało. Temperatury, no jak w zimnych ogrodników, 14 stopni sobota, niedziela to 12 stopni, w nocy 9. Przypominam, że dopiero od środy czeka nas tutaj zmiana w pogodzie i tu konkretna zmiana, słońce i wysokie temperatury.
11: Producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
12: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
13: W przyszłym tygodniu środa to 20 stopni i częściowe zachmurzenie. Kolejne dni to 21-22 stopnie i od środy już powinno zrobić nam się tutaj ładnie. A do wtorku jeszcze chmury. Chmury mogą nam dominować i temperatura 15, 16, 17 stopni. Tak więc czekamy tutaj na zmiany w pogodzie, chociaż z drugiej strony ten deszcz też jest potrzebny. Na ten deszcz szczególnie my czekali ogrodnicy i rolnicy. 27 minut nam zostało do godziny 10. Już za chwilę przeniesiemy się do naszej radiowej kuchni. Przypominamy, dziś przepisy będą podawane przez panią Zdzisławę. Będziemy babka górnicza i będą pierogi ze szpinakiem i z mięsem rosołowym. Jak to wszystko zrobić? O tym już za chwilę będziemy mówić na antenie radia. RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Reklama.
1: Hej, słyszałaś o Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie? Trwa rekrutacja na wiele ciekawych kierunków.
2: O, mnie to się marzy fryzjerstwo albo cukiernictwo.
1: To super oferta. Dostajesz pieniądze za praktykę zawodową, bezpłatny internat z wyżywieniem i różne atrakcje. Ich doradcy zawodowi i pośrednicy pracy otworzą Ci drogę do kariery.
2: No to startujemy.
3: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza na rekrutację. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
0: Po reklamie.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: 20 minut nam pozostało tylko do godziny 10. Czasem zaglądnąć do kuchni, a zaglądamy do kuchni pani Zdzisławy, która już jest z nami. Dzień dobry pani Zdzisławo, poranku, witam.
2: Dzień dobry, witam również wszystkich słuchaczy.
1: Pani Zdzisławo, tak się zastanawiam, bo przepisy pani ma dla naszych radiosłuchaczy na babkę górniczą, czyli nie wiem, na Śląsk jedziemy, czy zostajemy w Małopolsce?
2: Nie, zostajemy w Małopolsce i to w Tarnowie.
1: No to dobrze, no to jak zostajemy w Tarnowie, zostajemy w Małopolsce, no to czas na babkę górniczą, bo tak, będzie babka górnicza i będą pierogi ze szpinakiem i mięsem rosołowym, bo w niedzielę to musi być rosół, a jutro niedziela.
2: A jutro niedziela, właśnie, żeby się nie zastanawiać, co tu w poniedziałek z tego zrobić, to ja podam, co tu zrobić.
1: No to dobrze, no to pani Zdzisławo, to może zacznijmy od tej babki, czyli coś na słodko, dobrze?
2: Tak.
1: No to słuchamy tak. Składników.
2: Proszę słuchać, długopisiki, karteczki, proszę wziąć w ruch. Dwie szklanki mąki, jedna szklanka mleka, jedna druga margaryny, jedno jajo, jedna szklanka cukru, dwie łyżki dżemu lub jedno starte jabłko. Dwie płaskie łyżeczki sody, jedna łyżeczka cynamonu, jedna łyżka kakao. I teraz podam, jak to zrobić. Margarynę plus jajo plus cukier ucieramy aż na taką puszystą, śmietankową masę. Jeżeli dodajemy dżem, to jeszcze pod koniec dodajemy do tego ten dżemik. I do tego wszystkiego już utartego, puchatego dodajemy składniki suche. I wszystko to mieszamy łyżką. A na koniec dodajemy mleko i utarte jabłko. Z jabłuszkiem jest bardzo dobre, nawet lepsze jak z dżemem. Ale i to jest dobre i to. I to wszystko pieczemy w keksówce. Keksówka to jest 30 cm na 11 i pieczemy 40 minut w temperaturze 180 stopni. Jest to babeczka bardzo wilgotna i bardzo dobra do popołudniowej kaweczki.
1: Pani Zdzisławo, to jeszcze raz składniki, bo tych składników troszeczkę tam mieliśmy, żeby tak, nam się tak, przypomniało.
2: Dobra. Dwie szklanki mąki. Jedna szklanka mleka, jedna druga margaryny, jedno jajko, jedna szklanka cukru, można se dać mniej, dwie łyżki dżemu lub jedno starte jabłko, dwie płaskie łyżeczki sody, jedna łyżeczka cynamonu i jedna łyżka kakao.
1: Dobrze, to mamy składniki na babkę górniczą.
2: Na babkę górniczą. To teraz, jest to łatwe do zrobienia.
1: To teraz przejdźmy do tego naszego, do tak, naszych pierogów, szpinak i mięso.
2: Na porcję obiadową właśnie. Za pierożki ze szpinakiem i mięsem rosołowym. Będzie potrzebne do tego 250 gram szpinaku. Jedna cebula. Dwa ząbki czosnku, lubczyk, olej do smażenia i 250 gram mięsa gotowanego, zmielonego. I to jest tak. Cebulę i czosnek zeszklimy na oleju na patelni. Do tego dodamy szpinak wypukany i pokrojony drobno. I to szpinak smażymy 10 minut. Doprawiamy solą, pieprzem, lubczykiem takim skruszonym. I to wszystko troszeczkę studzimy i dodajemy do zmielonego mięsa gotowanego. I razem to wszystko mieszamy. Aż do połączenia. i robimy ciasto pierogowe. To jest tak, 1,5 szklanki mąki, 1/2 szklanki wody gorącej i 1/2 szklanki mleka, też gorącego. Do tego dodajemy 1 pełną, taką czubatą łyżkę masła. I to wszystko też solimy. Możemy sobie do tego jeszcze dodać, do tej mąki, możemy dodać trochę sobie majeranku. To nam pomoże w trawieniu. I będą takie na wierzchu fajnie wyglądały te pierożki. Także z tej ciasto zrobimy i zostawiamy troszeczkę do takiego odpocznięcia, żeby ono sobie tak troszkę, ja mówię, oddychnęło. I to tak gdzieś jest 15 minut. Po tych 15 minutach rozwałkujemy, dodaj i dzielimy na szklaneczko, na już takie pierożki, kółeczka i dodajemy po takiej pełnej łyżeczce tej masy szpinakowo-mięsnej. I robimy pierożki. I gotujemy w wodzie z odrobinką oleju, żeby nam się nie sklejały. Tak około 5-6 minut, 7, zależy jaką tą miękkość lubi. I później to podajemy z roztopionym masełkiem. Bardzo, bardzo dobre. Polecam.
1: Pani Zdzisławo, jeszcze raz podajmy składniki na pierożki.
2: Tak. 250 gram szpinaku. 1 cebula. 2 ząbki czosnku. 250 gram mięsa gotowanego, mielonego. Do przyprawy to jest lubczyk, sól, pieprz. Ciasto to jest tak, 1,5 szklanki mąki, 1/2 szklanki wody gorącej i 1/2 szklanki mleka gorącego, do tego pełna duża łycha masła i sól. Czyli mieszamy to w tej gorącej wodzie, to masełko, żeby nam się to roztopiło i wtedy widelcem, bo to jest gorące, wyrabiamy to ciasto. A gdy już tak troszeczkę nam się zaczyna chceć, to wyrabiamy oczywiście dłonią. Także no naprawdę bardzo fajne pierożki. Zróbcie sobie, bo nieraz tak nie ma pomysłu, co tu zrobić z tego niedzielnego mięsa, a niektórzy nie lubią tego mięsa. Może być to wołowe, może być to drobiowe. Jakie tam macie, z jakiego gotujecie rosołek?
1: Ale to jest też tak dobre, że no, można te pierogi ze szpinakiem zrobić, albo z samym mięsem, też tym mięsem rosołowym można by zrobić, bo zostaje.
2: Jeżeli by ktoś nie lubił szpinaku, ale to naprawdę jest, można go nie lubić, ale tak nie aż wyczuwalny, ale dobry.
1: Ale zdrowy, dobry. Zdrowy szpinak przede wszystkim i o tym trzeba pamiętać. Pani Zdzisławo, a co dzisiaj...
2: Nie ma dużo żelaza, tak.
1: Co dzisiaj dobrego u pani w ten pochmurny, deszczowy dzień sobotni?
2: Dzisiaj ja mam... Właśnie już tam się rozmraża filet z kurczaka, pokroję go bardzo drobniutko i uduszę razem z warzywami. To jest tam pietruszka, marchewka, buraczek, nawet trochę szpinaku, posolony, popieprzony lubczyk do tego wszystkiego i to będę podawać z kaszą lub z ryżem.
1: O, no to dobre. I co, tak, a będzie coś na słodko?
2: Oj, na słodko mam już upieczony taki ucierany jabłecznik, ponieważ dostałam jabłka i szkoda było, żeby nie zgniły, więc już mam upieczony jabłecznik ucierany z tymi jabłuszkami.
1: Pani Zdzisławo, muszę coś panią zapytać, bo tutaj przewinęło nam się i w pierogach, i w tym tutaj filecie z kurczaka przewinął się lubczyk. Czy lubczyk dodaje pani do rosołu?
2: Tak, dodaję.
1: No to bardzo dobrze, bo bałem się, że tylko tych dani mięsnych...
2: Nie, do rosołu to też.
1: Zachęcamy lubczyk do rosołu, drodzy radiosłuchacze.
2: Właśnie w ogrodzie.
1: Zmienia smak rosołu ten lubczyk.
2: Tak.
1: Jest bardzo dobry ten lubczyk. Nie przesadzić, ale trochę tego lubczyku naprawdę zmienia smak i jest naprawdę, rosół całkiem innym. I na drugi dzień jest też bardzo dobry, taki jak praktycznie przygotowany, co teraz. Panie Zdzisławo, no to dobrego dnia życzę, smacznego. No i słońca życzymy. I co, poza anteną, jeżeli ktoś by chciał się czegoś dopytać, to mogę podać numer telefonu, panie Zdzisławo?
2: Tak, proszę bardzo.
1: No to jeszcze raz dziękuję serdecznie. Drodzy radiosłuchacze, jeżeli byście chcieli się więcej czegoś dowiedzieć na temat dzisiejszego przepisu na babkę górniczą, pierogów ze szpinakiem i z mięsem, no wystarczy zadzwonić 146-200-500 poza anteną, numer telefonu do pani Zdzisławy państwu podam. Tak więc zachęcam serdecznie do gotowania, do sprawdzania tych naszych przepisów, sprawdzonych przepisów naszych radiosłuchaczy, bo to są przepisy nasze, domowe, które na co dzień nam towarzyszą. Tak więc warto również do swojej kuchni wprowadzić. 9 minut nam zostało do godziny 10. Punktualnie o godzinie 10 na antenie na Radia Denmałpolska wiadomości. Po wiadomościach oczywiście sprawdzamy prognozę pogody, a wiemy, że dzisiaj ta prognoza pogody, no to raczej nas ta pogoda nie będzie rozpieszczać pochmurno i deszczowo, a chcielibyśmy, żeby był weekend słoneczny i ciepły. I przypominam też, punktualnie o godzinie 11 przeniesiemy się do Dąbrowy Tarnowskiej, a dokładnie do Dąbrowskiej Bazyliki. Decyzją papieża Leona XIV kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej właśnie w Dąbrowie Tarnowskiej został wyniesiony do godności Bazyliki Mniejszej i uroczysta msza święta pontyfikalna z ogłoszeniem kościoła bazyliką będzie sprawowana dziś o godzinie 11 i na antenie Radia Arden Małopolska i Arden Nowy Sącz. Transmisja właśnie mszy świętej. 8 minut do godziny 10 nam pozostało. No to czekam, widzę telefony dzwonią, to już za chwilę poza anteną ten numer telefonu do pani Zdzisławy będę podawał, a jeszcze tutaj widzę Harry Styles, też tak troszeczkę, no powiem, że kuchennie nam się zrobi muzycznie, bo to Watermelon Sugar, czyli jak się nazywa ten, no wyleciało mi, proszę bardzo, wyleciało mi z głowy, przed chwilą wiedziałem, arbuz, słodki arbuz, bardzo słodki, Harry Styles. No właśnie, a propos arbuza, sałatkę sobie można zrobić z arbuza, jeżeli państwo macie ten arbuz, ser, proszę bardzo, feta najlepszy, arbuz, troszeczkę oliwy z oliwek,

0: reklama. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na małopolską retrospektywę Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Gdyni Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Już 12 i 13 maja. Wyjątkowe pokazy filmów dokumentalnych i fabularnych. Wystawa, panel dyskusyjny oraz koncert Tadek Firma. Wstęp na wydarzenia bezpłatny. 12 i 13 maja w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na csm.tarnow.pl.
1: Wiesław Krajewski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
2: Szanowni Państwo, drodzy radiosłuchacze RDN Małopolska, serdecznie zapraszam na otwarte spotkanie z byłym premierem Polski, panem Mateuszem Morawieckim. Spotkanie ma charakter otwarty. To doskonała okazja do rozmowy o Polsce, regionie i wyzwaniach przyszłości. Serdecznie zapraszam do Małopolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Ciężkowicach, ulica Parkowa 4. Poniedziałek, 18 maja, godzina 17. Wiesław Krajewski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
3: Tarnów zaprasza na gastromajówkę. Już 23 i 24 maja tarnowski rynek zamieni się w prawdziwe święto smaków, muzyki i rodzinnej zabawy. Czekają na Was wyjątkowe potrawy z różnych stron świata. Warsztaty kulinarne dla dzieci, kolorowe stoiska i mnóstwo atrakcji. W sobotę gotowanie z udziałem znakomitych kucharzy. O 17:00 koncert przystanek Mrówkowiec. A w niedzielę bezpłatne śniadanie z Robertem Makłowiczem i prezydentem Tarnowa. Partnerami wydarzenia są m.in. Polsko-Ukraiński Instytut Pomocy i Rozwoju, Stowarzyszenie Siemacha, Teatr imienia Solskiego w Tarnowie. Sponsorzy główni: Tauron, PZU, KGHM, Gemini Park Sokołów. Przyjdźcie smakować, świętować i dobrze się bawić.
4: Już w najbliższą sobotę 16 maja o godzinie 14 zapraszamy na Ryglicki Rynek na Eno Majówkę w Ryglicach. Czeka na Was pokaz kulinarny i degustacja potrawy półfinalisty programu MasterChef Charlesa Deniu. Stoiska enoturystyczne, atrakcje dla dzieci, strefa gastronomiczna oraz wieczorna potańcówka. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Kordian, który zagra dla Was już o godzinie 16.
5: Ta dziewczyna jest szalona.
4: Wydarzenie realizowane w ramach projektu Idea Tarnów, dofinansowanego przez fundusze szwajcarskie, wspierające zmniejszanie różnic gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej oraz budżet państwa.
0: Po reklamie.
6: Historyczny moment w Dąbrowie Tarnowskiej. Tutejszy kościół od dziś oficjalnie staje się bazyliką mniejszą. Załamanie pogody w Małopolsce. Będziemy też ostrzegać przed burzami, intensywnymi opadami deszczu. A na koniec przeniesiemy się do Muszyny, gdzie powstanie innowacyjna atrakcja turystyczna.
7: Prawdę mówiąc, to nikt nie wie, co to jest tak do końca.
6: Minęła 10:00. Jolanta Moździerz, zapraszam. Wielkie wzruszenie w Dąbrowie Tarnowskiej. Dziś oficjalne ogłoszenie kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej bazyliką mniejszą. W kościele i na placu przed świątynią właśnie rozpoczyna się czuwanie modlitewne, które wypełni adoracja Najświętszego Sakramentu oraz modlitwa różańcowa. To właśnie trwająca od blisko 18 lat wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu była fundamentem ustanowienia świątyni bazyliką mniejszą. Parafianki zgodnie przyznają, że uczestnictwo w wieczystej adoracji zmienia człowieka i pozwala czuć bliskość Boga. Zachęcają, by szczególnie młode pokolenie poświęcało regularnie czas na rozmowę z Jezusem w Najświętszym Sakramencie.
8: Zapraszam wszystkich, którzy nigdy jeszcze nie byli albo się wahają, żeby tu przyjść. Nie trzeba nic mówić, wystarczy siedzieć i patrzeć. Oczywiście, że nie zdarzy się to od razu, jak ludzie może oczekują. Natomiast jest to takie wewnętrzne przeżycie i taka wewnętrzna zmiana w człowieku przychodzi. To się czuje, to się widzi w sobie.
9: Warto przychodzić dlatego, że ta bliskość Boga jest przede wszystkim. Można się pomodlić w ciszy, można mu przedstawić różne sprawy, różne sytuacje, swoje, rodzinne, czy parafii, czy nawet całej ojczyzny, czy świata. Można spokojnie z Panem Jezusem porozmawiać i ja bym życzyła, aby jak najwięcej młodych przede wszystkim, aby brało w tym udział.
6: O godzinie 11:00 zostanie odprawiona msza święta pod przewodnictwem kardynała Stanisława Dziwisza. Będzie ona transmitowana w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Wieczorem o godzinie 20:30 odbędzie się koncert pod bramą zamkową w wykonaniu wiolonczelisty Jana Diuka. Młody artysta tworzy covery piosenek różnych gatunków muzycznych. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny.
10: Słuchacie wiadomości RDN.
6: Synoptycy ostrzegają przed burzami, intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Eksperci przypominają, by zadbać o swoje bezpieczeństwo w czasie burzy. Co zrobić jednak, gdy burza zaskoczy nas na otwartej przestrzeni?
11: Musimy na pewno szukać pierwszego, lepszego schronienia. Warto jest, aby pamiętać, aby takim schronieniem absolutnie nie były samodzielne, pojedyncze, stojące drzewa. Być może są w pobliżu jakieś zabudowania, baraki. Tam możemy spokojnie tą burzę przeczekać. Ważne, aby podczas burzy nie znajdować się na otwartym terenie. Jeśli już taka sytuacja będzie miała miejsce, ważne jest, abyśmy maksymalnie zwiększyli swoją powierzchnię względem podłoża, aby gwałtownie się nie przemieszczać, ponieważ to wszystko, wykorzystując różnicę potencjału, piorun szuka takiego uziemienia do ziemi. Możemy zostać wtedy porażeni.
6: Radził rzecznik sądeckich strażaków Mateusz Górski, który dodaje, że dobrym schronieniem jest także samochód. Dużą nawałnicę warto jednak przeczekać na poboczu z włączonymi światłami awaryjnymi. Trzeba zwrócić uwagę, aby nie parkować pod drzewami, liniami energetycznymi czy billboardami. W domu natomiast szczelnie pozamykajmy okna z balkonów lub ogródków, pozbierajmy rozłożone tam rzeczy, które mógłby porwać wiatr, często towarzyszący burzom. To zwiększająca się populacja saren i dzików, zdaniem ekspertów, jest przyczyną obecności wilków na terenie Tymowej. Mieszkańcy gminy Czchów od kilku dni alarmują, że w okolicy pojawiły się te groźne zwierzęta. Drapieżniki były widziane w pobliżu przystanku autobusowego w Tymowej, gdzie dzieci czekały na autobus szkolny. Burmistrz gminy Czchów, Krzysztof Szot, zaleca ostrożność, choć uspokaja, że wilki z reguły nie powinny atakować człowieka. Apeluje jednak do mieszkańców, by zgłaszali wszelkie incydenty związane z obecnością wilków.
12: Można dzwonić od razu na 112, można również dzwonić do urzędu. My tak naprawdę będziemy reagować od razu. My też napisaliśmy pisma do RDOŚ-u, do Lasów Państwowych i do starostwa, że takie zdarzenie było, że te wilki u nas się pokazały, żeby też poinformować. Ważne jest, żeby nie wywołać żadnej paniki, bo to nie o to chodzi.
6: Władze gminy odradzają samotne wędrówki po lesie w godzinach porannych i nocnych, a podczas spacerów z psami najlepiej nie spuszczać ich ze smyczy. Podniebny rower powstanie w centrum Muszyny. Właśnie rozstrzygnięty został przetarg na budowę innowacyjnej atrakcji turystycznej. Projekt ma polegać na budowie nietypowej tyrolki, która zasilana będzie siłą nóg pasażerów. Sprzęt przypominający rowerki ma znajdować się nad potokiem Szczawnik w rodzinnym parku rekreacji, zapowiada burmistrz Muszyny Jan Golba.
7: Jest to pewnego rodzaju innowacja, ona jest trudna do realizacji dla wykonawców, ale również i dla nas w sensie realizacji tego przedsięwzięcia, bo no prawdę mówiąc to nikt nie wie co to jest tak do końca.
13: Takich rzeczy po prostu w Polsce się nie robiło
7: wcześniej. Nie tylko i w tej części Europy też i po prostu zrobimy, myślę, że później Polska w wielu miejscach powtórzy to nasze przedsięwzięcie.
6: Z burmistrzem Muszyny rozmawiała Maria Mułka. Podniebnym rowerem będzie można pokonać około półkilometrowy dystans. Trasa ma przebiegać na wysokości 6-8 metrów nad ziemią. Koszt budowy to blisko 6,5 miliona złotych. Według planu atrakcja ma być gotowa wiosną przyszłego roku.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Cały czas pochmurną, deszczową, weekend cały pod znakiem chmur i deszczu, opady deszczu sobota, niedziela również opady deszczu w nocy, temperatura dziś 14, jutro 12 stopni, w nocy 9, sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna, teraz nasz radiowy termometr w Tarnowie wskazuje 11 stopni, chłodno.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
2: Po reklamie.

0: Bankomat. Przegląd ekonomiczny.
1: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
0: Gospodarczy przegląd tygodnia.
1: A oto, co się wydarzyło. Miliardy dla Polski z SAFE. Przedsiębiorcy najczęściej zwlekają z płatnościami do ZUS. Bez PIT-11 od pracodawcy Polacy są na nie. Pracownicy polecają zmianę pracy. O tym między innymi w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy. A teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, o ile państw zwiększyła się Unia Europejska w 2004 roku. Poprawna odpowiedź to o 10. A najszybciej nadesłała ją pani Joanna Rzepka. Gratulujemy. Nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce. Na prawie 190 miliardów złotych opiewa umowa zwiększająca bezpieczeństwo Polski, którą Polska podpisała jako pierwszy kraj w Unii Europejskiej. Dzięki SAFE polska gospodarka dostaje zastrzyk gotówki w momencie, w którym tego potrzebuje, mówi Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego.
2: Unijny program SAFE to duży impuls rozwojowy dla polskiej gospodarki, przede wszystkim dla przemysłu zbrojeniowego, ale nie tylko. I pojawia się on akurat w takim momencie, kiedy gospodarka potrzebuje wsparcia wobec negatywnego szoku, jakim jest sytuacja na Bliskim Wschodzie, więc to jest bardzo dobry moment na to, żeby inwestycje finansowane unijnym programem SAFE były realizowane.
1: Polska jest największym beneficjentem programu SAFE. Program ten uruchamia też rekrutację. W momencie finalizacji SAFE i podpisania przez Polskę umowy z Komisją Europejską na portalach rekrutacyjnych pojawiło się ponad 1400 ofert pracy związanych z sektorem obronnym i firmami współpracującymi z branżą zbrojeniową. Tak wynika z danych i analiz grupy Progres. Rynek pracy błyskawicznie zareagował na uruchomienie wielomiliardowego programu inwestycji w bezpieczeństwo i obronność, a skala rekrutacji w najbliższych miesiącach będzie systematycznie rosnąć. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie zmian zasad funkcjonowania serwisu ogłoszeniowego Oto Dom. Chodzi o nowe zasady naliczania opłat za ogłoszenia w oparciu o wartość wszystkich nieruchomości oferowanych przez danego użytkownika w ustalonym okresie rozliczeniowym. Wyjaśnia Maciej Chmielowski z UOKiK-u.
3: Wysokość opłat ma być zróżnicowana do poszczególnych podmiotów, a także zależeć od cen na lokalnym rynku i jego specyfiki, na co ogłoszeniodawcy nie mają wpływu. Dlatego prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające, w którym sprawdzi, czy nowe zasady naruszają prawo konkurencji.
1: Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest na razie w sprawie, a nie przeciwko przedsiębiorcy. A deweloperzy nie będą mogli podwyższać cen nieruchomości po podpisaniu umowy. Opublikowany właśnie projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz deweloperskim funduszu gwarancyjnym przewiduje zakaz waloryzacji ceny lokalu na niekorzyść nabywcy po podpisaniu umowy deweloperskiej lub umowy zobowiązującej. W przypadku niewywiązywania się dewelopera ze zobowiązań, zwrot opłaty rezerwacyjnej ma wynieść jej czterokrotność. Ciąg dalszy nastąpi. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
0: Słuchacie Bankomatu. Środa.
1: ZUS to podmiot, wobec którego przedsiębiorcy deklarują największą skłonność do opóźnień płatności. W Firmy, które mają kłopoty finansowe, najczęściej odkładają zobowiązania wobec instytucji publicznych oraz dostawców o niewielkim znaczeniu operacyjnym, mówi Waldemar Rogowski, główny analityk Big Info Monitor.
4: Relacje kluczowe dla ciągłości działania firmy, pracownicy, instytucje finansowe czy strategicznie dostawcy są traktowani jako priorytetowe i w mniejszym stopniu narażone na opóźnienia. ZUS znalazł się na czele rankingu podmiotów, wobec których firmy deklarują największą skłonność do opóźnień płatności, wyprzedzając dostawców materiałów biurowych czy urząd skarbowy. I jest to dość zaskakujące.
1: Najniższą skłonność do opóźnień firmy zadeklarowały wobec księgowych oraz dostawców towarów i surowców niezbędnych do prowadzenia działalności. A Ministerstwo Finansów planuje zwolnić pracodawców z obowiązku przekazywania pracownikom formularzy podatkowych z danymi o zarobkach w poprzednim roku, czyli PIT-ów 11. Tymczasem z badania PITAX wynika, że blisko 60% Polek i Polaków woli nadal dostawać je bezpośrednio właśnie od pracodawcy. Ankietowani obawiają się, że rezygnacja z przekazywania PIT-11 utrudni wspieranie organizacji pożytku publicznego, mówi Paweł Piskozub z Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych.
5: Mechanizm 1,5% działa tylko wtedy, gdy podatnik świadomie decyduje, komu chce przekazać część swojego podatku. Jeśli PIT-11 będzie dostępny wyłącznie cyfrowo, część osób może nie zwrócić uwagi na możliwość wsparcia wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Dlatego kluczowe jest, aby system Twój e-PIT pozwalał na łatwe pobranie i weryfikację danych oraz dawał możliwość aktywnego wyboru organizacji, nawet jeśli fizyczny PIT-11 nie będzie automatycznie przekazywany pracownikowi.
1: Resort finansów chce ograniczyć nieefektywne i generujące koszty obowiązki administracyjne po stronie płatników. A teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
0: Czy wiesz, że?
1: W Polsce działa ogólnopolski system dokumenty zastrzeżone. Uczestniczą w nim wszystkie banki w Polsce, operatorzy sieci komórkowych i szereg innych firm. Od lutego także aplikacja mObywatel umożliwia natychmiastowe zastrzeżenie dowodu osobistego lub paszportu w tym systemie. Wiceprezesa Związku Banków Polskich Włodzimierza Kicińskiego zapytaliśmy, czemu on służy i dlaczego warto zastrzegać utracone dokumenty.
6: System wymiany informacji ujmuje dokumenty, które zostały zastrzeżone przez obywateli. Ich ilość w pierwszym kwartale wynosiła ponad 112 tysięcy. To istotny wzrost w stosunku do ostatniego kwartału 2025 roku, kiedy zastrzeżono 32 tysiące dokumentów. A więc możliwość zgłaszania, zastrzeżenia dokumentów w bazie mObywatel wpływa również na łączne, lepsze informowanie władz publicznych, administracji, nieraz policji o dokumentach, które zostały zastrzeżone przez naszych obywateli. Mamy w bazie naszych zastrzeżonych dokumentów ponad 2,8 miliona tego typu właśnie zastrzeżeń. A więc partnerstwo pomiędzy instytucjami publicznymi a systemem wymiany informacji, którym gospodaruje Związek Banków Polskich, bardzo dobrze się sprawdza. Jest bardzo również skutecznym i pożytecznym skutkiem dla obywateli, których dokumenty, które zostały zastrzeżone, są odpowiednio chronione.
1: Ciąg dalszy nastąpi.

0: słuchacie Bankomatu.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Czwartek.
1: Blisko 90% Ukraińców deklaruje, że po zakończeniu wojny chce pozostać w ojczyźnie, a tylko 8% rozważa emigrację. To się jednak może zmienić, mówi Monika Banyś-Bator z Personal Service.
2: Jeżeli chodzi o te deklaracje Ukraińców, którzy przebywają aktualnie w ojczyźnie, że oni chcą tam pozostać, kiedy otworzą się granice, to jest naturalne. Natomiast wydaje się, że ta chęć i otwartość do wyjazdu może się zmienić, kiedy wojna się skończy. To będzie ta chęć związana z szybkim podreparowaniem swojego budżetu domowego, z chęcią większych zarobków. Z naszych szacunków wynika, że nawet 1 milion osób może przyjechać do Polski do pracy.
1: Z kolei wśród Ukraińców przebywających w Polsce co szósty deklaruje, że wróci do domu w perspektywie roku, dwóch lat. Na stałe najczęściej chcą zostać osoby w wieku od 35 do 44 lat. Tak wynika z najnowszego barometru polskiego rynku pracy. W Poznaniu odbyła się 11. edycja Impaktu. W tym roku konferencja skupiała się na globalnych trendach, innowacjach, gospodarce, bezpieczeństwie rynków finansowych i suwerenności technologicznej państw. Wydarzenie obejmowało ponad 90 godzin debat i prelekcji. Uczestniczyło w nim blisko 650 wybitnych speakerów z całego świata. Wśród prelegentów Impact 26 znaleźli się m.in. Justin Trudeau, były premier Kanady, Kristalina Georgieva, była wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, noblista Daron Acemoglu i Amal Clooney, adwokatka specjalizująca się w prawie międzynarodowym oraz prawach człowieka. Niespodziankę gościom sprawiło pojawienie się na scenie jej męża, George'a Clooneya. Jak co roku w konferencji aktywnie uczestniczył Związek Banków Polskich, reprezentowany przez prezesa dr Tadeusza Białka i wiceprezeskę Agnieszkę Wachnicką.

0: Tymczasem ponad 90% osób, które zmieniły pracę w ciągu ostatnich 5 lat, poleciłoby ten krok innym. Coraz częściej liczy się nie tylko wynagrodzenie, ale także rozwój, atmosfera i wpływ pracy na życie prywatne. Mówi Anna Goreń z Pracuj.pl.
1: To pokazuje, że dziś zmiana pracy to nie tylko nowy wpis w CV, ale decyzja, która w znacznej mierze wpływa na komfort życia i dobrostan. Co ciekawe, aż 95% badanych uważa, że o zmianie pracy powinniśmy rozmawiać tak samo swobodnie, jak o urlopie czy planach na przyszłość. To znak, że mobilność zawodowa staje się czymś naturalnym, czymś, co można świadomie zaplanować.
0: Dla wielu pracowników zmiana pracodawcy nie jest dziś ryzykiem, lecz przemyślaną decyzją, która przekłada się na większe poczucie stabilności, więcej czasu dla siebie i bliskich oraz niższy poziom stresu. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
2: Zagadka tygodnia.
0: Impact to jeden z największych i najbardziej prestiżowych kongresów gospodarczo-technologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, w jakim mieście odbywa się Impact? Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl.

0: I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
1: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
0: Dziękujemy za uwagę.
2: Reklama.
3: Z okazji Dnia Dziecka serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci w muzyczny świat bajek Walta Disneya. Chór Puelle Orantes wykona podczas specjalnego koncertu najpiękniejsze piosenki z bajek Król Lew, Piękna i Bestia, Zwierzogród, Wajana i wiele innych. 30 maja, godzina 13, Centrum Kongresowe Zencom Expo w Jasionce koło Rzeszowa. Wstęp wolny. Mecenas chóru PGE, Polska Grupa Energetyczna.
4: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona, automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
5: Autoring, jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
6: Hyundai.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: 30 lat, tysiące polis, jedno zaufanie. Agencja Ubezpieczeniowa Bimar. Z okazji Twojego jubileuszu życzymy Ci kolejnych dekad sukcesów, nieustannego rozwoju i samych bezpiecznych historii.
2: Dziękujemy. To dzięki Wam, naszym klientom, możemy świętować 30 lat działalności. Dziękujemy za zaufanie, rozmowy i wspólnie budowane bezpieczeństwo.
1: Bimar. Od 30 lat blisko Was. Region Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin i Tarnów. Dziękujemy, że jesteście z nami. Tarnów zaprasza na gastromajówkę. Już 23 i 24 maja tarnowski rynek zamieni się w prawdziwe święto smaków, muzyki i rodzinnej zabawy. Czekają na Was wyjątkowe potrawy z różnych stron świata. Warsztaty kulinarne dla dzieci, kolorowe stoiska i mnóstwo atrakcji. W sobotę gotowanie z udziałem znakomitych kucharzy. O 17 koncert przystanek Mrówkowiec. A w niedzielę bezpłatne śniadanie z Robertem Makłowiczem i prezydentem Tarnowa. Partnerami wydarzenia są m.in. Polsko-Ukraiński Instytut Pomocy i Rozwoju, Stowarzyszenie Siemacha, Teatr imienia Solskiego w Tarnowie. Sponsorzy główni: Tauron, PZU, KGHM, Gemini Park Sokołów. Przyjdźcie smakować, świętować i dobrze się bawić.
0: Po reklamie.

0: która jest radością. Radość, która jest modlitwą. Służcie Bogu z radością. Audycja liturgicznej służby ołtarza. Zapraszają
1: ksiądz Sylwester Brzeźny,
2: ksiądz Andrzej Szaraj.
1: Króluj nam Chryste.
2: Zawsze i wszędzie.
1: Naszym ministranckim pozdrowieniem witamy wszystkich ministrantów, lektorów i ceremoniarzy.
2: A także wszystkich radiosłuchaczy naszej diecezjalnej rozgłośni RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Czas, w którym jesteśmy, często związany jest z sakramentem bierzmowania, gdyż uczniowie klasy ósmej teraz go właśnie przyjmują. Z czym może się nam kojarzyć ten sakrament bierzmowania?
2: Moment, niech pomyślę. Ważne wydarzenie w życiu, namaszczenie świętym olejem na czole, wymieranie imion.
1: No właśnie, wybieranie imion. Na bierzmowanie wybieramy sobie patrona, który ma nam towarzyszyć i którego chcemy naśladować w naszym codziennym chrześcijańskim życiu.
2: Sporo mamy tych patronów niewątpliwie w życiu. Tych, którzy imię nadali nam na chrzcie rodzice, tych z bierzmowania, a także patronów związanych z naszym życiem codziennym.
1: Dokładnie tak. Można powiedzieć, że każda grupa zawodowa czy duszpasterstwo ma swojego patrona. Górnicy mają na przykład świętą Barbarę.
2: No dobrze, a teraz chwila prawdy. A ksiądz Sylwester jakie ma imię z bierzmowania?
1: No ksiądz Andrzej, zadałeś pytanie, przy którym muszę sięgnąć odmętu w mojej pamięci, bo było to lata temu. Ale dobrze pamiętam, że wybrałem na swojego patrona świętego Walentego. Od tego czasu muszę przyznać szczerze, że wiem, że był to naprawdę dobry wybór. Jego wsparcie czuję codziennie i staram się być jego godnym naśladowcą w życiu codziennym.
2: Rozumiem, że podjęcie tematu patronów nie jest przypadkowe na dzisiejszej naszej zbiórce.
1: Dokładnie tak. Bo tak jak większość duszpasterstw, służba liturgiczna również ma swojego patrona.
2: I to nawet nie jednego.
1: Owszem, do grona patronów liturgicznej służby ołtarza zaliczamy świętego Tarsycjusza, Stanisława Kostkę, Alojzego Gonzagę, Jana Berchmansa i Dominika Savio.
2: Czyli to czas, aby przybliżyć naszym słuchaczom sylwetki tych świętych.
1: No, dziś warto może przypomnieć postać świętego Tarsycjusza, którego można uznać chyba za najstarszego, oczywiście w cudzysłowie, patrona liturgicznej służby ołtarza.
2: Święty Tarsycjusz żył bowiem w latach wczesnego chrześcijaństwa, za czasów papieża Stefana I i cesarza Decjusza.
1: Niewiele wiemy o jego pochodzeniu i dacie urodzenia, ale przypuszcza się, że urodził się około 250 roku po Chrystusie.
2: Mimo tego, że mamy braki w wiedzy na temat jego wczesnego życia, to śmiało możemy go uznać za męczennika Eucharystii. Nie bez powodu uznaje się go właśnie za patrona ministrantów czy dzieci pierwszokomunijnych.
1: Tarsycjusz był młodym Rzymianinem i należał do bliskiego otoczenia ówczesnego papieża Stefana I, późniejszego męczennika.
2: Był akolitą. W tamtych czasach akolitat był jednym ze stopni święceń niższych, który pozwalał klerykom posługiwać do mszy świętej. Tarsycjusz dostąpił więc wyjątkowego zaszczytu, którego obecnie doznają ministranci.
1: Młodemu akolicie przyszło żyć w trudnych czasach. W Rzymie panował wtedy cesarz Decjusz. To za jego czasu nastąpiło wzmożone prześladowanie chrześcijan.
2: Więzienia były pełne wyznawców Chrystusa. Utrudniano również kontakt z uwięzionymi, przez co trudno było przyjmować im komunię świętą.
1: A to było dla nich wtedy bardzo ważne. Niestety wielu prześladowanych i uwięzionych chrześcijan poniosło śmierć.
2: Śmierć okrutną, ale męczeńską. Dlatego bardzo zależało im na tym, aby przed oddaniem życia za Chrystusa przyjąć właśnie Komunię Świętą.
1: Na szczęście nie zabrakło w tym czasie wielu odważnych i mężnych wiernych.
2: Wielu kapłanów, diakonów i wiernych świeckich próbowało podejmować się ryzyka dostarczenia Komunii Świętej wszystkim więźniom.
1: Ryzyka, bo bądź co bądź, przemycając Komunię Świętą do więzienia, mogło to dla nich skończyć się tragicznie.
2: Oczywiste, że mogli zostać rozpoznani i również sami ponieść śmierć, nie wypełniając nawet swojego zadania.
1: Czyli nie dostarczając uwięzionym Pana Jezusa obecnego w Komunii Świętej.
2: W takich niesprzyjających okolicznościach do grona tych niezwykle odważnych chrześcijan zaliczał się również święty Tarsycjusz.
1: Był gotowy, aby z Chrystusem Eucharystycznym odwiedzać uwięzionych wiernych.
2: I chciałbym tutaj znowu podkreślić, że bardzo dużo przy tym ryzykował. A co więcej, miał on wtedy tylko 10 lat.
1: No teraz w takim wieku dopiero zostaje się ministrantem.
2: No właśnie, budzi to bardzo dużo podziwu.
1: Ale Tarsycjusz swój młody wiek traktował jako zaletę. Uważał, że takiemu małemu chłopakowi będzie łatwiej dostać się do więzienia do chrześcijan i nikt nie będzie podejrzewał dziecka o to, że coś tam, nazwijmy to, kombinuje.
2: No, przypuszcza się, że jego plan niejednokrotnie okazał się sukcesem.
1: Jednak pewnego dnia, gdy z Eucharystią dzielnie kroczył do więzienia, zaczepili go jego pogańscy rówieśnicy.
2: Zachęcali go do zabawy z nimi, jednak Tarsycjusz, wiedząc, że ma przy sobie realnie obecnego Chrystusa, odmówił, a nawet zaczął uciekać.
1: Inne dzieci, widząc, że Tarsycjusz chowa coś za ubraniem, zaczęli go gonić. Byli ciekawi i chcieli wiedzieć, co tak cennego ma przy sobie przyszły męczennik.
2: Gdy go dogonili, niestety ich reakcja nie nosiła nawet odrobiny znamiona zabawy.
1: Powalili Tarsycjusza, zaczęli go bić, kopać i obrzucać kamieniami.
2: Był na tyle oddany Chrystusowi, że był gotowy ponieść rany, a nawet śmierć, niż oddać go obecnego w Najświętszym Sakramencie w ręce pogan i prawdopodobnie narazić na sprofanowanie.
1: Z tej tragicznej sytuacji uratował Tarsycjusza pewien chrześcijanin. I tutaj ta historia ma ciekawy zwrot akcji.
2: Oprawców młodego Tarsycjusza odgonił Kwadratus, który był rzymskim żołnierzem.
1: Zabrał on chłopca do swojego domu, w którym chciał mu pomóc wrócić do zdrowia.
2: Niestety jednak Tarsycjusz w wyniku poniesionych ran zmarł.
1: Śmierć tego około 10-letniego wyznawcy Chrystusa miała miejsce około 260 roku, czyli w III wieku po Chrystusie.
2: Jego ciało zostało pochowane na cmentarzu świętego Kaliksta. Niedługo potem, zaraz obok Tarsycjusza, spoczął też papież Stefan I, również uznany za męczennika.
1: W czasach, w których przyszło żyć i umrzeć Tarsycjuszowi w Rzymie, wielu chrześcijan ponosiło śmierć męczeńską.
2: Z tego właśnie powodu początkowo Tarsycjusza czczono jak każdego innego męczennika. Obchodzono rocznicę jego narodzin dla nieba przy jego grobie.
1: O świętym patronie liturgicznej służby ołtarza często wspominał papież Damazy I.
2: Napisał on nawet wiersz o Tarsycjuszu.
1: No tak, i porównał go też do jednego z najpopularniejszych i otoczonych największym kultem męczenników, do świętego Szczepana, którego wspomnienie liturgiczne obchodzimy 26 grudnia.
2: Istnieje też coś takiego jak martyrologium rzymskie.
1: Czyli to jest księga, która zawiera informacje o świętych, błogosławionych i męczennikach Kościoła w chronologicznej kolejności. Znajdziemy w niej też informacje o świętych, wspomnieniach i różnych rocznicach związanych z tymi osobami.
2: Można tak na skróty powiedzieć, że martyrologium to taki spis świętych.
1: A można i to jeszcze jak. Właśnie w tej księdze święty Tarsycjusz został wpisany pod datą 15 sierpnia.
2: A umieścił go w tym spisie Ado Zwien, święty arcybiskup Kościoła, który zajmował się hagiografią.
1: Czyli badał, dokumentował i spisywał te żywoty świętych, błogosławionych i męczenników.
2: Jednak pod datą 15 sierpnia przypada również uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
1: Często nazywane potocznie świętem Matki Bożej Zielnej, bo święcimy wtedy bukiety ziół.
2: I do dziś święty Tarcycjusz nie posiada własnego formularza mszy świętej.
1: A jednak kult świętego Tarcycjusza tylko rośnie na sile.
2: W bazylice świętego Dominika w Neapolu utworzono specjalną kaplicę, w której umieszczono relikwie młodego chrześcijanina.
1: O Tarcycjuszu nie zapomniał również wybitny angielski kardynał Wiseman. Był on jednym z pierwszych katolickich hierarchów kościelnych w Anglii po reformacji.
2: Napisał powieść pod tytułem Fabiola, która traktuje o czasach prześladowań chrześcijan w Rzymie.
1: Pojawia się tam właśnie postać świętego Tarcycjusza i jest jego osobie poświęcone naprawdę sporo stron.
2: A teraz tak z innej beczki, z czym kojarzy się nam Francja?
1: No, ale duży skogot tematu.
2: No nie do końca, bo jest to związane ze świętym Tarcycjuszem.
1: No skoro tak, to Francja kojarzy mi się z wieżą Eiffla, z croissantami, no i z pięknymi widokami.
2: A coś ze sztuką?
1: A no tak, Louvre oczywiście.
2: Dokładnie. W słynnej francuskiej galerii sztuki znajduje się piękna rzeźba, przedstawiająca bohatera naszej dzisiejszej audycji.
1: To prawda, w Louvre możemy podziwiać rzeźbę autorstwa francuskiego artysty Jeana Falgera.
2: Przedstawia ona konającego świętego Tarcycjusza, który w leżącej pozycji z miłością przyciska Najświętszy Sakrament do piersi.
1: A we Włoszech nasz święty cieszy się szczególnym kultem. Został m.in. ustanowiony patronem włoskiej akcji katolickiej.
2: A dokonał tego papież Pius X na początku XX wieku.
1: W ikonografii, czyli w sposobie przedstawiania świętych, Tarcycjusz jest przedstawiony w podobny sposób, w jaki wygląda wspomniana przez nas wcześniej rzeźba.
2: Czyli jako młody chłopak trzymający przy piersi Najświętszy Sakrament.
1: Ten chłopak to wyjątkowa postać o bardzo ciekawym życiorysie.
2: Równie ciekawym, co brutalnym i dramatycznym.
1: No niestety, dzisiejsza zbiórka była faktycznie trochę dramatyczna i drastyczna.
2: Ale historia Tarcycjusza jest tego warta, aby przekazywać ją dalej.
1: Pokazuje, jak wielką miłość do Chrystusa Eucharystycznego można mieć w sercu, niezależnie od wieku.
2: I nie bez powodu, dlatego właśnie Tarcycjusz jest jednym z patronów liturgicznej służby ołtarza. Już jako młody chłopak poświęcił całe życie, służąc Chrystusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie.
1: Dlatego warto zakończyć nasze spotkanie modlitwą do naszego świętego patrona.
2: Święty Tarcycjuszu, patronie i wzorze nasz, Ty niosłeś Jezusa na sercu i w sercu, jako największy swój skarb.
1: Cześć i miłość Jezusa promieniowały z Twojego oblicza i dla Niego oddałeś radośnie swe młode życie.
2: I my chcemy nosić Jezusa w swym sercu. Chcemy ze czcią i miłością chodzić wokół Jego ołtarza.
1: Chcemy nieść Jezusa do domu, do szkoły i wszędzie przez dobry przykład.
2: Pomóż nam i spraw, abyśmy całym życiem tylko Jemu służyli i do Niego należeli. Amen.
1: Dziękujemy za udział w naszej radiowej zbiórce.
2: I zapraszamy na kolejną już za tydzień.
1: Króluj nam, Chryste.
2: Zawsze i wszędzie.
0: Służba, która jest radością. Radość, która jest modlitwą. Służcie Bogu z radością. Audycja liturgicznej służby ołtarza. Zapraszają
1: ksiądz Sylwester Brzeźny,
2: ksiądz Andrzej Szaraj.
3: Reklam.

0: Czaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach centrum.
1: Po reklamie.

Decyzją papieża Leona XIV Kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Szkapleżnej w Dąbrowie Metarnowskim został wyniesiony do godności Bazyliki Mniejszej. Uroczysta msza święta pontyfikalna z ogłoszeniem Kościoła Bazyliką będzie sprawowana o godzinie 11:00. Msza święta będzie transmitowana na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Mszy świętej będzie przewodniczył kardynał Stanisław Dziwisz.

Co roku w naszej diecezji wciąż jeszcze odbywają się konsekracje kościołów. Budowa niektórych z nich trwała wiele dziesięcioleci. Każda wspólnota parafialna dąży do tego, aby mieć własny kościół parafialny, aby pośród ludzkich domostw wznosił się również Boży dom. 61 lat temu, 16 maja 1965 roku, mieszkańcy Dąbrowy Tarnowskiej przeżywali wielką radość z podniosłej uroczystości konsekracji tej monumentalnej świątyni. Dokonując aktu konsekracji, biskup Jerzy Ablewicz mówił wtedy w tym miejscu: gdy stoję przed wami, przychodzą mi na myśl trzy świątynie. Pierwsza to ta, którą wybudowaliście. Druga to ta, którą Bóg będzie wznosił w waszych duszach przy chrzcielnicy, przy kratkach konfesjonału i przy ołtarzu. Trzecia to ta, do której prowadzi droga również przez tę świątynię wybudowaną przez was. Tą świątynią jest niebo. Od kilku pokoleń dla mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej droga ku niebu prowadzi również przez tę właśnie świątynię, która dzisiaj zostaje obdarzona tytułem i godnością Bazyliki Mniejszej. W ten sposób owo istotne zadanie wznoszenia świątyni w duszach wiernych zostaje na nowo przypomniane i ukazane i zostanie, jak głęboko ufamy, ponownie z gorliwością podjęte. Ustanowienie Bazyliki Mniejszej czyni bowiem tę dąbrowską świątynię miejscem szczególnego oddziaływania duchowego w całym tutejszym regionie Powiśla. Wyrażamy głęboką wdzięczność Ojcu Świętemu Leonowi XIV oraz działającej w jego imieniu Dygasterii do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów za dar nowej Bazyliki Mniejszej dla diecezji tarnowskiej. Radując się z tego historycznego wydarzenia, pragnę bardzo serdecznie powitać pośród nas przewodniczącego dzisiejszej liturgii, księdza kardynała Stanisława Dziwisza. Ksiądz kardynał przeżywał razem z nami wiele ważnych dla diecezji tarnowskiej wydarzeń. Wielokrotnie ochoczo odpowiadał na kierowane do niego zaproszenia i prośby. Tym więcej zatem cieszymy się z dzisiejszej obecności księdza kardynała, którą bardzo sobie cenimy i gorąco dziękujemy za wielką życzliwość względem naszej diecezji. Witam bardzo serdecznie i pozdrawiam nuncjusza apostolskiego, arcybiskupa Henryka Nowackiego oraz księdza arcybiskupa Wiktora Skworca. Serdecznie witam regensa penitencjarii apostolskiej, biskupa Krzysztofa Nykiela. Księże biskupie, jesteśmy bardzo wdzięczni za bezcenną pomoc w pozytywnym procedowaniu spraw ustanowienia Bazyliki Mniejszej. Z serca składamy Bóg zapłać. Witamy serdecznie i pozdrawiamy biskupa ordynariatu polowego Wiesława Lechowicza. Witamy także wśród nas ojca opata Szymona ze wspólnoty szczyżyckiej. Pozdrawiam serdecznie przybyłych na uroczystość kapłanów, pracowników kurii diecezjalnej i wszystkich instytucji diecezjalnych, przełożonych i wykładowców Wyższego Seminarium Duchownego i Wydziału Teologicznego, księży dziekanów, proboszczów i wikariuszy, diakonów, alumnów. Serdecznie witam wszystkie osoby życia konsekrowanego. Witam serdecznie przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, zwłaszcza władz Dąbrowy Tarnowskiej na czele z panem burmistrzem Krzysztofem Kaczmarskim oraz władz powiatowych z panem starostą Lesławem Wieczorkiem. Witam najserdeczniej was,
Drodzy diecezjanie, zwłaszcza mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej i okolic, dla których Dąbrowska Bazylika będzie odtąd swoistym centrum religijnym. Witam pośród wspólnot bardzo liczną grupę Akcji Katolickiej. Gorąco pozdrawiam wszystkich łączących się z nami za pośrednictwem diecezjalnego Radia RDN Małopolska i Nowy Sącz. Bardzo proszę księdza kardynała o przewodniczenie naszej uroczystej modlitwie, w której, dziękując za dar nowej bazyliki mniejszej, pragniemy również prosić o łaskę wytrwałego budowania wspólnoty żywego Kościoła, ozdobionego pięknem naszych dobrych uczynków i żarliwością wyznawanej wiary. Niech Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, którego chwałę także określa i ukazuje ta świątynia, oraz macierzyńskie orędownictwo Pani Szkaplerznej prowadzi naszą wspólnotę i wszystkich mieszkańców ziemi dąbrowskiej ku tej świątyni, którą jest niebo.

0: Serdecznie dziękuję księdzu biskupowi Tarnowskiemu za zaproszenie przede wszystkim na dzisiejszą uroczystość i za to przywitanie. Pozwólcie, że pozdrowienie i przywitanie, które skierował do wszystkich tu obecnych księży biskupów, arcybiskupów, uczynią także i moim pozdrowieniem i przywitaniem. Szczególnie pozdrawiam całą diecezję tarnowską. Przecież przeżywacie również nie tylko tu, w tym miejscu, to wielkie wydarzenie, ale cała diecezja przeżywa wyniesienie do rangi bazyliki mniejszej. To nie znaczy, że ta bazylika jest mała, tylko już jest taka tradycja, że są tylko cztery bazyliki większe w Rzymie, a te wszystkie inne na wzór tamtej bazyliki w łączności ze Stolicą Apostolską nazywają się bazylikami mniejszymi. Gratuluję i podziwiam, z uznaniem patrzę na ten piękny kościół, na tę piękną, nową bazylikę mniejszą w waszej parafii, w waszym mieście, w diecezji tarnowskiej. Przeżywam razem z wami tę wielką radość, że mogę tu być i przewodniczyć Eucharystii, bo przecież miasto to, ich diecezja, była zawsze związana z Krakowem, z arcybiskupem, metropolitą, wszystkimi metropolitami, którzy byli w Krakowie, ale szczególnie metropolitą Karolem Wojtyłą. Zawsze tu chętnie przybywał. Pamiętam taki dialog. Abliwicz, arcybiskup, mówi, to jest najpiękniejsza diecezja tarnowska w Polsce. A kardynał Wojtyła nic się nie odezwał, a potem mówi, ty sobie tak mów, Kraków też jest ładny. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Włączam się w tę modlitwę i tę uroczystość historyczną, o której jeszcze później wspomnę w kazaniu. Na początku przeprośmy Pana za nasze grzechy i niewierności. Prośbę o miłosierdzie. Prośbę o pokój na świecie, którego tak dzisiaj brakuje. Módlmy się w tym czasie o Mszy Świętej za tutejszą parafię, za diecezję z pasterzy i pasterzami i kapłanami tak licznie tu obecnymi. Tarnów zawsze cieszył się wieloma powołaniami i to widać chociażby w czasie dzisiejszej uroczystości. Oby tak zawsze było. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu
1: i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
0: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

kanclerz Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, ksiądz doktor habilitowany Robert Kantor, odczyta dokument przyznający Kościołowi w Dąbrowie Tarnowskiej pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej tytuł Bazyliki Mniejszej. Naszą odpowiedzią będzie uroczysty śpiew hymnu Chwała na wysokości Bogu.

Dykasteria do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów dla diecezji tarnowskiej. Na prośbę Jego Ekscelencji Andrzeja Jerza, biskupa tarnowskiego, przedłożoną w piśmie z dnia 30 października 2025 roku, w którym wyraził pragnienie i oczekiwania duchowieństwa oraz wiernych, Dykasteria do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów, mocą uprawnień udzielonych jej przez Ojca Świętego Leona XIV, Kościół parafialny w mieście zwanym Dąbrowa Tarnowska, poświęcony Bogu na cześć Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel i w języku polskim nazywany Kościołem Matki Bożej Szkaplesznej, tytułem i godnością Bazyliki Mniejszej z największą radością wyróżnia, ze wszystkimi prawami i przywilejami liturgicznymi i słusznie z tym związanymi przy zachowaniu tego, co winno być zachowane zgodnie z dekretem de titulo Basilice Minoris, o tytule Bazyliki Mniejszej, ogłoszonym dnia 9 listopada 1989 roku. Bez względu na jakiekolwiek przeciwne postanowienia, z siedziby Dykasterii do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów, dnia 17 lutego 2026 roku, we wspomnienie świętych siedmiu założycieli zakonu serwitów Najświętszej Maryi Panny. Podpisali Artur kardynał Roch, prefekt, oraz Wiktor Franciszek Viola, arcybiskup, sekretarz.

Módlmy się. Boże, Ty przez śmierć Twojego Syna chciałeś zgromadzić swoje rozproszone dzieci. Spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z dziełem Chrystusa, za które oddał życie święty Andrzej Męczennik. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, usłyszałem donośny głos mówiący w niebie. Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca. Bo oskarżyciel braci naszych został strącony. Ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. A oni zwyciężyli dzięki krwi baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych aż do śmierci. Dlatego radujcie się niebiosa i ich mieszkańcy. Oto słowo Boże.

Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście żyli w zgodzie i by nie było wśród was rozłamów, abyście byli jednego ducha i jednej myśli. Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez Chloę, że zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi. Ja jestem od Pawła, a ja od Apolosa. Ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa. Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża. Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. Oto Słowo Boże.

Czcigodny księże biskupie Andrzeju, pasterzu diecezji tarnowskiej, dostojni księże arcybiskupi, bracia kapłani, biskupi, drogie siostry i drodzy bracia. Przede wszystkim jeszcze raz chciałbym wyrazić radość, że mogę razem z wami modlić się i sprawować Eucharystię w dniu, w którym na mocy decyzji Ojca Świętego Leona XIV, 16 marca bieżącego roku, Kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej zostaje ogłoszony bazyliką mniejszą. Nie ulega wątpliwości, że dzisiejsze wydarzenie zostanie zapisane jako jedno z najważniejszych w dziejach parafii, sięgających swymi początkami XV wieku, a także w historii obecnie murowanej świątyni, wzniesionych w pierwszych 20 latach po II wojnie światowej, a konsekrowanej przez biskupa Jerzego Abrewicza. 16 maja w 1965 roku, a więc dokładnie 61 lat, ten Kościół został naznaczony i namaszczony oliami świętymi, konsekrowany. Są wśród was bezpośredni świadkowie tych ostatnich wydarzeń. A o dzisiejszym będziecie sami świadczyć wobec młodego pokolenia. Dąbrowa Tarnowska niemal od końca XVIII wieku należała do diecezji krakowskiej, podobnie jak obecna diecezja tarnowska. Łączy nas wspólna wielowiekowa historia, wspólna droga wiary, nadziei i miłości. Łączy nas święty biskup krakowski i męczennik Stanisław, rodz ze Szczepanowa, który spoczął na Wawelu. Łączy nas święta królowa Jadwiga, spoczywająca również w katedrze wawelskiej. Razem żyjemy i trudzimy się w jednej metropolii, metropolii krakowskiej. W cieniu nowego sanktuarium Łagiewnickiego, sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz sanktuarium obok sanktuarium Bożego Miłosierdzia, sanktuarium Jana Pawła II na krakowskich Białych Bożach. Mamy za co dziękować Panu Bogu. Osobiście dziękuję księdzu biskupowi Andrzejowi oraz księdzu proboszczowi Stanisławowi za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Szczęśliwie się składa, że ksiądz biskup obchodzi dziś imieniny. Jestem przekonany, że interpretuję uczucia wszystkich zebranych, składając biskupowi Andrzejowi najlepsze życzenia Bożego błogosławieństwa, wielu sił i wytrwałości także w obliczu wszystkich trudności na wzór świętego swojego patrona Andrzeja. Dzisiaj Kościół w Polsce wspomina jednego ze swoich patronów, świętego męczennika Andrzeja Bobonę. Wydobywamy z dzieł tego szczególnego świadka ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana,
które są gorliwością, świętością i męczeństwem. Ubogacił życie wiary kolejnych pokoleń rodzących się na naszych ziemiach i odchodzących z nich do wieczności. Jak wiemy, Andrzej Bobola urodził się w 1591 roku w Strachocinie na Podkarpaciu. W młodym wieku wstąpił do zakonu jezuitów, w którym otrzymał solidną formację duchową, intelektualną i apostolską. Znalazł odpowiedź na fundamentalne pytanie, ważne dla każdego i każdej z tu obecnych. Co możemy uczynić dla Chrystusa, który za nas oddał życie i potrzebuje nas w podzielonym i rozdartym świecie głosić Ewangelię. Ewangelię miłości, przebaczenia, pojednania i pokoju, o którym współcześnie tak bardzo mówi i głosi obecny papież Leon. Andrzej oddał na służbę Bogu wszystkie swoje zalety umysłu i serca, podejmując zlecane mu przez przełożonych prace duszpasterskie. Widzimy go przy ołtarzu, na ambonie, w konfesjonale, wśród więźniów, chorych i opuszczonych. Widzimy go w wielu miejscach ówczesnej Rzeczypospolitej, między innymi w Wilnie, w Płocku, w Łomży i w Pińsku. Stał się żarliwym apostołem jedności chrześcijan. Nazywany był duszochwatem, bo chciał zdobyć wszystkie dusze na Bożej sprawy. Jego pragnieniem było pragnienie Chrystusa, aby nastała jedna owczarnia, jeden pasterz. W jego sercu rozbrzmiewały słowa Jezusa wypowiedziane w Wieczerniku, które dzisiaj usłyszeliśmy, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby oni stanowili w nas jedno, by świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Święty Andrzej pamiętał również o słowach apostoła narodów, świętego Pawła. Upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni i nie było wśród was rozłamów, byście byli jednego ducha i jednej myśli. Za swoją gorliwość święty Andrzej zapłacił najwyższą cenę. 16 maja 1657 roku stał się dniem jego heroicznego świadectwa w Janowie Poleskim. Jakaż musiała być wiara tego człowieka, skoro zniósł przekraczający ludzką wyobraźnię tortury i oddał życie dla sprawy, której służyło jego męczeńskie ciało. Znak jego męki zaczęły przemawiać i przemawiają dalej. Przedziwne są koleje rosu relikwii świętego męczennika. Zanim trafił ostatecznie do jego warszawskiego sanktuarium, spoczywały najpierw w Pińsku i Płocku,
następnie w Moskwie i Rzymie i wreszcie spoczęły w Warszawie. To swoista geografia uniwersalnego przesłania, przesłania miłości i wierności naszego męczennika. W 2002 roku Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił świętego Andrzeja patronem Polski. Świętość Andrzeja boli, jak każda autentyczna świętość, nie starzeje się, jaśnieje pełnym blaskiem. Jest bowiem wpisana w historię zbawienia, a Kościół jako wspólnota pamięci ukazuje go jako niewiarygodnego świadka, przemawiającego również do naszego pokolenia, do naszej wrażliwości, do naszych sumień. Dobrze się stało, że właśnie dzisiaj, kiedy wspominamy świętego Andrzeja Boborę, wielkiego świadka i orędownika jedności Chrystusowego Kościoła, świątynia Najświętszej Marii Panny Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej staje się bazyliką mniejszą. Nasz święty męczennik oddał życie, bo nie wyrzekł się wierności Ojcu Świętemu, wierząc i uznając prymat biskupa Rzymu, zastępcy Chrystusa na ziemi. Zależało mu ogromnie na tym, by podzieleni od wieków chrześcijanie przezwyciężyli podziały, wyrzekli się wzajemnych uprzedzeń i wrogości, bo tylko stanowiąc jeden i niepodzielny Kościół możemy dawać wiarygodne świadectwo, świadectwo Ewangelii podzielonym i niespokojnym świecie, w którym przez całe wieki aż do naszych czasów przelewana jest braterska krew. Słyszymy to o tym ze środków przekazu codziennie. Moi drodzy, tytuł Bazylki Mniejszej przede wszystkim podkreśla szczególną więź z Kościołem Rzymskim i z osobą następcy świętego Piotra, nawiązując do czterech papieskich bazylik w Wiecznym Mieście: świętego Piotra, świętego Pawła za murami, Bazyliki Laterańskiej oraz Matki Boskiej Większej. Polska była zawsze wierna wobec rzymskiej stolicy apostolskiej i wszystkich następców, następców apostołów. Stąd, jak wiemy, nasza ojczyzna zasłużyła sobie na tytuł Polonia Semper Fidelis, Polska zawsze wierna. Jak wiemy, tytuł Bazyliki Mniejszej przyznaje się niektórym kościołom odznaczającym się architekturą, tak jak ta świątynia, w której się dzisiaj znajdujemy, a także sprawowaną w niej liturgią oraz duszpasterstwem. Takie wyróżnienie jest zobowiązujące dla wspólnoty parafialnej skupionej wokół świątyni. Zobowiązujące dla duszpasterzy i wiernych, parafian, a także pielgrzymów. Jak słusznie po otrzymaniu dekretu papieskiego zauważył ksiądz biskup Andrzej, jest to także szlachetne zobowiązanie. Nie można dziś nie wspomnieć, że w liczącej ponad 10 wieków historii Kościoła w Polsce najbardziej zbliżył Rzym
i Polskę. Święty papież Jan Paweł II już w pierwszym przemówieniu po swoim wyborze pamiętnego 16 października 1978 roku powiedział do zgromadzonych na placu świętego Piotra i całemu światu, że powołano go z dalekiego kraju, lecz zawsze tak bliskiego przez łączność w wierze i tradycji chrześcijańskiej. Przez cały długi pontyfikat Ojciec Święty przybliżał rodakom Kościół w Wielkim Mieście oraz cały Kościół powszechny. Przybywali Polacy do Rzymu, by się z nim spotkać, poznawać starożytną stolicę dawnego imperium, w której ponieśli męczeńską śmierć święci apostołowie Piotr i Paweł, a także tysiące pierwszych chrześcijan. Przybywali, by modlić się w czterech bazylikach większych. Polacy mogli śledzić podróże Jana Pawła II do najdalszych zakątków świata, a także poznawać jego myśli, jego nauczanie, jego osobę, która pozostanie nam jako dziedzictwo jego wiary oraz troski o Chrystusowy Kościół. Jan Paweł II przybliżał Polskę Kościołowi i światu. Dzięki niemu naszą ojczyznę odkrywały miliony ludzi na całym świecie, odkrywając i poznając kraj, z którego pochodził Piotr naszych czasów. Ojciec Święty wielokrotnie i przy różnych okazjach zabierał głos na temat polskich dzieł i polskiej kultury. Wniósł również niepowtarzalny wkład w obalenie totalitarnego systemu komunistycznego w swojej ojczyźnie oraz w pozostałych krajach Europy. Trudno sobie dziś wyobrazić, czym byłaby Polska, czym byłaby Europa i świat bez tego, kim był i co wniósł nasze współczesne dzieje Jan Paweł II. Korzystając z okazji, chciałbym dziś wspomnieć, że również kapłani wywodzący się z diecezji tarnowskiej wnosili i nadal wnoszą wkład w życie i misję Kościoła powszechnego, pełniąc w stolicy apostolskiej i w Kościele ważne urzędy i misje. Wymienię tylko obecnego dziś wśród nas księdza arcybiskupa Henryka Nowackiego, który podczas pontyfikatu świętego Jana Pawła II był zaangażowany w służbie dyplomatycznej, a później kierował polską sekcją sekretariatu stanu, a następnie był nuncjuszem apostolskim w kilku krajach. Bracia i siostry, dziękując dziś za dar Bazyliki Mniejszej w Dąbrowie Tarnowskiej, powierzmy dziś Bogu wszystkie sprawy Kościoła powszechnego. Módlmy się za życia świętego Leona XIV, aby umacniał braci w wierze, przewodził odważnie Kościołowi i był niestrudzonym orędownikiem pokoju w naszym podzielonym i pogrążonym chaosie całego świata. Prosimy o pokój dla Ukrainy i kraju Bliskiego Wschodu. Módlmy się także, o co zabiegał święty Andrzej,
o jedność wszystkich chrześcijan, wyznających i przyznających się do Chrystusa. Módlmy się za Kościół w Polsce i za naszą ojczyznę, za nasze rodziny i wspólnoty parafialne. Prośmy o to za wstawiennictwem Najświętszej Marii Panny Szkaplerznej, świętego męczennika Andrzeja Poboli i tak bliskiego nam wszystkim, świętego Jana Pawła II Wielkiego. Prośby, by również dzięki naszej wierze, nadziei i miłości wzrastała i umacniała się na ziemi wiara, Królestwo Boże, Królestwo miłości, solidarności i pokoju. Amen.

0: zgromadzeni w Dąbrowskim Kościele podniesionym do godności Bazyliki Mniejszej przedstawiennictwo Najświętszej Marii Panny Szkaplerznej oraz świętego Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski, ośmielamy się prosić Boga.
1: Za papieża Leona XIV, który włączył ten kościół do rodziny papieskich świątyń, aby cieszył się licznymi łaskami oraz wdzięczną pamięcią wierzących na całej ziemi, a zwłaszcza mieszkańców ziemi dąbrowskiej. Ciebie prosimy.
2: Za kardynała Stanisława Dziwisza, naszego biskupa Andrzeja, świętującego dzisiaj swoje imieniny, wszystkich biskupów, prezbiterów i diakonów, aby ich ofiarna posługa budowała Kościół i umacniała naszą wiarę. Ciebie prosimy.
1: Za chorych, cierpiących i ubogich, aby ludzka wrażliwość i pomoc, przeniknięta miłością Chrystusową, pozwoliła im odnaleźć na nowo wiarę w drugiego człowieka. Ciebie prosimy.
2: Za rodziny naszej parafii, aby będąc domowymi kościołami wychowały swoje dzieci w duchu wiary i były nadal źródłem nowych powołań do służby Bożej. Ciebie prosimy.
1: Za zmarłych i żyjących budowniczych naszej bazyliki oraz tych, którzy przyczynili się do jej restauracji i upiększenia, niech Pan przygarnie ich do siebie i obdarzy swoją łaską w życiu i po śmierci. Ciebie prosimy.
2: Za nas samych, zgromadzonych na dzisiejszej uroczystości, niech Matka Boża, przedziwna Pani, otacza wszystkich swoją przemożną opieką, a święty Andrzej Bobola wyprasza potrzebne łaski. Ciebie prosimy.
0: Ojcze, Ty z żywych kamieni budujesz wiekuistą świątynię Twojej chwały. Przyjmij prośby, które z wiarą znaleźliśmy do Ciebie i pomnóż w swoim Kościele owoce Ducha Świętego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
3: Przedstawiciele naszej wspólnoty w procesji z darami zbliżają się do ołtarza. Dzieci trwające w wieczystej adoracji przynoszą kwiaty będące symbolem czystości ich serc oraz ich dziecięcej miłości do Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Koordynator wieczystej adoracji wraz z przedstawicielką Rady Parafialnej składają w darze Księgę Adorujących. Jest ona zapisana zapisem modlitewnego czuwania dąbrowskiej wspólnoty, która dniem i nocą uwielbia Boga w tej świątyni. Młodzież niesie różańce, które zostaną przekazane na misję. To dar serca, który ma wspierać dzieło ewangelizacji i łączyć młodych w modlitwie z rówieśnikami w dalekich krajach. Delegacja rodzin z parafii ofiaruje chleb i kosze z owocami. Dary te są symbolem trudu codziennego życia dąbrowskich rodzin, a składający je proszą o Boże błogosławieństwo i chleb powszedni dla każdego domu. Przedstawiciele władz samorządu gminnego i powiatowego, starosta Lesław Wieczorek, burmistrz Krzysztof Kaczmarski oraz profesor Jan Chmura, honorowy obywatel Dąbrowy Tarnowskiej, przynoszą obraz świętej Kingi, patronki diecezji tarnowskiej. Jest to dar wdzięczności przeznaczony dla księdza kardynała Stanisława Dziwisza. Reprezentanci grup i ruchów parafialnych składają w darze ornat z wizerunkiem świętego Andrzeja Boboli. Jest to dar dla pasterza kościoła tarnowskiego biskupa Andrzeja Jerza. Wdowy konsekrowane ofiarują szaty liturgiczne. Dar ten jest znakiem ich oddania kościołowi oraz życia ofiarowanego Bogu w modlitwie i posłudze. Starsi cechu rzemieślników przynoszą kielich i patenę. Te naczynia liturgiczne będące wytworem kunsztu ludzkiej pracy posłużą do sprawowania najświętszej ofiary. Delegacja z domu malarek w Zalipiu składa w darze rękodzieło zdobione w tradycyjne motywy kwiatowe. To wyraz piękna tradycji ludowej Zalipia i Powiśla Dąbrowskiego, która od pokoleń wielbi Boga poprzez sztukę. Liturgiczna służba ołtarza przynosi do ołtarza chleb i wino, które za moment mocą Ducha Świętego staną się ciałem i krwią pańską. Do tych wymienionych darów materialnych dołączmy i złóżmy na ołtarzu eucharystycznej ofiary także trudne sprawy naszego codziennego życia, nasze otwarte na miłość Bożą serca, nasze życie i nas samych.

Wszechmogący Boże, przyjmij dary złożone w świętą, które składamy obchodząc święto Andrzeja Boboli i udziel swojemu

zaprawdę święty jesteś, Boże. I służy Cię sławi wszelkie stworzenie. Poprzez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, który był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając Bożą Boże zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i wniebowstąpienie oraz czekając na powtórnego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednać ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem, jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami, ze świętym Andrzejem Bobolą, ze świętym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
2: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Andrzeja, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony.
1: Komunia święta kapłanów będzie przy ołtarzu głównym oraz przy ołtarzach bocznych po lewej stronie nawy głównej. Komunia dla wiernych będzie udzielana zarówno w kościele, jak i na placu przed świątynią w poszczególnych sektorach.

sercami przepełnionymi Bożą łaską wyśpiewajmy teraz uroczyste Te Deum, które dziś nabiera szczególnej treści. Wyraża wdzięczność całych pokoleń zamieszkujących ziemię dąbrowską, ziemię zitarnowskiej za wszystko to, co wspólnota wierzących wniosła w jej życie. Dziękujmy za ten powiew Chrystusowego Ducha, który z wieczernika rozniósł się po całej ziemi i dotarł nad brzegi Wisły i nieustannie przemawia, przemienia oblicze ziemi, także tej ziemi. Ciebie, Boga, wysławiamy.

0: módlmy się. Posileni najdroższym ciałem i krwią Twoją, błagamy Cię, Panie Jezu, aby dzięki wstawiennictwu świętego Andrzeja, męczennika, owce, które zginęły, powróciły do jednej owczarni i karmiły się tym zbawiennym pokarmem, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen. Ksiądz kardynał udzieli teraz papieskiego błogosławieństwa z odpustem zupełnym. Pragniemy, by to Boże błogosławieństwo spłynęło obficie na wszystkich tu zgromadzonych i stale im towarzyszyło. W sposób szczególny prosimy Boga, aby obdarzał swoimi łaskami młode pokolenie, rodziców, młodzież i dzieci, które w tym ważnym historycznie momencie podejmują dziedzictwo wiary i będą je nieść w przyszłość. Następnie słowa wdzięczności za obdarzenie Dąbrowskiego Kościoła tytułem i godnością Bazyliki Mniejszej wypowie tutejszy proboszcz ksiądz Stanisław Cyran. Przedstawiciele zaś, towarzyszący mu przedstawiciele parafii, wręczą kwiaty. Na zakończenie mszy świętej przejdziemy procesyjnie do drzwi głównych Dąbrowskiej Bazyliki, gdzie nastąpi poświęcenie okolicznościowej tablicy oraz symboli papieskich umieszczonych na zewnętrznej ścianie kościoła, informujących o nadaniu tutejszej świątyni tytułu Bazyliki Mniejszej. Poświęcone zostaną także nowe drzwi główne Bazyliki.
2: Aby studi podejdą razem.

Eminencjo, księże kardynale Stanisławie, ekscelencjo, księże biskupie ordynariuszu Andrzeju, czcigodni arcybiskupi i biskupi, ojcze opacie, przewielebni księża infuaci, magnificencjo, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, drodzy współbracia w kapłaństwie, osoby życia konsekrowanego, umiłowani parafianie i goście. Wyśpiewane przed chwilą dziękczynne Te Deum wpisuje się nasza duma i wdzięczność za historyczną uroczystość ogłoszenia tytułu Bazyliki Mniejszej na naszej dąbrowskiej świątyni. Dzień dzisiejszy, 16 maja 2026 roku, staje się klamrą spinającą pokolenia. Dokładnie 61 lat temu, w tym samym dniu, arcybiskup Jerzy Ablewicz konsekrował ten kościół. Dzisiaj dzięki decyzji Ojca Świętego Leona XIV, którego obejmujemy wieńcem modlitwy i synowską miłością, stajemy się cząstką papieskiej rodziny jako bazylika mniejsza. Słowa najgłębszej wdzięczności, której do Ciebie, eminencjo, księże kardynale, dziękuję za przewodniczenie tej świętej liturgii oraz za wygłoszone do nas Słowo Boże. Twoja obecność i homilia przepełniona pasterską mądrością nie tylko uświetniły tę uroczystość, ale przypomniały nam o nierozerwalnej więzi z dziedzictwem świętego Jana Pawła II. Z wdzięcznością zwracam się do Ciebie, księże biskupie Andrzeju, pasterzu naszej diecezji. To z Twoim błogosławieństwem i pod Twoim ojcowskim okiem dojrzewała myśl o wyniesieniu tej świątyni do godności bazyliki. Dziękuję za zaufanie, jakim obdarzyłeś naszą wspólnotę i za nieustanne wspieranie nas w podążaniu drogami wiary. Ekscelencja, dzień dzisiejszy jest dla nas radosny podwójnie. Przypada bowiem święto świętego Andrzeja Boboli, Twojego patrona. Pragnę w imieniu własnym oraz całej dąbrowskiej wspólnoty parafialnej oraz wszystkich zgromadzonych złożyć Ci najserdeczniejsze życzenia imieninowe. Niech ten wielki patron Polski wyprasza Ci u Pana Boga obfitość łask, niezłomną siłę i zdrowie w pasterskim posługiwaniu dla naszej diecezji. Zapewniamy o naszej modlitwie wdzięcznej, która odtąd będzie płynąć z murów nowej bazyliki. W sposób szczególny dziękuję księdzu biskupowi Krzysztofowi Nykielowi z Rzymu, regensowi penitencjarii apostolskiej. Ekscelencjo, dziękujemy za Twoją inspirację, która była u początku naszych bazylikowych starań, za osobiste zaangażowanie i pomoc w przejściu przez rzymskie procedury w stolicy apostolskiej. To dzięki Twojej życzliwości nasze starania znalazły tak szczęśliwy finał w sercu Kościoła Powszechnego. Dziękuję też za odczuwalną życzliwość dla dąbrowskiej parafii, potwierdzoną kilkukrotną obecnością i posługą w naszej parafii, również tą czwartkową w czasie Dnia Skupienia dla kapłanów naszej diecezji. Bardzo dziękuję za obecność i wspólną modlitwę arcybiskupom i biskupom. Arcybiskupowi Wiktorowi Skworcowi, który 18 lat temu posłał mnie do Dąbrowy Tarnowskiej, obdarzając zaufaniem i ojcowskim wsparciem. Dziękuję arcybiskupowi Henrykowi Nowackiemu oraz biskupowi Wiesławowi Lachowiczowi, który związany jest z Dąbrową Tarnowską szczególną więzią przez miejsce urodzenia. Biskupom sufraganym dziękuję za duchową łączność. Słowa szacunku kieruję do ojca Szymona Opata ze Strzyżyca oraz księży infuatów Władysława Kostrzewy, Adama Kokoszki. Dziękuję, że zechcieliście dzielić z nami tę radosną chwilę. Szczególną wdzięcznością i szacunkiem obejmuję księży emerytów i seniorów za ich dzisiejszą i czwartkową liczną obecność. Bardzo cieszy nas obecność tak wielu księży koncelebrujących tę przeświętą, reprezentujących różne urzędy i godności, pracowników Tarnowskiej Kurii, Sądu Diecezjalnego, profesorów PJP2, księży dziekanów, prepozytów, kanoników, kapituł, proboszczów i wikariuszy. Wasza obecność przy ołtarzu i wspólna modlitwa tworzą tę piękną wspólnotę kapłańską. W tym miejscu pragnę z całego serca podziękować i dowartościować obecnych w tej uroczystej celebrze księży rodaków, synów tej ziemi, hojnych fundatorów wyposażenia tej bazyliki oraz byłych księży wikariuszy, którzy na przestrzeni lat zostawili tutaj cząstkę swojego serca, podobnie jak obecni wikariusze i prałaci i seniorzy, którym serdecznie dziękuję za ich posługę na ręce księdza prałata Ryszarda Piaseckiego.
Obejmuje wdzięczną pamięcią siostry zakonne pochodzące z Dąbrowy Tarnowskiej, posługujące w parafii, ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia i Zgromadzenia Sióstr Urzędniczek Starowiejskich oraz siostry z innych zgromadzeń. Słowa wdzięczności kieruje do wspólnoty Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie na czele z księdzem rektorem. Cieszymy się obecnością księży przełożonych oraz was, drodzy klerycy. Dziękujemy za pomoc w przeprowadzeniu tej uroczystej liturgii, którą przygotował i nadzorował ksiądz prawa Stanisław Garnczarski, ceremoniarz katedralny. Ze szczególną atencją zwracam się do przedstawicieli życia publicznego. Dziękuję za obecność, która podkreśla rangę tego wydarzenia dla naszej małej i dużej ojczyzny. Dziękuję panu posłowi, senatorowi, przedstawicielom Urzędu Marszałkowskiego. Dziękuję panu staroście Dąbrowskiemu oraz panu burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej, jak również wójtom okolicznych gmin, powiatu i Powiśla Dąbrowskiego za pomoc w przygotowaniu dzisiejszej uroczystości, zwłaszcza w posiłku, na który zapraszam po mszy świętej. Państwa solidarność i obecność pokazuje, że ta świątynia jest duchową latarnią dla całego regionu Powiśla. Moją wdzięczność kieruję też ku tym, którzy w latach 1948-1965 pod wodzą księdza prałata Władysława Jakubiaka wznosili te mury z miłości do Matki Bożej Szkapleżnej, a potem w kolejnych latach je uposażali pod okiem księdza prałata Józefa Poręby. Ufamy, że patrzą na nas dzisiaj z okien domu Ojca. Ze szczególną wdzięcznością zwracam się do moich dąbrowskich parafian, gospodarzy dzisiejszej uroczystości. Przez ostatnie 18 lat, pielęgnując dziedzictwo przeszłości, ale otwierając się też na wezwania czasu, podejmowaliście się duchowej i materialnej metamorfozy tego miejsca. Wasza materialna ofiarność pozwoliła upiększyć tę świątynię, ale to przede wszystkim wasza ofiarność duchowa, nieprzerwana od 18 lat całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu, sprawiła, że Rzym dostrzegł w Dąbrowie Tarnowskiej żywy, modlący się Kościół. To wy wymodliliście ten tytuł. A naszym najważniejszym i najgorętszym testamentem, który chcemy przekazać naszym następcom, niech będzie straż nad wieczystą adoracją Najświętszego Sakramentu i troska, by to światło przed ołtarzem adoracji wieczystej nigdy nie zgasło. Dziękuję wszystkim, którzy przygotowali tę uroczystość i modlą się z nami. Pocztom sztandarowym, liturgicznej służbie ołtarza, chórowi parafialnemu, służbom mundurowym, medycznym, strażakom, przedstawicielom ruchów, organizacji, wspólnot, stowarzyszeń, asystom procesyjnym i wolontariuszom. Bardzo dziękuję też wszystkim uczestnikom tej Eucharystii ze szczególnym, serdecznym pozdrowieniem dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców, bo do was należy przyszłość. Pozdrawiam szczególnie tych, którzy uczestniczyli w tej uroczystości, znosząc niepogodę na placu przed Bazyliką. Dziękuję gościom z dalekiej Ameryki i z wielu parafii z naszej diecezji spoza jej granic. Mamy też dług wdzięczności wobec mediów obsługujących dzisiejszą uroczystość, szczególnie wobec naszego diecezjalnego radia RDN Małopolska, które dzięki życzliwości księdza dyrektora włożyło ogrom czasu antenowego w promocję tego wydarzenia i relacjonuje to wydarzenie. Bardzo dziękuję. Po zakończeniu tej uroczystości serdecznie zapraszam imiennie zaproszonych gości na agapę, na posiłek w domu parafialnym. To jest budynek wychodząc ze świątyni po lewej stronie, poniżej dzwonnicy. Można wejść od strony bramy zamkowej, wjazdu na parking, czy też od strony dzwonnicy i budynku plebanii. Natomiast wszystkich pozostałych gości, pielgrzymów i parafian gorąco zapraszam na posiłek przygotowany na placu przed świątynią, w namiotach. Proszę nie pogardzić naszą dąbrowską gościną. Na pewno wszystkich ugościmy jak najlepiej, zapraszając też na słodki deser. Proces kanonicznego wyniesienia świątyni do godności Bazyliki Mniejszej był owocem wieloletniej wizji i osobistego zaangażowania mieszkającego w tutejszej parafii od 22 lat księdza doktora habilitowanego Jana Bartoszka, dyrektora diecezjalnego radia RDN Małopolska. Jego autorska inicjatywa i determinacja oraz sprawczość w prowadzeniu spraw przed Stolicą Apostolską doprowadziły do dzisiejszej chwały Dąbrowski Kościół.
Była to droga wymagająca cierpliwości, żmudnej pracy w redakcji rozmaitych, rozlicznych pism, różnorakiej korespondencji, skutecznych kontaktów z rzymskimi dykasteriami oraz głębokiego przekonania, że dąbrowska wspólnota zasługuje na ten najwyższy wyróżnik w Kościele powszechnym. Drogi księże Janie, wiem, że nie wszyscy doceniają Twoją pracowitość, inteligencję, kreatywność i skuteczność, ale wiedz, że my w Dąbrowie Tarnowskiej bardzo Cię cenimy i wyrażamy Cię naszą wdzięczność modlitewnym westchnieniem i gromkimi brawami.

Na koniec jako proboszcz wyrażam gorące pragnienie. Niech ta bazylika zawsze będzie miejscem spotkania z miłosiernym Bogiem, a płomień miłości do Najświętszej Eucharystii i adoracji nigdy w niej nie zgaśnie. Matko Boża Szkaplerzna, miej nas w swojej opiece. Bóg zapłać.

Pragnę ja podziękować tym wszystkim, którzy przygotowali tę uroczystość piękną ku czci patronki tej parafii świętej Matki Bożej Kapleżnej. Te kwiaty, które mi złożyli, piękne kwiaty, białe, złożymy przy pomniku Matki Bożej. Oczywiście brawa były dla księdza, który dużo wysiłku włożył, żeby przygotować dzisiejsze spotkanie. A ja nie będę prosił o brawa dla księdza biskupa ordynariusza, ale zaśpiewajmy tak, jak tu śpiewają diecezji tarnowskiej.

niektoré lásky popłyną na drogiego nam księdza biskupa solenizanta, ale dla wszystkich, którzy tutaj dzisiaj są obecni i świętują dzisiaj to podniesienie tej pięknej, pięknego kościoła do rangi bazyliki mniejszej, ale także ze względu na dzisiejszą rocznicę patrona drogiego nam księdza biskupa Andrzeja. Bóg zapłać wszystkim.

0: 나가야 되겠네.
1: Bom, nós sabíamos, abrir se para bem outro bom. Já vem de repominar sempre na dia data, hoje e veki, dzisiejszy dzień. Błogosławiony jesteś, Panie nasz Boże, Król wieków, i pozwala, że przeżywać dzisiaj uroczystość ozdobienia tej świątyni tytułem i godnością Bazyliki Mniejszej. Błogosław tę tablicę upamiętniającą to wydarzenie i spraw, aby wszyscy, którzy będą się modlili w tej świątyni przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, w jednym Duchu Świętym mieli przystęp do Ciebie, Ojcze. Niech z wiarą i nadzieją, w jedności z Ojcem Świętym, Leonem, dzisiejszymi księżmi, trwają w nauce apostołów we wspólnocie, w łamaniu chleba i modlitwie oraz wejdą kiedyś do niebieskiego Jeruzalem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Błogosławiony jesteś, Boże. Ty swojego jednorodzonego Syna ustanowiłeś najwyższym wiecznym kapłanem Nowego Przymierza. Racz pobłogosławić te drzwi. Które prowadzą do Twojej świątyni. Niech każdy, kto przez nie wchodzi, doświadcza Twojej obecności, znajduje schronienie i odnajdzie drogę do zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

zapłać za waszą obecność. Z tego miejsca widzimy, jakie tłumy przyszły na dzisiejszą uroczystość. Cieszę się z tego i życzę, aby te drogi do tej świątyni zawsze były zapełniane przez mieszkańców, a także turystów, pielgrzymów, którzy tutaj będą przychodzić do tej świątyni Matki Bożej Szkaplerzy i świętego Andrzeja. Pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
4: Już w najbliższą sobotę 16 maja o godzinie 14 zapraszamy na Ryglicki Rynek na Eno Majówkę w Ryglicach. Czeka na Was pokaz kulinarny i degustacja potrawy półfinalisty programu MasterChef Charlesa Deniu. Stoiska enoturystyczne, atrakcje dla dzieci, strefa gastronomiczna oraz wieczorna potańcówka. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Kordian, który zagra dla Was już o godzinie 16.
5: Ta dziewczyna jest szalona.
4: Wydarzenie realizowane w ramach projektu Idea Targów, dofinansowanego przez fundusze szwajcarskie, wspierające zmniejszanie różnic gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej oraz budżet państwa.
1: Po reklamie.
6: Grand Lista. Oldschoolowy ranking nie tylko przebojów. Program muzyczny tworzony przez słuchaczy. Zagłosuj na Twoją ulubioną piosenkę. Co tydzień nowe notowanie. Grand Lista w soboty po 12. Na program zaprasza sponsor firma Lajer, lider pustaków ściennych ceramicznych. Lajer. Budowanie w dobrym stylu.
7: Minęła godzina 13.10, a zatem 60 minut później niż to zwykle bywa. Wita się z Wami Krzysztof Borowiec. Ja oczywiście to opóźnienie na naszym fanpage'u anonsowałem. Jeszcze wczoraj anonsowałem, bo ta uroczystość, która miała miejsce w Dąbrowie Tarnowskiej, wiadomo było, że potrwa 2 godziny, no potrwała odrobinę dłużej. Ale już jesteśmy, już za chwilę muzyka i moi drodzy, no to cóż, to tak, 3 zmiany, jak to zwykle bywa, nastąpiły w stosunku do ostatniego wydania Grand Listy. Mianowicie, pierwszą setkę opuścili Klaus Mitfox z utworem Szczęśliwych Miejsc, Santa Barbara z przebojem Charlie i zespół Chicago z kompozycją I Am A Man. No, zaledwie w jeden tydzień w zestawieniu ten utwór plasował się. W ich miejsce pojawili się Eva Bem z utworem Miłość to jest wielki skarb, znaną też jako piosenka, znana też jako Daj mi znak. Judas Priest, no właściwie też z takim swoim metalowym przebojem Living After Midnight. No i Karel Gott, bodaj najsłynniejszą piosenką w historii dokonań tego praskiego słowika, jak go nazywano, z piosenką Lady Carnival. Oczywiście przypomnę, że na głosujących czekają nagrody ufundowane przez firmę Lajer Polska S.A. Na wysyłających SMS-y oczekuje sportowy blender przenośny Sevencraft. Na głosujących online miernik temperatury i wilgotności z zegarem i alarmem. Na oddających głosy telefonicznie, no bardzo taka praktyczna waga kuchenna z misą, udźwig do 5 kg i tam różne jeszcze powiadomienia są wyświetlane. No i wreszcie nagroda za najciekawszy komentarz. Jak na razie nie ma tych komentarzy, moi drodzy. Może jeden. I na zwycięzcę lub zwyciężczynię rzecz jasna czeka smartwatch Blow X21. Ale nieważne jak on się tam nazywa, ale to naprawdę bardzo sprawne, inteligentne urządzenie, które jest wyposażone w bardzo ciekawe cechy. Mianowicie między innymi mierzy ciśnienie, mierzy saturację krwi, monitoruje tętno, a nawet wykonuje pomiar EKG. No to już wszystko wiemy, a jeśli chodzi o nagrody, to oczywiście kto został zdobywcą tych nagród, dowiecie się w pierwszą sobotę czerwca. No to dobrze, to teraz już zaczynamy szybciutko, zaczynamy od utworu, który plasuje się na ten czas na ostatnim miejscu. No to jest jedna z debiutujących piosenek, a mianowicie przebój Karela Gotta, Lady Carnival. Karel Gott, no to najsłynniejszy piosenkarz kiedyś czechosłowackie, a później już po rozpadzie tego kraju na Czechy i Słowację. Piosenkarz czeski związany z Pragą, ale też przez jakiś czas mieszkający w Niemczech. To bardzo ciekawa postać, jeśli chodzi o jego historię, powiedziałbym natury, powiedzmy, troszkę politycznej, bo on w swoim czasie po praskiej wiosnie w 68 roku zbuntował się, ale później stał się takim sympatycznym wykonawcą, głaskanym przez komunistyczne władze w Pradze. Można o tym poczytać, a teraz już nie ma czasu. Zmarł 1 października 2019 roku. Przepraszam, zmarł w Pradze. No i cóż, no, artystę pożegnało wówczas około 49 tysięcy wielbicieli. Duża sprawa. Ale to też docenienie jego możliwości, jego muzykalności, jego sposobu śpiewania. No i już. Piosenka Lady Carnival została wydana na singlu w roku 1968 i była notowana, no, to nie powinno dziwić, również na niemieckiej liście bestsellerów w czołowej dziesiątce. W 69 roku zrealizowano teledysk. No, moi drodzy, 69 rok, jeżeli realizowano teledyski, no to już była duża sprawa. I właśnie coś takiego w rodzaju takiego teledysku zostało zrealizowane do przeboju Karela Gotta. Jeżeli uważacie, że Lady Carnival zasługuje na to, aby pobyć z nami dłużej, to SMS-y wspierające w tym wypadku powinny mieć treść grant.1229. Wysyłamy je pod numer 7148, a ja jednocześnie zapraszam bardzo serdecznie do odwiedzania naszego fanpage'a. Jeżeli na Facebooku wpiszecie frazę Grand Lista RDN, to znajdziecie się w stosownym gronie. A teraz Karel Gott.

Karel Gott, praski słowik. No i kolejny utwór już za momencik, który pojawił się dzisiaj po raz pierwszy. Spoglądam do fanpage'a. Jesteście, moi drodzy, świetni. Janeta i Krysia, i Antoni, i Arkadiusz. Witam ja również was serdecznie i dziękuję za cierpliwość. No, o to prosiłem i jeszcze raz powtórzę, że anonsowałem, że dzisiejsza grand lista wystartuje nieco później. No więc musimy być bardziej sprawni. Nie wiem, dlaczego używam w tym momencie liczby mnogiej. To przecież chodzi o sprawność mówiącego te słowa. Żeby się w miarę spieszył i nie zagadywał muzyki. Wobec tego już kolejny utwór, teraz miejsce 99, ale to z racji tego, że ta kompozycja debiutuje. Living After Midnight. Ta kompozycja znalazła się pierwotnie na albumie z 1980 roku, British Steel, który był pierwszym złotym albumem w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o zespół Judas Priest. Album sprzedał się tam w ilości ponad 500 tysięcy egzemplarzy. No to jest jeden z najpopularniejszych utworów zespołu. Tytuł kompozycji powstał ponoć, jak gitarzysta Glenn Tipton obudził frontmana Roba Halforda swoją głośną grą na gitarze o 4 nad ranem. No bywa tak, że nie wiem, muza do niego przyszła, czy to był tylko kaprys. No ale wówczas właśnie pojawiły się zalążki tego utworu. Było to w 1980 roku. Halford powiedział Tiptonowi, że naprawdę żyje on po północy. No rzeczywiście, 4 nad ranem jest po północy. No i stąd taki tytuł tego utworu. Numer został wydany na singlu w marcu 1980. W Stanach Zjednoczonych dotarł do pozycji 12 tamtejszego zestawienia małych krążków. Jeżeli uważacie, że Living After Midnight zasługuje na wsparcie SMS-owe, to w tym wypadku SMS-y wysyłane pod numer 7148 powinny mieć treść grand.1228 Judas Priest.

0: Living After Midnight w początkowym okresie sztandarowy numer zespołu Judas Priest, który był z kolei jednym ze sztandarowych zespołów New Wave of British Heavy Metal, czyli nowej fali brytyjskiego heavy metalu. No, tak się wówczas jeszcze nazywało. Nazywał ten gatunek. A kiedy to było? No właśnie 46 lat temu. I za chwilę kolejna z piosenek, tym razem piosenka, która w dzisiejszym programie debiutuje.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
1: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na małopolską retrospektywę Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Gdyni Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Już 12 i 13 maja. Wyjątkowe pokazy filmów dokumentalnych i fabularnych. Wystawa, panel dyskusyjny oraz koncert Tadek Firma. Wstęp na wydarzenia bezpłatny. 12 i 13 maja w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na csm.tarnow.pl.
7: Wiesław Krajewski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
8: Szanowni Państwo, drodzy radiosłuchacze, RDN Małopolska, serdecznie zapraszam na otwarte spotkanie z byłym premierem Polski, panem Mateuszem Morawieckim. Spotkanie ma charakter otwarty. To doskonała okazja do rozmowy o Polsce, regionie i wyzwaniach przyszłości. Serdecznie zapraszam do Małopolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Ciężkowicach, ulica Parkowa 4.

oczywiście Ewa Bem. Ale tu jeszcze pozwólcie, że słów kilka. Nie bez przyczyny ta znakomita artystka uznawana jest za jedną z najpopularniejszych wokalistek jazzowych, ale nie tylko, bo w jej repertuarze są kompozycje bluesowe i popowe. W latach, no to może tak dla przykładu, 83-84 i później 86-87 została okrzyknięta wokalistką roku w plebiscycie, no najbardziej prestiżowego czasopisma jazzowego w Polsce, Jazz Forum. Piosenka Miłość to jest wielki skarb, pochodzi z 1987 roku. Wówczas na 24. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu Ewa Bem za jej wykonanie w koncercie konkursowym premiery zdobyła trzecią nagrodę. A zatem, jeżeli uważacie, że piosenka Ewy Bem Miłość to jest wielki skarb, zasługuje na wsparcie SMS-owe, to SMS-y, które należy jak zwykle wysyłać pod numer 7148, w tym wypadku powinny mieć treść grant.1227.

Ewa Bem w piosence Miłość to jest wielki skarb. Ta piosenka jest ostatnim z debiutujących utworów w dzisiejszej 471. Grand Liście. Wcześniej Krystyna napisała mocne brzmienie zespołu Judas Priest. No tak, to było mocne brzmienie. Choć dzisiaj, wiesz, Krysiu, tak sobie myślę, od tego mocnego brzmienia Judasów minęło 46 lat. To powiedziałbym, jest czas zmiękczył, o, to brzmienie, ale to być może tylko moje wrażenie. I już szybciutko kolejna kompozycja, to jedna z tych piosenek, bo kolejna piosenka, ale obiecuję, że też będzie troszeczkę mniej popowo w dzisiejszym wydaniu. Kolejna piosenka, która debiutowała w minioną sobotę, ale po kolei. Na miejscu 97 Frida, I Know There's Something Going On, oczko wyżej Heliosi i Obietnice. No i właśnie na miejscu 95 kompozycja, która piosenka, przebój, który pojawił się na ścieżce dźwiękowej do filmu Yuppie Doo i ona zresztą nosi taki tytuł. Śpiewają Adriano Celentano, a towarzyszy mu Claudia Mori. I cóż, no jeżeli uważacie, że ta piosenka powinna jednak zdobyć jeszcze trochę głosów, piosenka notabene starsza od utworu Ewy Bem o 12 lat, to należy ją wspierać SMS-ami wysyłanymi pod numer 7148 o treści grant.1224 Adriano Celentano.

0: To był Adriano Celentano, a ja zaglądam do naszego fanpage'a. Paulinka się pojawiła, pozdrawia nas i życzy miłego słuchania. Kilka minut jednak wcześniej, podczas emisji piosenki Miłość to jest wielki skarb, Krysia napisała: i jest, leci, moja ulubiona piosenka. I wróciły wspomnienia z lat 80., które były szczęśliwe i szczególne w moim życiu. Dziękuję. Nie ma za co, Krysiu. Cieszę się, że rzeczywiście ta piosenka przywołuje ci to, co dobre, to, co szczęśliwe. I oby tych piosenek przywołujących nam szczęśliwe chwile z naszego nieubłaganie mijającego życia było jak najwięcej. A teraz jeszcze przed reklamą szybciutko w górę zestawienia. No bo będzie, muszę dzisiaj trochę szybciej to robić. Powyżej miejsca 95. Malcolm McLaren, Catherine Deneuve, Paris Paris, zespół The Doors, When the Music's Over, Anna Jantar, Staruszek Świat, Spooky Thud, Evil Woman, Therion, The Siren of the Woods. Myślałem, że może uda mi się wyemitować specjalną wersję, o którą prosił słuchacz, żeby to była wersja na żywo, znakomita zresztą, z Meksyku, z roku 2024, jeśli mnie pamięć nie zawodzi. No ale to następnym razem, bo ona trwa tyle co dwie, a nawet trzy inne piosenki. Robert Palmer na miejscu 89. z przebojem Addicted to Love, a powyżej Paul McCartney, Michael Jackson, Say, Say, Say, Zdzisława Sośnicka, Uwierz Siebie, Elton John, Crocodile Rock, wersja na żywo z 2000 roku, Wojtek Klich, Bardzo Orkiestra Wiosenna Poezja, Stevie Wonder, Superstition i docieramy do miejsca 84. A tutaj Steely Dan i Do It Again. SMS-y wspierające grant.1139. No tak, ale miała być reklama. I co ja teraz zrobię, moi drodzy? Dobrze, reklama pójdzie, a Do It Again zaraz po reklamie. Tak się umówmy, dobrze?
1: Reklama.
2: Studia, praca, a jeśli tak, to jaka? Jeśli przytłacza cię nadmiar decyzji i zastanawiasz się, co robić po szkole, nie musisz być z tym sam, sama. Jeśli szukasz pomysłu na siebie, potrzebujesz poukładać myśli, określić własne wartości i na spokojnie stworzyć wizję swojej przyszłości, złóż podanie do drugiej edycji Tarnowskiej Akademii Mentoringu. Do programu zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych z Tarnowa. Nieważne, czy jesteś w pierwszej klasie, czy właśnie przygotowujesz się do matury. Jeśli czujesz, że jeszcze nie wiesz, w którą stronę chcesz iść i brakuje ci motywacji, to miejsce jest dla ciebie. Do 20 maja trwa rekrutacja. Wejdź na stronę i wypełnij formularz www.tarnowska-akademia-mentoringu.pl/kontakt.
3: Projekt finansowany z budżetu miasta Tarnowa.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
6: Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.lajer.pl. Na program zaprasza sponsor Lajer Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.lajer.pl.

Steely Dan i Do It Again. Jeszcze przez nie minutkę sobie tam będzie pobrzmiewała ta kompozycja w tle, a ja sięgam szybciutko do fanpage'a. Rafał się przywitał, napisał: witajcie grandlisto słuchacze, przepraszam, tak to by zostało sformułowane. Myślałem, że naszej ulubionej audycji dzisiaj nie będzie, ale na szczęście jest z nieznacznym opóźnieniem. No i witam je, Rafał, ja ciebie też, Rafale, witam serdecznie. Małgosia już dwa posty teraz, dwa komentarze napisała. Może ten jeden z nich. W 1994 roku kończyłam szkołę i razem z tym kończył się ważny, piękny etap mojego życia. Wtedy w radiu brzmiał Various Monks, Zanim zrozumiesz i Piosenka księżycowa. Te utwory mają w sobie coś niezwykle delikatnego, trochę tęsknoty, trochę marzeń i dużo młodości, która jeszcze nie wie, dokąd nią poniesie los. Dziś słucham ich z ogromnym sentymentem, bo przypominają mi szkolne korytarze, ostatnie rozmowy, koleżanki, plany i tamtą dziewczynę z 1994 roku. Szkoda tylko, że tych pięknych utworów nie ma w Grand Liście, bo naprawdę zasługują, żeby znowu zabrzmieć i poruszyć serca słuchaczy. Małgosiu, myślę, że zanim zrozumiesz rzeczywiście, aż sprawdzałem, czy ona się nie przewinęła przez naszą Grand Listę, ta piosenka. Nie przewinęła się, więc zabieram ją do poczekalni i na pewno jeszcze przed wakacjami zostanie wyemitowana. A tak swoją drogą, no to jest sporo utworów, które i mnie przywołują jakieś szczęśliwe historie związane z końcem jednej czy drugiej szkoły, a których nie ma w Grand Liście. To tak, nie wiem, czy to pocieszenie, ale jednak chciałem też wyrazić swoje zdanie. Powracamy szybciutko do zestawienia, bo czas nagli, a powyżej zespołu Steely Dan i kompozycji Do It Again, czyli powyżej miejsca 83. Lenny Kravitz, Stillness of Heart, Snowy White, Bird of Paradise, Fergus Sharkey, A Good Heart, Lita Ford i Ozzy Osbourne, Close My Eyes Forever, Grzegorz Markowski i Leroy, Twoje Miasto, ABBA, The Winner, Takes It All i docieramy do miejsca 76. A tutaj jest zespół Free Wishing Well. SMS-y wspierające grant.1204.

To był zespół Free i Wishing Well, co można by przetłumaczyć jako studnia życzeń. No tak przynajmniej to tłumaczono w głębokich latach 70., bo ten utwór ma, mój Boże, 53 lata? Tak, na pewno 53 albo 4. Musiałbym sprawdzić jeszcze. Na miejscu 75 oddział zamknięty. To tylko pecha. Następnie Led Zeppelin, Whole Lotta Love, Free Woman, Police, Roxanne, Red Box, Train, Akron, Nad Wielkim Wodospadem, Tears for Fears, Woman in Chains, No Limits, tamtego lata. I docieramy do miejsca 67. A tutaj zespół Dire Straits i Brothers in Arms, SMS-y wspierające grant.169, a jest to specjalna dedykacja z najlepszymi życzeniami wszystkiego, co dobre i wszelkiej pomyślności w każdej odsłonie życia dla stałej słuchaczki tego programu, pani Teresy.

0: Reklama.
1: 30 lat, tysiące polis, jedno zaufanie. Agencja Ubezpieczeniowa Bimar. Z okazji Twojego jubileuszu życzymy Ci kolejnych dekad sukcesów, nieustannego rozwoju i samych bezpiecznych historii.
2: Dziękujemy. To dzięki Wam, naszym klientom, możemy świętować 30 lat działalności. Dziękujemy za zaufanie, rozmowy i wspólnie budowane bezpieczeństwo.
1: Bimar. Od 30 lat blisko Was. Region Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin i Tarnów. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: Po reklamie.
3: Na program zaprasza sponsor Lajer Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.lajer.pl.
4: A jeszcze przez 60 minut na falach RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz brzmi dla Was 471. wydanie Grand Listy. Sięgam znowu do komentarzy, które się pojawiły. No teraz już większa ilość przyszła, bardzo się cieszę. Antoni napisał, to było o... Dobrze, już czytam. Ten kawałek Free ma w sobie coś niesamowitego. To było od kompozycji Wishing Well, która zabrzmiała przez zespołem Dire Straits. A dodał jeszcze, że poprzedni utwór też porywający, a to chodziło o utwór zespołu Steely Dan, Do It Again. Witam bardzo serdecznie Katarzynę. Katarzyna napisała, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że mogę spędzić czas z Grand Listą. Pozdrawiam gorąco. Kasiu, my też pozdrawiamy Ciebie bardzo, bardzo gorąco. Świadomie używam liczby mnogiej, bo wiem, że nie tylko w swoim imieniu mówię do Ciebie te słowa. Nie wiem, czy ty się kiedykolwiek wcześniej pojawiłaś na naszym fanpage'u, ale mam nadzieję, że jak dzisiaj się zameldowałaś, to będziesz to robiła zdecydowanie częściej. Rafał napisał tak, odnośnie kompozycji zespołu Dire Straits. Piękna kompozycja, Brothers in Arms, jako prezent nadaje się znakomicie. Utwór, który przesiedział wiele notowań na liście trójki, tak, to prawda, sama słodycz na uszy. No i jeszcze Mikołaj się z nami przywitał, my też witamy się z Tobą, Mikołaju. I szybciutko wracam do zestawienia. Rozstaliśmy się na miejscu 67 z listą, tam Dire Straits, a powyżej Bronski Beat, Small Town Boy, Toto Cutugno, Insieme, Prince, Purple Rain, Eagles, Hotel California, Phil Collins, Do You Remember, Gary Moore, Surrender, Madonna, Rescue Me i docieramy do miejsca 59. A tutaj Cinderella, Don't Know What You Got It Till It's Gone. SMS-y wysyłane pod numer 7148, a które będą wspierały konto tego utworu, powinny mieć treść grand.1164. Cinderella.

don't know what you got till it's gone. To śpiewała i grała grupa Cinderella. Przepraszam, bo tak patrzę jednym okiem na pulpit, a drugim okiem patrzę na fanpage'a. I stąd to moje takie, ta moja taka niepewność. Małgosia w międzyczasie napisała: witam i pozdrawiam Krzysztofa, ekipę z Facebooka i wszystkich słuchaczy. Jestem, słucham, a popijam po obiednią kawkę, bo ta deszczowa pogoda mnie usypia. No chyba nie tylko ciebie, Małgosiu. No ale cóż zrobić, tak to jest. No ale mam nadzieję, że muzyka... zaraz to cię na pewno ożywi, to co za chwilę zabrzmi, a już szczególnie ożywi twojego Grzegorza. Ale po kolei, ponieważ powyżej zespołu Cinderella, który to zespół z piosenką plasuje się na miejscu, czy w 59, ale przyspieszamy. Od 58 po miejsce 53. Mike Oldfield, Misty, Guns N' Roses, November Rain, Pink Floyd, High Hopes, zespół The Doors, Riders on the Storm, Stanisław Węglosz i Skaldowie, Nie widzą ciebie w swych marzeniach, Jam, Naiwne pytania. No i to, co powiedziałem, Małgosiu, że ten utwór to na pewno Grzegorza ożywi, bo to jego zresztą propozycja. Na pozycji 52 zespół Deserter i Spytaj Milicjanta, Grand 12.26. To są te utwory, który jeden z tych, powiedziałbym, najbardziej znanych punkowych numerów z tego wczesnego okresu jest najbardziej znany w Polsce, rzecz jasna. I te SMS-y będą wspierały konto tego utworu, jeśli będą wysyłane pod numer 7148. Oto Deserter, niewiele ponad pół

0: lekarze drogę!
1: Reklama.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.
5: Na program zaprasza sponsor Lajer Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.lajer.pl.
6: Spytaj milicjanta i zespół Dezerter na miejscu 52, oczko wyżej Toj nad życiem, a następnie Tilt mówię ci, że Tadeusz Nalepa, zespół Jam Tenta, o tobie film Michał Żebrowski, Anna Maria Jopek, musisz mi pomóc, Leonard Cohen, So Long Marianne. No i docieramy do miejsca 46. No był czas, że długie miesiące w czołowej dwudziestce, a teraz coraz bliżej drugiej pięćdziesiątki. Frankie Goes to Hollywood, You Relax, Grant. 963. To są te SMS-y, które, jeśli będą wysłane pod numer 7148, wesprą konto tego utworu.

Frankie Goes to Hollywood i Relax, miejsce 46. Szybciutko w górę. No od pozycji 45. Proletariat jak ptak, KSU Echo Karpat, Buzka Suflera, Noc Komety, KSU na krawędzi snu, Budka Suflera, Felicjan Andrzejczak, Czasołowiu, BB King, Please Love Me, TSA 3 Zapałki, Recydywa, PKP i docieramy do miejsca 37. No w ostatnich tych powiedzmy 8-10 utworach zdecydowanie sporo kompozycji polskiej. A na miejscu 37? Polska i tarnowska grupa. Totten Tanz, Na koniec świata. Grant.1090 to są SMS-y wspierające konto tej kompozycji.

To był zespół Totten Tanz i Na koniec świata, miejsce 37. Powyżej Jam, Skazany na bluesa, Armia, Niezwyciężony. John Lord, Sara Banda, Krzysztof Cugowski, Demony Wojny, John Mayer, Fly Tomorrow. Deep Purple, Perfect Strangers. Zio, Witajcie w Teatrze Cieni, Breakout, Modlitwa, Stare Dobre Małżeństwo. Czarny Blues o 4 nad ranem. No Limits, Sir Nobody Again, Budka Suflera, Wycieczka. I docieramy do miejsca 25. No to nie jest piosenka Zanim Zrozumiesz. Ona się jeszcze nie pojawiła w Grand Liście. To jest piosenka Jestem Tobą. Ale w jednym i w drugim przypadku oczywiście chodzi o Various Max. Grant.984 to są SMS-y wspierające konto tej piosenki, jeśli zostaną wysłane pod numer 7148.

0: To był zespół Various Monks i Jestem Tobą. No i co? Aha, no to proszę Państwa, w tej chwili, bo spoglądam na zegarek, musi zabrzmieć
1: reklama. Festiwal Tydzień Talentów w Kąśnej Dolnej. 17 maja koncert laureatów konkursów skrzypcowych. Emilia Linka, Zoja Syguda i Gaja Wilewska. Przy fortepianie Hanna Holeksa. 18 maja Tarnowskie Talenty. 19 maja Domosławickie Talenty. 24 maja Wieniawski in Blue. Piotr Pławner, Paweł Tomaszewski Trio i Orkiestra Śląskich Kameralistów. Szczegóły na www.centrumpaderewskiego.pl.
2: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
3: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
1: Po reklamie.
5: Na program zaprasza sponsor Lajer Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.lajer.pl.
0: Jeszcze przez 30 parę minut na falach RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz brzmi 471. wydanie Grand Listy. Powracamy do zestawienia powyżej zespołu Various Monks i piosenki Jestem Tobą, czyli powyżej miejsca 25. David Gilmour, Red Sky at Night, Ice House Great Southern Land, Roy Buchanan, Green Onions, Skaldowie Fioletowa Dama, Bruce Springsteen, Fender Road, Led Zeppelin, Since I've Been Loving You, Emilia, Big World i miejsce 17.

0: Savalas. Rafał na międzyczasie napisał: Krzysztof goni dzisiaj w górę jak najznamienitszy sprinter, ale wiadomo, bo listę trzeba zmieścić w 2 godzinach, nawet nie całych. Rafale, co najważniejsze, to piosenki również biegną razem z nim, bo wiedzą, że nie można się grzebać, tylko gnać do finału. Szacun, Krzysiu, za wszystkie listy prowadzone przez ciebie na antenie Radia RDN. Dziękuję bardzo za te słowa, Rafale, i no i co? No to dalej biegnę w takim razie, dalej biegnę. Mianowicie powyżej tego Savalasa, Karton, kiedy myślą o Raymond, Supergirl, Europe, The Final Countdown, i docieramy do miejsca 11, a tutaj...
1: Reklama.
2: A kto to?
3: To Jan Sebastian Bach.
2: A gdzie to?
3: To w diecezjalnym studium organistowskim w Tarnowie.
2: A co to?
3: To szkoła, w której uczą się gry na organach wszyscy, którzy chcą w przyszłości zostać organistami i organistkami, jak Jan Sebastian Bach.
2: A, to ja też chcę!
3: Wejdź na stronę internetową diecezjalnego studium organistowskiego w Tarnowie i tam znajdziesz wszystkie szczegółowe informacje. I ważne, zajęcia odbywają się tylko w soboty.
2: Ło, to super!
3: Rekrutacja do studium organistowskiego na nowy rok szkolny już rozpoczęta, zatem nie zwlekaj.
4: Już w najbliższą sobotę 16 maja o godzinie 14 zapraszamy na Ryglicki Rynek na Eno Majówkę w Ryglicach. Czeka na Was pokaz kulinarny i degustacja potrawy półfinalisty programu MasterChef Charlesa Deniu. Stoiska enoturystyczne, atrakcje dla dzieci, strefa gastronomiczna oraz wieczorna potańcówka. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Kordian, który zagra dla Was już o godzinie 16.
5: Ta dziewczyna jest szarona.
4: Wydarzenie realizowane w ramach projektu Idea Tarnów, dofinansowanego przez fundusze szwajcarskie, wspierające zmniejszanie różnic gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej oraz budżet państwa.
6: Mniam! Prawdziwy smak natury!
4: Soki oraz smoothie, które powstają w Łącku, to czysta pasja do jakości i owoców. Wyselekcjonowane owoce, pojedyncze tłoczenie, brak filtracji. Wszystko po to, by zachować naturalne wartości. Naturalnie. Żadnych dodatków. Tylko smak, jakość i natura w każdym łyku. Zapraszamy. Soki dostępne w klasztornej spiżarni przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Spróbuj prawdziwego smaku. Smaku soku prosto z gór.
1: Po reklamie.
7: Na program zaprasza sponsor Lajer Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej.

0: www.lajer.pl.
1: Tuż przed miejscem 11 jeszcze wkradła się reklama, a na wspomnianej pozycji John Mayer, Lying in My Bed. Grant.994 to są te SMS-y, które jeśli zostaną wysłane pod numer 7148, być może pomogą powrócić tej kompozycji do czołowej dziesiątki.
2: Sounds too possessive. It's not meant to be. It just sounds.

To był John Mayall, a 5 minut temu jeszcze się zameldował Jacek, stały słuchacz z Walii. Znaczy nie, Jacek jest z Jasła, ale od lat przebywa w Walii. Jacku, również pozdrawiam serdecznie. Powracamy szybciutko do zestawienia, bo już naprawdę niewiele czasu zostało. I tak, powyżej Johna Mayalla. Pierwszą dziesiątkę zamyka kompozycja Dorosłe Dzieci zespołu Turbo. Oczko wyżej jest zespół Deep Purple, Child in Time, a na miejscu ósmym... Metallica i Nothing Else Matters. SMS-y, które wspierają, w tym wypadku powinny mieć treść grand.667. No i oczywiście należy je wysyłać pod numer 7148.

Metallica i Nothing Else Matters na miejscu ósmym, oczko wyżej Ozzy Osbourne. No i już niechaj zabrzmi kompozycja, która w tej chwili plasuje się na miejscu szóstym. A na miejscu szóstym... On the Turning Away, oczywiście grupa Pink Floyd, Grant, 913. To są te SMS-y, które jeśli będziecie wysyłać pod numer 7148, podreperują konto. No, ja nie mówię, że złe, ale Pink Floyd przecież był przez długi czas z tym utworem liderem.

Pink Floyd on the Turning Away, pozycja szósta, oczko wyżej Jerry Rafferty, Baker Street, a na miejscu czwartym, no jeszcze trochę Powera, żeby było przed końcem programu. Wiem, że ta kompozycja była emitowana tydzień temu, ale to chyba nie powinno przeszkadzać. Na miejscu czwartym bowiem Burning Sky, tytułowy utwór czwartej płyty zespołu Bad Company.

Bad Company, Burning Sky, pozycja czwarta. Na miejscu trzecim Renata Lewandowska, nawet nie wiem, czy była to miłość. In the Court of the Crimson King, zespół King Crimson, pozycja druga i na szczycie bez zmian, uwaga na Jerzy i Perswazja. Dzisiaj na zakończenie 471 wydania Grand Listy, kompozycja z miejsca trzeciego. Nawet nie wiem, czy była to miłość. Za tydzień zapraszam na fonograf, podobnie zresztą jak za dwa tygodnie. A kolejne 472 wydanie Grand Listy w pierwszą sobotę czerwca. Wówczas też dowiecie się, komu jakie nagrody ufundowane przez firmę Lajer przypadły w udziale. Renata Lewandowska na koniec. Dzięki, że byliście. Do usłyszenia. Cześć.

0: Program zaprosił sponsor Laier Polska S.A. Producent kostki brukowej i ceramiki budowlanej. www.laier.pl.
1: Reklama.
2: Studia, praca, a jeśli tak, to jaka? Jeśli przytłacza cię nadmiar decyzji i zastanawiasz się, co robić po szkole, nie musisz być z tym sam. Sama. Jeśli szukasz pomysłu na siebie, potrzebujesz poukładać myśli, określić własne wartości i na spokojnie stworzyć wizję swojej przyszłości, złóż podanie do drugiej edycji Tarnowskiej Akademii Mentoringu. Do programu zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych z Tarnowa. Nieważne, czy jesteś w pierwszej klasie, czy właśnie przygotowujesz się do matury. Jeśli czujesz, że jeszcze nie wiesz, w którą stronę chcesz iść i brakuje ci motywacji, to miejsce jest dla ciebie. Do 20 maja trwa rekrutacja. Wejdź na stronę i wypełnij formularz. www.tarnowska-akademia-mentoringu.pl/kontakt.
3: Projekt finansowany z budżetu miasta Tarnowa. Wiesław Krajewski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
4: Szanowni Państwo, drodzy radiosłuchacze, RDN Małopolska. Serdecznie zapraszam na otwarte spotkanie z byłym premierem Polski, panem Mateuszem Morawieckim. Spotkanie ma charakter otwarty. To doskonała okazja do rozmowy o Polsce, regionie i wyzwaniach przyszłości. Serdecznie zapraszam do Małopolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Ciężkowicach, ulica Parkowa 4. Poniedziałek, 18 maja, godzina 17. Wiesław Krajewski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
5: Tarnów zaprasza na gastromajówkę. Już 23 i 24 maja tarnowski rynek zamieni się w prawdziwe święto smaków, muzyki i rodzinnej zabawy. Czekają na Was wyjątkowe potrawy z różnych stron świata. Warsztaty kulinarne dla dzieci, kolorowe stoiska i mnóstwo atrakcji. W sobotę gotowanie z udziałem znakomitych kucharzy. O 17:00 koncert Przystanek Mrówkowiec. A w niedzielę bezpłatne śniadanie z Robertem Makłowiczem i prezydentem Tarnowa. Partnerami wydarzenia są m.in. Polsko-Ukraiński Instytut Pomocy i Rozwoju, Stowarzyszenie Siemacha, Teatr imienia Solskiego w Tarnowie, sponsorzy główni Tauron, PZU, KGHM, Gemini Park Sokołów. Przyjdźcie smakować, świętować i dobrze się bawić.
1: Po reklamie.
6: RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

Godzina Miłosierdzia, odprawiana o godzinie 3 po południu, upamiętnia konanie Jezusa na krzyżu za grzechy całej ludzkości. Święta siostra Faustyna została poproszona przez samego Jezusa, aby ta godzina w szczególny sposób czczona była na ziemi. O 3 godzinie, mówił Pan Jezus do siostry Faustyny, błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
2: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
2: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
2: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
2: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
2: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
4: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
4: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
4: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
5: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
4: ufamy Tobie.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
4: Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na małopolską retrospektywę Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Gdyni Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Już 12 i 13 maja. Wyjątkowe pokazy filmów dokumentalnych i fabularnych. Wystawa, panel dyskusyjny oraz koncert Tadek Firma. Wstęp na wydarzenia bezpłatny. 12 i 13 maja w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na csm.tarnow.pl.
2: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie! MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte! Auto służbowe? Pod ręką! A paliwo? Płaci Niemiec! Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
3: Flormed JF. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed JF w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793 346 845. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
4: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę, ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
5: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
6: Hyundai.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie to zawód z przyszłością. Nauczysz się malować, szpachlować i tapetować. Sucha zabudowa? Czemu nie? OHP. Rekrutacja na nowy rok szkolny. Zaczynamy i zapraszamy. Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Tarnów, ulica Mościckiego 27. Telefon 14 621 72 35.
2: 30 lat, 1000 polis, jedno zaufanie. Agencja Ubezpieczeniowa Bimar. Z okazji Twojego jubileuszu życzymy Ci kolejnych dekad sukcesów, nieustannego rozwoju i samych bezpiecznych historii.
3: Dziękujemy. To dzięki Wam, naszym klientom, możemy świętować 30 lat działalności. Dziękujemy za zaufanie, rozmowy i wspólnie budowane bezpieczeństwo.
2: Bimar. Od 30 lat blisko Was. Region Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin i Tarnów. Dziękujemy, że jesteście z nami.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie szorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
3: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki McTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzasz. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam, ta ze słoneczkiem.
7: Wiesław Krajewski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
8: Szanowni Państwo, drodzy radiosłuchacze, Małopolska. Serdecznie zapraszam na otwarte spotkanie z byłym premierem Polski, panem Mateuszem Morawieckim. Spotkanie ma charakter otwarty. To doskonała okazja do rozmowy o Polsce, regionie i wyzwaniach przyszłości. Serdecznie zapraszam do Małopolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Ciężkowicach, ulica Parkowa 4. Poniedziałek, 18 maja, godzina 17. Wiesław Krajewski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Studia, praca, a jeśli tak, to jaka? Jeśli przytłacza cię nadmiar decyzji i zastanawiasz się, co robić po szkole, nie musisz być z tym sam. Sama. Jeśli szukasz pomysłu na siebie, potrzebujesz poukładać myśli, określić własne wartości i na spokojnie stworzyć wizję swojej przyszłości, złóż podanie do drugiej edycji Tarnowskiej Akademii Mentoringu. Do programu zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych z Tarnowa. Nieważne, czy jesteś w pierwszej klasie, czy właśnie przygotowujesz się do matury. Jeśli czujesz, że jeszcze nie wiesz, w którą stronę chcesz iść i brakuje ci motywacji, to miejsce jest dla ciebie. Do 20 maja trwa rekrutacja. Wejdź na stronę i wypełnij formularz. www.tarnowska-akademia-mentoringu.pl/kontakt.
7: Projekt finansowany z budżetu miasta Tarnowa.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Festiwal Tydzień Talentów w Kąśnej Dolnej. 17 maja koncert laureatów konkursów skrzypcowych. Emilia Linka, Zoja Syguda i Gaja Wilewska. Przy fortepianie Hanna Holeksa. 18 maja Tarnowskie Talenty. 19 maja Domosławickie Talenty. 24 maja Wieniawski in Blue. Piotr Pławner, Paweł Tomaszewski Trio i Orkiestra Śląskich Kameralistów. Szczegóły na www.centrumpaderewskiego.pl.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
5: bezpiecznie.
4: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
6: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
7: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Tarnów zaprasza na gastromajówkę. Już 23 i 24 maja tarnowski rynek zamieni się w prawdziwy

0: bawić.
1: Po reklamie.
2: Miałam zagrać na bis, światła, dywanek w kan. Dostać punkty.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na małopolską retrospektywę Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Gdyni Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Już 12 i 13 maja. Wyjątkowe pokazy filmów dokumentalnych i fabularnych. Wystawa, panel dyskusyjny oraz koncert Tadek Firma. Wstęp na wydarzenia bezpłatny. 12 i 13 maja w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na csmtarnow.pl.
3: Mniam! Prawdziwy smak natury! Soki oraz smoothie, które powstają w Łącku, to czysta pasja do jakości i owoców. Wyselekcjonowane owoce, pojedyncze tłoczenie, brak filtracji. Wszystko po to, by zachować naturalne wartości. Naturalnie. Żadnych dodatków. Tylko smak, jakość i natura w każdym łyku. Zapraszamy. Soki dostępne w klasztornej spiżarni przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Spróbuj prawdziwego smaku. Smaku soku prosto z gór.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
3: Z okazji Dnia Dziecka serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci w muzyczny świat bajek Walta Disneya. Chór Puelle Orantes wykona podczas specjalnego koncertu najpiękniejsze piosenki z bajek Król Lew, Piękna i Bestia, Zwierzogród, Wajana i wiele innych. 30 maja, godzina 13, Centrum Kongresowe Zencom Expo w Jasionce koło Rzeszowa. Wstęp wolny. Mecenas chóru PGE, Polska Grupa Energetyczna.
4: Wiesław Krajewski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
5: Szanowni Państwo, drodzy radiosłuchacze RDN Małopolska, serdecznie zapraszam na otwarte spotkanie z byłym premierem Polski, panem Mateuszem Morawieckim. Spotkanie ma charakter otwarty. To doskonała okazja do rozmowy o Polsce, regionie i wyzwaniach przyszłości. Serdecznie zapraszam do Małopolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Ciężkowicach, ulica Parkowa 4. Poniedziałek, 18 maja, godzina 17. Wiesław Krajewski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Tarnów zaprasza na gastromajówkę. Już 23 i 24 maja tarnowski rynek zamieni się w prawdziwe święto smaków, muzyki i rodzinnej zabawy. Czekają na Was wyjątkowe potrawy z różnych stron świata. Warsztaty kulinarne dla dzieci, kolorowe stoiska i mnóstwo atrakcji. W sobotę gotowanie z udziałem znakomitych kucharzy. O 17:00 koncert Przystanek Mrówkowiec. A w niedzielę bezpłatne śniadanie z Robertem Makłowiczem i prezydentem Tarnowa. Partnerami wydarzenia są m.in. Polsko-Ukraiński Instytut Pomocy i Rozwoju, Stowarzyszenie Siemacha, Teatr imienia Solskiego w Tarnowie, sponsorzy główni Tauron, PZU, KGHM, Gemini Park Sokołów. Przyjdźcie smakować, świętować i dobrze się bawić.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: 30 lat, tysiące polis, jedno zaufanie. Agencja Ubezpieczeniowa Bimar. Z okazji Twojego jubileuszu życzymy Ci kolejnych dekad sukcesów, nieustannego rozwoju i samych bezpiecznych historii.
2: Dziękujemy. To dzięki Wam, naszym klientom, możemy świętować 30 lat działalności. Dziękujemy za zaufanie, rozmowy i wspólnie budowane bezpieczeństwo.
1: Bimar. Od 30 lat blisko Was. Region Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin i Tarnów. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Hyundai.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Flormed JF. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed JF w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793-346-845. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
0: Po reklamie.

0: trosce o Kościół.
1: Naszym gościem jest biskup tarnowski Andrzej Jerz. Szczęść Boże, witamy.
2: Szczęść Boże, witam panią redaktor, wszystkich radiosłuchaczy.
1: Kościół parafialny w Dąbrowie Tarnowskiej został ogłoszony bazyliką mniejszą. Jakie ten fakt ma znaczenie, jakie również niesie zobowiązania?
2: Zastanawiam się, czy budowa obwodnicy wokół Dąbrowy Tarnowskiej była spowodowana oczekiwaniem na właśnie ogłoszenie bazyliki mniejszej w Dąbrowie Tarnowskiej, ponieważ z tej obwodnicy bardzo dobrze widać piękno, monumentalny charakter kościoła, który zdobył tytuł bazyliki mniejszej. Bardzo ważne jest to, aby bazylika mniejsza w środowisku Powiśla oddziaływała pięknem swojej liturgii na cały region. Jest też miejscem, gdzie wielu diecezjan przyjeżdża, by się wyspowiadać. Jest miejscem, gdzie jest adoracja wieczysta Najświętszego Sakramentu. I tak jak mamy takie centra gospodarcze, większe miejscowości miasta, które ściągają z okolicy obywateli, mieszkańców, którzy robią zakupy, którzy odwiedzają różne instytucje, załatwiają pewne sprawy administracyjne w większych ośrodkach, tak można powiedzieć, że właśnie w tym wymiarze duchowym miejsce, gdzie jest bazylika mniejsza, oddziaływuje na cały region. Wierni przyjeżdżają, aby wejść głębiej w liturgię, aby podjąć sakrament pokuty, aby uczestniczyć w różnych wydarzeniach, które będą miały taki doniosły charakter i będą podkreślać wagę nie tylko Dąbrowy Tarnowskiej, ale całego regionu.
1: Patrząc na to, co dzieje się w polskiej szkole, chciałabym zapytać księdza biskupa o rolę dziś szkół katolickich. 22 maja w Tarnowie będzie dziesięciolecie szkoły prowadzonej przez siostry Sacre Coeur.
2: Zauważamy, że mimo laicyzacji, a może właśnie dlatego, w Europie Zachodniej, ale także w Polsce, szkoły stricte katolickie cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem rodziców i uczniów. Dlaczego? Dlatego, że prezentują bardzo wysoki poziom. Są szkoły średnie w Polsce, tu w Małopolsce, w Krakowie, których absolwenci w 99% dostają się na studia wyższe i prezentują wysoki poziom. Dlaczego tak jest? Dlatego, że szkoły katolickie patrzą na uczniów holistycznie, to znaczy następuje tam rozwój duchowy, bardzo ważny, o którym się nie pamięta, który się ruguje niekiedy z nauczania w szkołach państwowych, świeckich. Na pewno bardzo ważna kwestia to wysoki poziom intelektualny, bo to decyduje zazwyczaj w szkolnictwie i te szkoły mają bardzo dobrych nauczycieli, wychowawców. No i właśnie kwestia wychowania, kwestia emocji, ujęcie ucznia w całym tym systemie, pozwalając mu w wolności rozwijać się, pokonywać jakieś swoje ograniczenia i wydobywać to, co jest w każdym uczniu cenne, wartościowe, i temu służą między innymi szkoły katolickie.
1: Audycji w trosce o Kościół ksiądz biskup omawia statuty V Synodu Diecezji Tarnowskiej. To co nasz synod mówi na temat troski wyższego seminarium duchownego, powołania w kontekście współczesnych wyzwań?
2: To są wyzwania i na pewno pójście drogą powołania to pójście niełatwą drogą, ale tak jak wspomnieliśmy odnośnie szkół katolickich, podobnie seminarium. Z tego względu, że te wymagania są wyższe, ceniąc ludzką wolność kandydatów do sakramentu kapłaństwa, zauważamy, że mają mimo wszystko stworzone takie warunki, aby rozwijać się w tych różnych wymiarach i trzeba przyznać po dziesięcioleciach, iż ta nasza metodologia pracy z powołanymi w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie przynosi odpowiednie efekty, ponieważ nasi księża, którzy pracują na całym świecie, cieszą się dużym szacunkiem, estymą w różnych środowiskach Europy Zachodniej, w krajach misyjnych, w Stanach Zjednoczonych. Ceni się właśnie ten wysoki poziom formacyjny w naszym tarnowskim seminarium. Chcemy dalej tą linię kontynuować i na pewno ważną rolę tutaj pełnią przełożeni, wykładowcy Wyższego Seminarium Duchownego. Pragniemy, aby i synod na to zwracał uwagę. Często przełożeni, także alumni, wyjeżdżali do wspólnot parafialnych, aby też w środowiskach naszych parafii ukazywali istotę funkcjonowania seminarium, formacji seminaryjnej i także w ten sposób wpływali na rozwój powołań wśród młodych ludzi. Mocno zwracam uwagę na służbę liturgiczną, ministranci, lektorzy. Nadal jest to zasadnicze środowisko, gdzie pojawiają się powołania i bardzo nam zależy, aby ten poziom życia duchowego ministrantów, lektorów cały czas był podnoszony. Dzięki temu młodzi ludzie też rozpoznają w liturgii obecność Chrystusa, doświadczają szczególnej z Nim więzi i odkrywają pragnienie służenia Mu później już jako kapłani, ci, którzy sprawują liturgię, celebrują te wielkie wydarzenia zbawcze Chrystusa, głoszą Słowo Boże, wpływają na życie całych wspólnot, na drogę, odnajdywanie drogi do Boga i do drugiego człowieka.
1: Księże biskupie, a jak wygląda przyjęcie do tarnowskiego seminarium, a także zakończenie formacji?
2: No jest zawsze rekrutacja drogą internetową. Można złożyć dokumenty. Jest rozmowa albo z księdzem rektorem, albo z przełożonymi kandydata do kapłaństwa, który odczuwa powołanie i chce je realizować w naszym seminarium, a więc inicjatywa oczywiście na początku u źródła rodzi się w samym powołanym, który w swojej wolności podejmuje taką decyzję. Nikt nie ma prawa wpływać na ten wolny wybór, ale później oczywiście jest też weryfikacja w seminarium już na poziomie rozmowy z przełożonymi, egzaminów, testów psychologicznych. Dlaczego? Dlatego, że zwracamy uwagę na to, aby kandydaci do kapłaństwa no już na samym początku mogli ujawnić swoją dojrzałość osobowościową, uczuciową, religijną, moralną, intelektualną. Musi być też odpowiedni stan zdrowia fizycznego i oczywiście psychicznego, ponieważ życie kapłana jest życiem pięknym, oddanym człowiekowi, przede wszystkim Bogu, ale zwłaszcza we współczesnych czasach wymaga właśnie tej dojrzałości, o której mówiłem, odpowiedniego zdrowia fizycznego i psychicznego i w punkcie wyjścia, gdy są różnego rodzaju tutaj badania, testy, zwracamy na to uwagę. Oczywiście, że kandydat do seminarium powinien spełnić warunki określone w procesie przyjmowania, ujęte w prawie kościelnym, ogólnym, diecezjalnym. Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje biskup tarnowski. O wyniku tej decyzji jest poinformowany kandydat oraz jego proboszcz. No i później następuje formacja, o której już mówiliśmy. Zasadniczo jest formacja filozoficzno-teologiczna, ale alumni też studiują inne dyscypliny, psychologia, historia sztuki, pomocnicze dyscypliny, które pomagają właśnie w tym rozwoju integralnym kandydata do sakramentu kapłaństwa. Oczywiście alum może na każdym etapie pobytu w seminarium, jeżeli rozezna, że to nie jest jego powołanie, opuścić wspólnotę seminaryjną. No zasadniczo alum kończy formację kleryk w seminarium wraz z przyjęciem święceń prezbiteratu. No jak to już wspomniałem, przełożeni mają prawo albo sprawdzić jeszcze kandydata przez udzielenie mu na przykład rocznego urlopu, a jeżeli zauważą, że nie spełnia tych kryteriów, które wypracował Kościół odnośnie kandydatów do sakramentu kapłaństwa, także mogą poinformować alumna, aby sam opuścił wspólnotę seminaryjną i próbował realizować się w powołaniu, które jest mu właściwe.
1: Bardzo dziękujemy księdzu biskupowi za to spotkanie i za rozmowę. Do usłyszenia za tydzień. Naszym gościem był biskup tarnowski Andrzej Jesz.
2: Bardzo jestem wdzięczny za tę chwilę. Szczęść Boże.
0: W trosce o Kościół.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: 30 lat, tysiące polis, jedno zaufanie. Agencja Ubezpieczeniowa Bimar. Z okazji Twojego jubileuszu życzymy Ci kolejnych dekad sukcesów, nieustannego rozwoju i samych bezpiecznych historii.
3: Dziękujemy. To dzięki Wam, naszym klientom, możemy świętować 30 lat działalności. Dziękujemy za zaufanie, rozmowy i wspólnie budowane bezpieczeństwo.
2: Bimar. Od 30 lat blisko Was. Region Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin i Tarnów. Dziękujemy, że jesteście z nami. Tarnów zaprasza na gastromajówkę. Już 23 i 24 maja tarnowski rynek zamieni się w prawdziwe święto smaków, muzyki i rodzinnej zabawy. Czekają na Was wyjątkowe potrawy z różnych stron świata. Warsztaty kulinarne dla dzieci, kolorowe stoiska i mnóstwo atrakcji. W sobotę gotowanie z udziałem znakomitych kucharzy. O 17 koncert przystanek Mrówkowiec. A w niedzielę bezpłatne śniadanie z Robertem Makłowiczem i prezydentem Tarnowa. Partnerami wydarzenia są m.in. Polsko-Ukraiński Instytut Pomocy i Rozwoju, Stowarzyszenie Siemacha, Teatr imienia Solskiego w Tarnowie. Sponsorzy główni: Tauron, PZU, KGHM, Gemini Park Sokołów. Przyjdźcie smakować, świętować i dobrze się bawić.
1: Po reklamie.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Tomasz Graczewski, zapraszam. To historyczny dzień dla parafii w Dąbrowie Tarnowskiej i całej diecezji tarnowskiej. Świątynia pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkapleżnej została uroczyście ogłoszona Bazyliką Mniejszą. Ten szczególny tytuł nadawany jest kościołom o wyjątkowym znaczeniu duchowym i duszpasterskim. Parafianie oraz mieszkańcy Powiśla Dąbrowskiego nie ukrywali radości z wyniesienia świątyni do godności bazyliki. Jeszcze przed rozpoczęciem uroczystości podzielili się z reporterami Radia RDN swoimi emocjami.
2: Żelazna.
3: Wielkie wydarzenie. Cieszymy się, że będzie bazylika mniejsza. Łaski można przez cały rok otrzymywać. Windencje rodzinne i powołania. Przede wszystkim o święty charyzmatyczne powołania kapłańskie, misyjne i zakonne.
4: Parafia Wieczychowica. Jesteśmy z koleżanką, przyjeżdżamy bardzo często. Wydarzenie historyczne. Przyjechałyśmy specjalnie też wcześniej, żeby się jeszcze pomodlić przed Najświętszym Sakramentem wystawionym. Polecamy nasze rodziny. Modlimy się o zdrowie dla wszystkich.
3: To się nie da opisać. Tak serce bije.
5: No myślę, że bardzo wzniosły. Jak widać, ile ludzi idzie już dużo wcześniej, przed nabożeństwem.
1: Do Dąbrowy Tarnowskiej w dniu ogłoszenia świątyni bazyliką pielgrzymowali także wierni z całej diecezji tarnowskiej. Tłumy wiernych uczestniczyły we mszy świętej na Błoniach przed bazyliką. Dla wielu z nich było to pierwsze nawiedzenie tego kościoła.
6: Z Tarnowa jesteśmy zadowoleni, że taka uroczystość. Pierwszy raz jestem. Sam obiekt bardzo piękny i przyozdobiony bardzo ładnie.
7: Parafii przy Wysławicy.
8: Pierwszy raz tutaj?
7: Byliśmy już. My znamy tu troszkę. Jesteśmy właśnie nastawieni już tak duchowo bardzo. Powierzamy Maryi wszystko. Myśmy tu byli z mężem na adoracji już.
9: Pierwszy raz jestem nowkiem uroczystości wielkiej.
10: Czarnej Tarnowskiej.
11: Już wcześniej pani tu bywała? Czy
10: no jeszcze nie. Pierwszy raz. Jesteśmy z rycerstwa Niepokalanej Maryi, także jak nie być?
12: Spoknij. No takie duże święto, więc bardzo pozytywne.
1: Uroczystej mszy świętej przewodniczył kardynał Stanisław Dziwisz. Na początku nabożeństwa hierarcha wyjaśniał zgromadzonym, co oznacza tytuł Bazyliki Mniejszej.
13: Tu, w tym miejscu, to wielkie wydarzenie, ale cała diecezja przeżywa wyniesienie do rangi Bazyliki Mniejszej. To nie znaczy, że ta bazylika jest mała, tylko już jest taka tradycja, że są tylko 4 bazyliki większe w Rzymie, a wszystkie inne łączności ze Stolicą Apostolską nazywają się Bazylikami Mniejszymi. Gratuluję, podziwiam, z uznaniem patrzę na ten piękny kościół, na tę piękną, nową bazylikę mniejszą. Przeżywam razem z wami tę wielką radość.
1: Uroczystość koncelebrowali biskupi i arcybiskupi, m.in. biskup Krzysztof Nykiel, regens penitencjarii apostolskiej oraz arcybiskup Wiktor Skworc. Biskup ordynariusz diecezji tarnowskiej Andrzej Jesz przypominał podczas mszy świętej, że ogłoszenie kościoła bazyliką przypadło dokładnie w rocznicę konsekracji dąbrowskiej świątyni.
14: 61 lat temu, 16 maja 1965 roku, mieszkańcy Dąbrowy Tarnowskiej przeżywali wielką radość z podniosłej uroczystości konsekracji tej monumentalnej świątyni. Od kilku pokoleń dla mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej droga ku niebu prowadzi również przez tę właśnie świątynię, która dzisiaj zostaje obdarzona tytułem i godnością Bazyliki Mniejszej. Ustanowienie Bazyliki Mniejszej czyni bowiem tę dąbrowską świątynię miejscem szczególnego oddziaływania duchowego w całym regionie Powiśla.
1: Homilię podczas mszy świętej wygłosił kardynał Stanisław Dziwisz. Hierarcha wzywał wiernych do modlitwy w intencji papieża Leona, w intencji rodzin i w intencji ojczyzny.
13: Dziękując dziś za dar Bazyliki Mniejszej, powierzmy dziś Bogu wszystkie sprawy Kościoła Powszechnego. Módlmy się za ojca świętego Leona, aby umacniał braci w wierze, przewodził odważnie Kościołowi. Módlmy się także, o co zabiegał święty Andrzej, o jedność wszystkich chrześcijan, wyznających i przyznających się do Chrystusa. Módlmy się za Kościół w Polsce i za naszą ojczyznę, za nasze rodziny i wspólnoty parafialne.
1: Po komunii świętej i odśpiewaniu uroczystego hymnu Tedeum podziękowania wygłosił proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkapleżnej w Dąbrowie Tarnowskiej ksiądz Stanisław Cyran. Duchowny dziękował m.in. parafianom od lat aktywnie zaangażowanych w adorację Najświętszego Sakramentu.
15: 16 maja 2026 roku staje się klamrą spinającą pokolenia. Dokładnie 61 lat temu w tym samym dniu arcybiskup Jerzy Ablewicz konsekrował ten kościół. Dzisiaj dzięki decyzji Ojca Świętego Leona XIV, którego obejmujemy wieńcem modlitwy i synowską miłością, stajemy się cząstką papieskiej rodziny jako bazylika mniejsza. Ze szczególną wdzięcznością zwracam się do moich dąbrowskich parafian. To przede wszystkim wasza ofiarność duchowa, nieprzerwana od 18 lat całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu, sprawiła, że Rzym dostrzegł w Dąbrowie Tarnowskiej żywy, modlący się Kościół. To wy wymodliliście ten tytuł.
1: Ksiądz proboszcz dziękował także kardynałowi, biskupom i księżom koncelebrującym Eucharystię, a także księdzu doktorowi habilitowanemu Janowi Bartoszkowi, który koordynował działania związane z przygotowaniem podniesienia kościoła do rangi bazyliki mniejszej. Na zakończenie uroczystości kapłani procesyjnie wyszli przed świątynię, by pobłogosławić tablicę upamiętniającą nadanie tytułu bazyliki mniejszej i poświęcić nowe, zdobione drzwi kościoła. Kardynał Dziwisz złożył wówczas życzenia dąbrowskiej wspólnocie.
13: Bóg zapłać za waszą obecność. Z tego miejsca widzimy, jakie tłumy przyszły na dzisiejszą uroczystość. Cieszę się z tego i życzę, aby te drogi do tej świątyni zawsze były zapełniane przez mieszkańców, a także turystów, pielgrzymów, którzy tutaj będą przychodzić do tej świątyni Matki Bożej Szkaplerzej. Pochwalony Jezus Chrystus.
1: Dąbrowska Bazylika jest 9. kościołem w diecezji tarnowskiej o takim tytule. Do tej pory taką godność nosiły Bazylika Katedralna w Tarnowie oraz świątynie w Limanowej, Nowym Sączu, Bochni, Szczepanowie, Mielcu, Tuchowie i Grybowie.
0: To były informacje z życia kościoła.

0: Nowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Festiwal Tydzień Talentów w Kąśnej Dolnej. 17 maja koncert laureatów konkursów skrzypcowych. Emilia Linka, Zoja Syguda i Gaja Wilewska. Przy fortepianie Hanna Holeksa. 18 maja Tarnowskie Talenty. 19 maja Domosławickie Talenty. 24 maja Wieniawski in Blue. Piotr Pławner, Paweł Tomaszewski Trio i Orkiestra Śląskich Kameralistów. Szczegóły na www.centrumpaderewskiego.pl.
2: Studia, praca, a jeśli tak, to jaka? Jeśli przytłacza cię nadmiar decyzji i zastanawiasz się, co robić po szkole, nie musisz być z tym sam. Sama. Jeśli szukasz pomysłu na siebie, potrzebujesz poukładać myśli, określić własne wartości i na spokojnie stworzyć wizję swojej przyszłości, złóż podanie do drugiej edycji Tarnowskiej Akademii Mentoringu. Do programu zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych z Tarnowa. Nieważne, czy jesteś w pierwszej klasie, czy właśnie przygotowujesz się do matury. Jeśli czujesz, że jeszcze nie wiesz, w którą stronę chcesz iść i brakuje ci motywacji, to miejsce jest dla ciebie. Do 20 maja trwa rekrutacja. Wejdź na stronę i wypełnij formularz www.tarnowska-akademia-mentoringu.pl/kontakt.
3: Projekt finansowany z budżetu miasta Tarnowa.
4: Po reklamie.

0: Słuchają Państwo Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Wybiła godzina 19. Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej. Dzisiejszą modlitwę poprowadzą członkini róż różańcowych z parafii pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego,
1: który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: O wzrost wiary, nadziei i miłości, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc

0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: Piękny miesiąc maj, gdzie wszystko zakwita, zieleni się w blasku słońca, aby łąki, góry, doliny i strumyki wychwalały Maryję, kochaną naszą Matkę, Matkę Bożą i Matkę ludzi. Dziś w Wigilię Wniebowstąpienia Pańskiego oraz wspomnienia patrona naszej Ojczyzny, męczennika świętego Andrzeja Boboli, módlmy się, krocząc drogami radosnymi z Jezusem i Maryją w następujących intencjach. Za naszą Ojczyznę, aby była wierna Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i wypełniała wszelkie przyrzeczenia jasnogórskie. O pokój na świecie, pokój w parlamencie, pokój w naszym rządzie, pokój w naszych rodzinach i pokój w naszych sercach. Za chorych i cierpiących w szpitalach, w swoich domach, domach opieki społecznej, a szczególnie za chorą Franię, Marysię, Józefę, Irenkę i Gienię, Teresę i Kazia, Eulalię i Jurka, Basię, Bogusię, która przebywa w szpitalu po operacji. Maryjo, podaj im swoją dłoń i uzdrów ich z bólu, cierpienia, choroby i krzyża, który dźwigają. Za księdza biskupa Andrzeja Jerza z okazji jego imienin, o błogosławieństwo i w dalszym pasterzowaniu w naszej diecezji, o dary Ducha Świętego, o ludzką życzliwość oraz opiekę Matki Najświętszej. Za wszystkich solenizantów tego tygodnia, a szczególnie za wszystkie Zofie, Andrzejów, prosimy o zdrowie, potrzebne łaski i opiekę Matki Najświętszej. Módlmy się również o zdrowie, błogosławieństwo Boże w dalszym życiu dla Adolfa, który dziś kończy 92 lata. Prosimy również o dary Ducha Świętego dla wszystkich maturzystów i studentów zdających egzaminy, a szczególnie za Mateusza i Pawła. Módlmy się również za zmarłych z naszych rodzin: Stefana, Aleksandra, Wandę, Romana, Stanisławę i Edwarda, Albinę, Mieczysława, Rozalię i Eugeniusza, Zbigniewa, Monikę i Kazimierę. Niechaj Pan przyjmie ich do swojego królestwa, da im pić ze zdroju zbawienia i posadzi w gronie zbawionych, świętych i błogosławionych. Tajemnica pierwsza. Zwiastowanie. Pierwsi rodzice, Adam i Ewa, wybrali swoje zadanie sprzeczne z nakazem Boga, a byli tak blisko Boga. Ewa nie miała grzechu pierworodnego, lecz wybrała swoje zadanie niezgodne z życzeniem Boga, dlatego nie przetrwała kuszenia złego. Natomiast Maryja, będąc niepokalanie poczętą, też była wolna od grzechu pierworodnego, ale ta 16-letnia młoda dziewczyna wybrała to, czego życzył sobie Bóg. Wybrała nie własne zdanie, czy też interesowność, ale z pełną miłością odpowiedziała fiat, ufając miłości Bożej. Jakże wielkie słowo było i słowo tak Maryi w porównaniu ze słowem Ewy, która powiedziała nie. Zgoda i posłuszeństwo Maryi uzdrowiło nas z nieposłuszeństwa Ewy. Siostro i bracie, bądź zawsze gotowy z płonącą lampą w ręku i odpowiadaj na życzenie Boże, niech się dzieje wola Twoja, Panie, a wówczas wszystko dobrze się skończy, bo Bóg, widząc pokorę i posłuszeństwo, zawsze wynagradza, błogosławiąc i udzielając najbardziej potrzebnych łask.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica druga. Nawiedzenie świętej Elżbiety. Maryja odbyła pierwszą procesję z ciałem Bożym pod sercem, idąc do domu kuzynki Elżbiety. Droga dla Maryi spodziewającej się dziecka była bardzo uciążliwa. Liczyła bowiem około 150 kilometrów, ale Maryja chciała pomóc kuzynce, też spodziewającej się dziecka, przy wszelkich pracach domowych. Ileż serdeczności było przy spotkaniu dwóch matek oczekujących dziecka. Siostro i bracie, w naszym zachmurzonym, pełnym niepokoju życiu też zdarzają się trudne i ciężkie chwile. boleśnie przygnieceni różnymi problemami, nagle otwieramy zaciśniętą dłoń skierowaną ku innym. Wydobywamy z serca dobre słowo i uśmiech. Zaczynamy patrzeć na życie inaczej, nie lękając się tego, co będzie jutro czy też pojutrze. Wówczas ogarnia nas promień światła, który sprawia, że ożywia nadzieja i odważnie stawiamy krok do przodu. Przybywa nam sił i ogarnia radość, znika beznadzieja i apatia. W taki właśnie sposób objawia się w naszym życiu Boże działanie i troska kochającego nas Boga Ojca.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica trzecia. Boże Narodzenie. W Betlejem, w ubogiej szopce, mimo wielkiego ubóstwa, panuje wielka radość. bo narodziło się Dziecię Boże, Jezus Chrystus, Syn Maryi. Pasterze spieszą oddać pokłon Dzieciątku, aniołowie śpiewają Bogu chwałę, a mędrcy ze wschodu niosą dary i uwielbiają Jezusa. Natomiast w Jerozolimie, w pałacu u Heroda, nie ma radości, choć panuje przepych i wygoda oraz wielkie bogactwo, ale tu nie ma szczęścia, bo Herod wygnał Boga z serca i jego panowanie tyrańskie niesie smutek i ból wśród mieszkańców Jerozolimy, a rzeź niewiniątek niesie wielki płacz i lament wśród matek, którym na rozkaz Heroda z wielkim okrucieństwem odbierano maleńkie dzieciątka, aby je uśmiercić. Bo Herod bał się, że utraci władzę. Wiemy, jak tragicznie potoczyły się losy tego okrutnego oprawcy. A dziś, ileż obłudy i podobnych zachowań widzimy wśród tych, którzy uważają się za szlachetnych, zakładają maski i walczą z krzyżem Jezusa, życiem nienarodzonych, przekraczają przykazania Boże, walczą z Kościołem i duchownymi, sieją niesprawiedliwość, zło i nienawiść. Siostro i bracie, ranią nas ludzie, ale i my sami siebie też ranimy błędnymi wyborami. To nie Bóg zsyła na nas cierpienie, On pomaga nam przejść przez ziemską drogę, czyniąc nas silniejszymi poprzez łaski płynące z sakramentu pojednania i Eucharystii. Zapamiętaj, że Bóg cię kocha, zaufaj Bogu, a będziesz szczęśliwy.
5: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa. Siostro i bracie, warto wstawiać się i modlić do Maryi. Posłuchaj, jak bije jej ukochane serce dla Ciebie. Otwórz swoje serce stroskane, abyś poczuł, jak jesteś kochany i innych pokochał. W tym współczesnym świecie, kiedy zmienia się historię naszej ojczyzny, kiedy z ludzkich serc próbuje się na różne sposoby wyrywać Boga, neguje się męczeńską śmierć świętego Maksymiliana, kiedy walczy się na nowo z krzyżem w urzędach i miejscach pracy, a dzieci próbuje się odwieść od wartości chrześcijańskich, potrzeba takich uczniów misjonarzy, którzy sprzeciwią się bezprawiu, tak jak kiedyś błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko czy kardynał Stefan Wyszyński, a w tym wszystkim dodawał nam odwagi święty Jan Paweł II. A dziś wspominamy patrona naszej ojczyzny, świętego Andrzeja Bobolę, mimo męczeńskiej i bestialskiej śmierci. Tak ukochał Boga i ojczyznę, że oddał swoje życie. Jego hasło brzmiało: Bóg, honor, ojczyzna.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica piąta. Znalezienie Pana Jezusa. Nieustanne szukanie Boga w codziennym życiu to szukanie Jego miłości, prawdy i Jego obecności. Siostro i bracie, Jezus otwiera swoje serce przed Tobą, aby Cię przygarnąć do siebie, a gdy jesteś w smutku,

0: zwalniały, zniechęcenie zastąp nadzieją, zawziętość zastąp przebaczeniem, gniew zastąp cierpliwością, zazdrość zastąp dobrocią, a grzech zastąp miłością do Boga, a twoje serce będzie pełne dobroci i miłości, a miłością można dzielić się bez końca.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, i jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz

0: polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
2: Wiesław Krajewski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
3: Szanowni Państwo, drodzy radiosłuchacze, Arden Małopolska. Serdecznie zapraszam na otwarte spotkanie z byłym premierem Polski, panem Mateuszem Morawieckim. Spotkanie ma charakter otwarty. To doskonała okazja do rozmowy o Polsce, regionie i wyzwaniach przyszłości. Serdecznie zapraszam do Małopolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Ciężkowicach, ulica Parkowa 4. Poniedziałek, 18 maja, godzina 17. Wiesław Krajewski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
0: Po reklamie.

0: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Doksa z Opola.
1: Zakręcone pytania.
2: Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Zakręcone pytania. No dzisiaj, jak idzie zwrócić uwagę, z racji mojego stroju, no nie jestem na rowerze, idę właśnie do kościoła na wieczorną Eucharystię. Natomiast no miałem iść na rower wieczorem po mszy, żeby nagrać ten dzisiejszy odcinek Zakręconych Pytań, ale robi się tak jak na załączonym obrazku, czyli czekamy na burzę. Zresztą no wszyscy czekają, bo jest niesamowicie sucho i tego deszczu nam potrzeba. Natomiast właśnie to, że ta burza jest zapowiedziana, że się zrobiło ciemno, to mówię, nie będę ryzykował tej wieczornej jazdy i nagram właśnie przed mszą świętą ten kolejny odcinek. Oczywiście ci, którzy słuchają nas za pośrednictwem radia, czy to Radia Doksa, Radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Czy słuchają nas za pośrednictwem aplikacji podcastowych, no to oczywiście zachęcam do wizyty na YouTubie Ksiądz na Rowerze. Kanał należy zasubskrybować i tam są wszystkie odcinki Zakręconych Pytań. Jest taka zakładka playlisty. Tam możecie obejrzeć i pierwszy sezon, i drugi sezon i nadrobić na przykład zaległości, ale przede wszystkim także zobaczyć, jak to teraz tutaj wygląda, choćby to właśnie, jak tam się zbiera na burzę. No ale niebo przepiękne. Przepięknie śpiewają ptaki, natomiast zwróćmy uwagę właśnie na to niebo, które jest za mną. No bo dzisiaj w niebo chcemy się wpatrywać. Dlaczego? Bo odcinek Zakręconych Pytań będzie na temat w niebo wstąpienia Pana Jezusa. Nie wiem jak Wy, ale ja bardzo lubię wpatrywać się w niebo. Zresztą coś w tym niebie jest takiego, co nas niesamowicie pociąga. I gdy się tak w to niebo wpatrujemy, to jesteśmy chyba podobni do apostołów ze stoku Góry Oliwnej, którzy wpatrywali się w niebo zaraz po w niebo wstąpieniu Pana Jezusa. Przychodzą wtedy do nich aniołowie i mówią: czemu się tam wpatrujecie, że ten Jezus, który został od was zabrany, który do nieba wstąpił, w ten sam sposób do was powróci. I my na to czekamy. To jest fachowo nazywane paruzją, czyli powtórne przyjście Pana Jezusa na końcu świata. No ale kiedy to nastąpi, nie wiemy. I my dalej wpatrujemy się w niebo, no bo to jest cel naszego życia. Tam Pan Jezus wstąpił, tam króluje i my chcemy się tam dostać. My chcemy wraz z Nim tam przebywać. No ale zanim to nastąpi, no to jeszcze mamy ten czas. Czas, który musimy przeżyć na ziemi. Musimy tutaj robić wszystko, żeby do nieba się dostać. Natomiast dzisiaj w tym odcinku Zakręconych Pytań chciałbym zastanowić się, czy Pan Jezus jednak musiał do tego nieba wstąpić. Czy nie lepiej by było, gdyby został z nami? A tymczasem On nas niejako zostawia? Czy apostołowie po niebo wstąpieniu Pana Jezusa nie czuli się znowu osamotnieni, że znowu ich zostawił? No takie myśli gdzieś pojawiają mi się osobiście w głowie za każdym razem, gdy właśnie pojawia się ta uroczystość w niebo wstąpienia Pańskiego, no bo ona przed nami. W całym Kościele jest ona świętowana w ten 40 dzień po zmartwychwstaniu, bo rzeczywiście Pan Jezus wstępuje do nieba w 40 dzień po zmartwychwstaniu, czyli w czwartek po 6 niedzieli wielkanocnej. Natomiast w Kościele w Polsce, nie wiem z jakiej przyczyny, jeśli ktoś z Was wie, to napiszcie w komentarzu, zostało to przeniesione na niedzielę. No i my obchodzimy w Kościele w Polsce w niebo wstąpienie Pana Jezusa właśnie w niedzielę. Mamy jeszcze drugie takie święto, które dotyczy nieba i jest to w niebo wzięcie Najświętszej Maryi Panny. Czasami tak na marginesie powiem, pytam się swoich uczniów na lekcji religii, na ocenę oczywiście, mówię, daję szóstkę, jeśli mi ktoś wytłumaczy, jaka różnica jest między w niebo wstąpieniem Pana Jezusa, a w niebo wzięciem Maryi. Odpowiedź jest oczywiście prosta. Pan Jezus sam wstępuje do nieba swoimi siłami, bo jest Bogiem i może to zrobić, a Maryja została wzięta przez Boga do nieba. Więc to jest taka różnica, że Maryja sama z siebie nie byłaby w stanie do nieba wstąpić, to Bóg ją zabrał, to Bóg ją wziął do nieba. Stąd w niebo wzięcie, a Pan Jezus wstępuje, robi to własną mocą, własnymi siłami.
1: Zakręcone pytania.
2: Zastanówmy się, czy Nie lepiej by było, gdyby Pan Jezus został z nami na świecie. I tutaj, moi drodzy, odwołam się do odcinka, który pojawił się tydzień temu na temat Chrystofanii, czyli spotkań Pana Jezusa z Jego uczniami po zmartwychwstaniu. I wtedy mówiłem, że niekoniecznie z wszystkimi Pan Jezus się spotkał. Nie spotkał się z tymi, którzy Go ukrzyżowali, Piłatem, arcykapłanami, członkami Sanhedrynu, ale pojawia się i objawia się swoim uczniom, żeby ich umocnić, żeby dodać im sił, żeby pokazać, że ta śmierć, która przyszła w Wielki Piątek, nie ma na niego wpływu. I powiedziałem, że nie objawia się tym jego, byśmy powiedzieli, przeciwnikom, tym, którzy go odrzucili, dlatego, że nie chce ich do wiary przymusić. No właśnie, gdyby Pan Jezus po zmartwychwstaniu został z nami na świecie, czy właśnie wtedy człowiek miałby wybór odrzucenia Boga? No bo przecież prędzej czy później cały świat by go poznał. Nie sposób byłoby go ukryć, żeby on się nie objawiał, nie pokazywał. No po prostu byłby obecny. Zważywszy na to, że już śmierć nad nim nie miałaby władzy, no to byłby obecny aż do chwili obecnej wśród nas. No i przy rozwoju techniki tego wszystkiego, no wszyscy by wiedzieli, Pan Jezus jest żywy, jest prawdziwym Bogiem, zmartwychwstał. Nic my mu nie możemy zrobić, że on już jest niejako ponad tym wszystkim, co nas dotyka jako ludzi. Więc nie byłoby możliwości odrzucenia, to jest jedna rzecz. A z drugiej strony właśnie Bóg chce tego, byśmy w Niego uwierzyli. Nie, żebyśmy mieli stuprocentową pewność, że On istnieje. On chce zaufania, chce naszej wiary. I poprzez to naszej miłości. Miłości, która jest w pełni wolna i w żaden sposób nie przymuszona. No i dlatego Pan Jezus wstępuje do nieba. Zostawia apostołów, ale nie zostawia ich samymi. To jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć. Pan Jezus mówi wprost do apostołów: pożyteczne jest dla was moje odejście, bo gdybym został z wami, nie posłałby wam Ducha Świętego. Nie posłałbym wam parakleta, pocieszyciela, obrońcy, który wszystkiego was nauczy, który uzdolni was do tego, byście byli świadkami Chrystusa, Pana Jezusa, samego Boga w świecie. I oczywiście teraz nie chciałbym wybiegać w przód, ponieważ odcinek o Duchu Świętym, o zesłaniu Ducha Świętego będzie za tydzień. Taka kolejność: mamy w niebo wstąpienie Pana Jezusa i za tydzień odcinek o zesłaniu Ducha Świętego, co Duch Święty zmieni. Natomiast właśnie Pan Jezus po to wstępuje do nieba, aby zesłać tego Ducha Świętego, który zmieni wszystko, który uzdolni apostołów do niesamowitych rzeczy. Więc nie zostawia ich samymi, nie zostawia ich sierotami. Zresztą po zesłaniu Ducha Świętego żaden z apostołów nie czuje się osamotniony. Natomiast ten moment oczekiwania pomiędzy tym 40 dniem, czyli w niebo wstąpieniem Pana Jezusa, a 50, czyli zesłaniem Ducha Świętego, na pewno był trudny dla nich, bo mieli oczekiwać tego daru z nieba, no ale nie wiedzieli, co to będzie do końca, nie wiedzieli, jak to wszystko będzie wyglądało, ale ufali. I właśnie to słowo zaufania, to słowo wiara, to słowo miłość, wiara, nadzieja i miłość, trzy cnoty boskie się w pełni w to wpisują, że my jako ludzie tutaj na ziemi musimy właśnie te trzy rzeczy w naszym życiu praktykować, o nie się starać, bo wtedy jesteśmy prawdziwie uczniami Pana Jezusa. I w niebo wstąpienie Pana Jezusa właśnie nas tego uczy, bo gdyby Jezus był z nami, no to byśmy tak naprawdę nie musieli się starać. A właśnie to, że On wstępuje do nieba, wymaga od nas właśnie tego zaufania, wymaga wiary, nadziei i miłości. Dlatego, moi drodzy, no Pan Jezus musiał wstąpić do nieba. Wiadomo, byśmy chcieli, żeby był z nami, żebyśmy mieli tę pewność. No to jest tak jak z ukochaną osobą. Jeśli kogoś tak mocno kocha, to chce się ją mieć przy sobie. No ale w tym wypadku musimy chwilę poczekać na to pełne zjednoczenie z Chrystusem właśnie do momentu śmierci, kiedy my przejdziemy z tego świata do nieba, gdzie Chrystus już na nas czeka. No więc starajmy się odpowiadać na to Jego zaproszenie do miłości naszą miłością i miejmy świadomość, że jeszcze jedna rzecz niesamowita jest w niebo wstąpieniu Pana Jezusa, że od tej chwili, gdy Jezus wstąpił do nieba, to w niebie króluje prawdziwy Bóg, ale również prawdziwy człowiek. Jest to niesamowite wywyższenie ludzkiej natury, o czym my często zapominamy. Dlatego warto sobie to przypomnieć i tym bardziej coraz mocniej starać się odpowiadać na to zaproszenie do bycia uczniem Pana Jezusa swoim dobrym, świętym, pięknym życiem. I tego życzę Wam wszystkim, jak i sobie właśnie w tym czasie, kiedy przypominamy sobie na nowo to wydarzenie, jakim było w niebo wstąpienie Pana Jezusa. A za tydzień w kolejnym odcinku zesłanie Ducha Świętego. Mam nadzieję, że będziecie czekali i mam nadzieję, że rzeczywiście przypomni nam ten odcinek, który się ukaże, jak wiele Duch Święty może zmienić w naszym życiu. Zainteresowani? Jeszcze raz zachęcam do subskrypcji kanału, bądźcie na bieżąco, wyczekujcie kolejnego filmu i do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. I oczywiście, jeśli macie swoje zakręcone pytania, to śmiało piszcie, komentarze są do Waszej dyspozycji i kolejne odcinki jak najbardziej z największą przyjemnością nagram, żeby na te Wasze zakręcone pytania odpowiedzieć.
1: Zakręcone pytania.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Cappuccino. Caffè latte.
2: Co robisz?
3: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7.
4: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: Po reklamie.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: We wrześniu papież uda się w podróż apostolską do Francji. Podano dokładne daty. Leon XIV wezwał nowo bierzmowanych, by prosili Ducha Świętego o dar wytrwałości. Rycerze Kolumba dziękują w Licheniu za 20 lat działalności w Polsce. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Leon XIV odwiedzi Francję. Podróż apostolska papieża do tego kraju odbędzie się od 25 do 28 września 2026 roku, poinformował Matteo Bruni, dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej. Ojciec Święty przyjął zaproszenie prezydenta Francji oraz władz kościelnych tego kraju, a także dyrektora generalnego UNESCO, którego siedzibę w Paryżu odwiedzi papież w trakcie podróży. Nie podano jeszcze oficjalnie kolejnych etapów podróży Ojca Świętego. W działalności banków najważniejszy powinien być człowiek, a zarobek powinien służyć dobru wspólnemu, powiedział Leon XIV przedstawicielom włoskich banków i instytucji kredytowych, których przyjął 16 maja na audiencji w Pałacu Apostolskim. Papież zachęcił bankowców, aby stawali się promotorami działań, w których zarobek i solidarność nie są sobie przeciwstawne.
2: Banki mogą w znaczący sposób wpływać na strukturalną ewolucję społeczeństwa, a także na jego rozwój kulturowy. Dlatego wasza obecność jest cenna. Przypomina tym, którzy zbyt łatwo zamykają się w wartościach czysto materialnych, myląc w życiu cele ze środkami, że także w wymiarze finansowym w centrum zawsze musi znajdować się człowiek oraz że na tym fundamencie należy budować alternatywne struktury społeczne, których potrzebujemy.
1: Udzielenie bierzmowania jest jedną z największych radości biskupa, ale bywa też smutkiem, bo młodzi potem znikają z parafii, mówił Leon XIV do kandydatów do bierzmowania z archidiecezji Genui, którzy przybyli do Watykanu. Papież zachęcił ich, aby po bierzmowaniu praktykowali dar wytrwałości.
2: I dlatego chcę was prosić, zwróćcie szczególną uwagę na jeden z darów Ducha Świętego, który nazywa się wytrwałość, abyście nie zapomnieli tego, co przeżyliście w tym czasie, aby radość mogła także przyjść do Rzymu, abyśmy mogli razem świętować, modlić się razem, aby ta radość żyła w waszych sercach i abyście nadal byli wiernymi uczniami Jezusa Chrystusa.
1: Jesteśmy od zadań specjalnych. Tak mówią o sobie rycerze Kolumba w Polsce, którzy w Licheniu dziękują Bogu za 20 lat swojej działalności nad Wisłą. Podczas 16. konwencji stanowej delegaci z całego kraju przypominają m.in. swoje ostatnie działania, jak pomoc uchodźcom i mieszkańcom Ukrainy, wsparcie po powodziach i nawałnicach w Polsce, zaangażowanie w Światowe Dni Młodzieży oraz codzienną służbę w parafiach. Do Lichenia przyjechało 325 delegatów ze wszystkich 219 rad lokalnych, a wraz z kapłanami, rodzinami i obserwatorami w spotkaniu uczestniczy prawie 500 osób. Delegat stanowy, brat Tomasz Wawrzkowicz, wyraził pragnienie, aby rycerze działali w każdej z 10 tysięcy polskich parafii.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Maryjo, Królowo i Matko Nasza, Pani Jasnogórska, Maryjo, jesteśmy przy Tobie nie tylko w godzinie apelu. Przed Twoim, Maryjo, cudownym wizerunkiem w kaplicy Jasnogórskiego Sanktuarium staje dzisiaj liczne grono pielgrzymów. Dzięki możliwości, jakie stwarzają media, pielgrzymujemy do Ciebie także duchowo i jak co wieczór jest nas tu liczna rzesza. Łączymy się także z naszymi rodakami żyjącymi poza granicami ojczystego kraju. Ten wieczór ma szczególne znaczenie, gdyż liturgicznie wspominamy świętego Andrzeja Bobole, patrona Polski, i przygotowujemy się do przeżycia uroczystości wniebowstąpienia Pańskiego. Jezus ukazał nam drogę do Ojca, a Ciebie, Matko, prosimy, abyś nas na tej drodze zachowała. Tego wieczoru szczególnie stają do jasnogórskiego apelu osoby przybyłe do Twego tronu w ramach 102. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Służby Zdrowia. Nasza Matko i Królowo, tegoroczne pielgrzymowanie przypada znowu w czasie niełatwym. Niepokoi nas rozszerzający się stan zapalny pośród narodów w postaci wojen, nienawiści, wykorzystywania słabszych nacji przez bogate społeczności, a także to, co wypływa z naszego głębokiego nieuporządkowania wewnętrznego, jak pogarda dla życia, szczególnie nienarodzonych, brak zrozumienia dla zachowania jedności, uszanowania powagi oraz piękna wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej. Powierzamy Tobie, Matko, wszystkich pracowników instytucji centralnych służby zdrowia oraz podległych im jednostek. Dziękujemy za lekarzy, pielęgniarki i położne, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów, rehabilitantów, ratowników medycznych, kierowców karetek pogotowia ratunkowego, psychologów klinicznych, księży kapelanów, osoby konsekrowane, nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej i wolontariuszy, studentów uczelni medycznych, młodzież i wiernych świeckich różnych zawodów, których serca pobudziłaś w tym nadzwyczajnym czasie do świadczenia pomocy. Spraw, Matko, by ludzka życzliwość dodawała im zachęty do dalszej służby. Maryjo, wspomożenie wiernych, oddajemy Tobie całą służbę zdrowia, której przedstawiciele modlą się u Twych stóp. Wyprasza im potrzebne siły, odwagę, cierpliwość. Cudowna lekarko w chorobach, bądź ich mistrzynią w codziennym trudzie trwania przy pacjentach. Daj im serca ofiarne, rozpal bezwarunkową miłością, uwolnij od lęków i obaw. Broń przed zniechęceniem i pozwól wytrwać w nadziei wbrew wszelkim pokusom zwątpienia i załamania. Przychodzimy do Ciebie, Maryjo, w roku wielu znaczących rocznic. Mija 70 lat od jasnogórskich ślubów narodu polskiego, złożonych 26 sierpnia 1956 roku na Jasnej Górze, w 300. rocznicę ślubów lwowskich Jana Kazimierza. Tekst przygotowany przez uwięzionego kardynała Stefana Wyszyńskiego był religijnym i społecznym programem odnowy moralnej, zawierzeniem narodu Tobie, Maryjo, oraz odpowiedzią na ateizację w tamtym okresie. Dnia 3 maja 1966 roku, a więc 60 lat temu, na jasnogórskich błoniach tysiące Polaków ze wszystkich zakątków kraju modliło się przed Twoim cudownym wizerunkiem, dziękując za tysiącletnią obecność chrześcijaństwa na naszych ziemiach, i zawierzając Bogu Ojczyznę na kolejne milenium. Matko mądra, która w Kanie Galilejskiej pouczyłaś nas wszystkich, zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie. Prosimy, abyś pomogła nam odbudować i umocnić naszą wiarę, pełne oddanie i zaufanie Jezusowi Chrystusowi, abyśmy powrócili do wspólnoty Kościoła i korzystali z bogactwa Jego codziennej posługi, a więc Słowa Bożego i sakramentów. Wypełnianie naszego osobistego powołania okaże się w pełni owocne i na co dzień radosne, jeśli wszystko zbudujemy na Jezusie Chrystusie, bo jak sam mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Matko, gorąco Cię błagamy, pomóż nam wszystkim ocalić i umocnić wiarę w Jezusa Chrystusa na podobieństwo sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej. Pozwól, Matko, że przed Tobą i za Twoim pośrednictwem podziękuję Jezusowi za wielkie zaangażowanie grupy pielęgniarek położnych, które doprowadziły do tego, że w Warszawie przed Szpitalem Klinicznym imienia księżnej Anny Mazowieckiej przy ulicy Karowej stanął pomnik wspomnianej bohaterki. Podczas odsłonięcia pomnika arcybiskup Adrian Galbas, metropolita warszawski, powiedział: klęska ludzkości zaczyna się w chwili, gdy jest choćby jedna osoba, która nie zgadza się ze zdaniem: nigdy nie wolno zabijać dzieci, i podkreślił, że pomnik bohaterki ma być nie tylko upamiętnieniem historii, ale także, a może przede wszystkim, drogowskazem przypominającym o bezwarunkowej ochronie życia. Matko najmilsza, proszę dzisiaj za tymi pracownikami służby zdrowia, którzy oprócz fachowej pomocy medycznej spieszyli z pomocą duchową. Chcę tutaj przed Tobą, Matko, wspomnieć wszystkie szlachetne działania mające na celu zapewnienie duchowej opieki przy chorych. Z głębi serca, w imieniu służby zdrowia, proszę Cię, Matko, uproś dla nich u Jezusa łaskę dobrego zrozumienia ich powołania. Nie jest to zwykły zawód, jak ich tysiące. Wprawdzie wszystkie są ważne, ale tutaj każdy z nich staje wobec największych i trudnych do zrozumienia tajemnic człowieka, w tym cierpienia, czy nawet świadomości końca życia. Potrzebna jest tutaj szczególna wrażliwość na dar życia. Was, drodzy pracownicy służby zdrowia, szczególnie upatrujemy obrońców wielkiego boskiego daru życia. Tobie, która jesteś uzdrowieniem chorych, powierzamy wszystkich cierpiących w szpitalach, domach opieki, hospicjach, wszelkich placówkach medycznych, chorych pozostających w domach, chorych przewlekle, samotnych i starszych. Bądź dla nich prawdziwą gwiazdą oświetlającą drogę, którą człowiek idzie w samotności, bo w głąb ludzkiego cierpienia wniknąć może jedynie Bóg sam. Ty, Matko Bolesna, cierpiąca pod krzyżem na Kalwarii, najlepiej to rozumiesz. Prosimy Cię, Pani Jasnogórska, abyś była naszą orędowniczką w modlitwie o odrodzenie naszych serc, odnowienie człowieka, o nową kulturę codziennego życia, o delikatność i współczucie w relacjach międzyludzkich, o kulturę cywilizacji miłości. Amen.
1: Dziękujemy księdzu biskupowi Romualdowi Kamińskiemu z diecezji warszawsko-praskiej, delegatowi Konferencji Episkopatu Polski do spraw służby zdrowia za dzisiejsze rozważania apelowe. Tak jak słyszeliśmy apelem jasnogórskim, rozpoczynamy ogólnopolską pielgrzymkę służby zdrowia. Od dwóch dni są razem z nami już obecne siostry zakonne, które pełnią również posługę jako pielęgniarki. Dziś także na Jasnej Górze gościliśmy pielgrzymkę Telekomunikacji Polskiej, ogólnopolską pielgrzymkę Odnowy w Duchu Świętym, a także Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników. Są wśród nas obecne dzieci pierwszokomunijne z miejscowości Lubasz koło Poznania. Na Jasną Górę pieszo przybyli medycy z Katowic. Są pielgrzymi z Miechowa, Krajowa Sekcja Służby Zdrowia, NSZZ Solidarność, pielgrzymi z Mielca, z Białegostoku, z Torunia, z Limanowa Szpital, z Lublina, z miejscowości Wysokie Mazowieckie, pielgrzymka pracowników służby zdrowia z Ostrowi Mazowieckiej, pielgrzymi z Wyszkowa, z Łomży, z Łańcuta, z Przemyśla. Obecni są wśród nas, jak każdego 16 dnia miesiąca, pielgrzymi z Wadowic, którzy dzisiaj świętują 25. rocznicę pielgrzymowania tutaj na Jasną Górę, dziękując za dar świętego Jana Pawła II. Przeżywają także 750. rocznicę powstania parafii Nowa Góra, Miękinia i Czerna. Dziękujemy dziś także za wyniesienie do godności papieskiej Bazyliki Mniejszej, kościoła parafialnego, Matki Bożej Szkapeżnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Wraz ze wszystkimi zgromadzonymi w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i tymi, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu, pragniemy naszą modlitwą otoczyć cały Kościół Święty, Ojca Świętego Leona. Polecamy polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Polecamy obecnych wśród nas księdza arcybiskupa Wacława, naszego metropolitę częstochowskiego, księdza biskupa Romualda, księdza biskupa Piotra. Prosimy za nasz pauliński zakon na czele z ojcem generałem Beniaminem Bąkowskim. Polecamy jasnogórską wspólnotę ojców i braci paulinów na czele z ojcem Przorem Grzegorzem Prusem. Tobie, Mario, polecamy sprawę nowych, świętych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. Raz jeszcze powierzamy Ci wszystkie osoby chore i cierpiące, nade wszystko tych wszystkich, którzy pochylają się nad człowiekiem chorym i cierpiącym. Prosimy Cię, Mario, by nigdy nie brakło im miłości do bliźniego i sił do troski o drugiego człowieka. Tobie, Mario, polecamy wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej. Polecamy dobrodziejów naszego sanktuarium i klasztoru, odmawiając tajemnicę szczęści radosnej, ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują. Tobie, Maryjo, oddajemy wszystkie intencje, które mamy w naszych sercach, intencje tych, którzy prosili nas o modlitwę. Polecamy diecezję sosnowiecką, dziś parafię Nieporannego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Będzinie Łagisz, gdzie przebywasz w wizerunku świętego nawiedzenia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj. Obecny wśród nas księdza arcybiskupa Wrocławia, księdza biskupa Romualda i Piotra prosimy o udzielenie nam pasterskiego błogosławieństwa.
2: Odejście Chrystusa z tego świata do domu Ojca dało nam nowy dowód obecności. Jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. I tu nie chodzi o statystykę, ale Kongregacja do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów obliczyła kiedyś w przeciągu jednego roku. Na każdą minutę naszego ziemskiego czasu przypada przynajmniej 300 Eucharystii na globie ziemskim. Tu mamy dowód, kto zbawia ten świat, kto ocala ten świat. Maryjo, Matko Chrystusa i Kościoła, módl się za nami.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: 1 o treści rdn.wdc i wpisz treść życzeń.
1: Wieczór dla Ciebie. W każdą sobotę od 21.30.
2: My już jesteśmy. Mamy nadzieję, że Państwo też już gotowi i mają swoje powody, żeby dzisiaj z nami do 23 zostać. Bardzo serdecznie witamy, bo dzisiaj mamy dla Państwa niespodziankę. Nie będę sama, ale nie będę też w stałym towarzystwie. Miło mi powitać Macieja. Maciej tutaj dzisiaj będzie mi towarzyszył. Tak, tak, tutaj.
3: Zgadza się. Dobry wieczór Państwu, a po drugiej stronie głos, który Państwo doskonale znają, czyli Wanda Wojtanowska.
2: Mam nadzieję, że to będzie niezwykła dla Państwa przyjemność i przygoda z nami dzisiaj tworzyć to wieczorne, sobotnie spotkanie. Trochę w deszczu, ale ciągle majowe i ciągle wiosenne, więc mamy nadzieję, że nic Państwu nie zepsuje humorów. I już teraz zapraszamy. Można smsować 7248, wcześniej rdn.wdc. Można dzwonić.
3: Można dzwonić pod 14 6 200 500. No i oczywiście zapraszamy, żeby muzycznie pokolorować ten wieczór, żeby nie było tak deszczowo, ale właśnie bardzo pięknie i bardzo przyjemnie. To cóż, Wando, może rozpoczniemy naszą muzyczną przygodę
2: i Państwo... Coś tam wygrzebałeś muzycznego, tak, ciekawego.
3: Coś wygrzebałem, a Państwo niech już rozgrzewają nasze telefony i SMS-y i już Państwo poprowadzą tę naszą dzisiejszą audycję.
2: Zaczynamy, zapraszamy.

0: Wielki Mały Człowiek, zespół 2 plus 1, to, jak, to kolorowanie muzyczne wieczoru to powinno chyba być Choć Pomaluj Mój Świat na żółto i na niebiesko, ale myślę, że też pięknie muzycznie rozpoczęliśmy nasz wieczór. Tymczasem ktoś się do nas dodzwonił. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, kłaniam się.
0: Kto po drugiej stronie?
1: Podkarpacie.
0: Podkarpacie, a jakie imię?
1: Krystyna.
0: Dzień dobry wieczór, pani Krystyno. Także słuchamy pani życzeń, pozdrowień.
1: No, ja będę właśnie pozdrawiać wszystkich słuchających przede wszystkim. Po drugie, że mam pana Zofię, Zosię Kubik z Pilsna. Gorąco ją pozdrawiam, gorąco życzenie składam. Wszystkiego najlepszego przede wszystkim do Zosówka. Zosię Czernik z Dobkowa, też dużo zdrowia. Zosię Was z Jagą Zagórnego, która była pracownicą koło mojego domu, niedaleko, w przedszkolu pracowała. Jego dobrego jej życzę, zdrowia przede wszystkim, zadowolenia, rodziny ze wszystkich. Zosię Rybę z Jaworza, wszystkiego najlepszego jej życzę, bo to jest kuzyna żona. Zosię Wędzinę i Zosię Kozioł, sąsiadki, wszystkiego najlepszego jej życzę. Im życzę, żeby były wszystkie, żeby były zdrowe, żeby się trzymały jak najlepiej. Zosię Ręka z Dąbkowa. Bardzo gorąco ją pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego. Wnuków i prawnuków, żeby wszystko było zdrowe, tak trzeba. I wszystkich słuchających.
2: Bardzo dziękujemy pani Krysiu.
1: I całą rodzinę. O, pani Wandzia. Pani Wandzia jest.
2: Jestem pani Krysiu. Bardzo dziękujemy za to.
1: A dlaczego pani nie wstąpiła do mnie, jak pani szła do domu?
2: O, widzi pani Krysiu, ale tak wszystko się nie działo.
1: A ja wiem.
2: No, to już takie różne okoliczności w życiu nas prowadzą, w różne strony. Jedne są bardziej radosne, inne bardziej trudne i przykre, ale...
1: No, ja jakbym dała radę, to bym też była poszła, ale to co z tego...
2: Pani Krysiu, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Pięknie tutaj wybrzmiały pozdrowienia dla wszystkich pani bliskich i przyjaciół. No i wiem, że Maciek coś ciekawego tam znalazł muzycznego dla pani.
1: Ale Zosia tam są.
2: Tak, same Zosieńki, które świętowały.
1: Pana Józefa, Zosieńka wszystkiego też gorąco pozdrawiam. Zawsze od życzenia przesyła. I wszystkich słuchających.
2: Pięknie. Maciek, co gramy?
0: Bardzo dziękujemy pani Krystyno, a na życzenie pani Krystyny gramy Krzysztofa Krawczyka. Byle było tak.
2: Pięknie będzie. Pozdrawiamy.

0: Krzysztof Krawczyk, byle było tak. I wspomnienie lat 70. Pięknie nam się tutaj dzieje w wieczorze dla ciebie na zegarach 21:43. I zerkamy także do SMS-ów, które państwo przesyłają. Ja przeczytam takie życzenia. Wszystkiego najlepszego z okazji jutrzejszych urodzin dla mamy Krystyny z Wojnicza. 100 lat życzą Marta i Kuba. Dołączamy się do życzeń.
1: Marysiu, z dzisiejszymi pozdrowieniami przesyłam tobie uśmiech radosny, bo dni są coraz dłuższe, a to znak, że coraz bliżej do lata. Pod tymi życzeniami podpisał się Mirek i choć muzycznie wcale nie ma wskazań wiosennych, to myślę, że dużo pozytywnych rytmów za chwilę.

0: Baciary i Żyje się raz. To przed momentem w wieczorze dla ciebie.
1: Wielki przebój. A już niedługo w Tarnowie, bo właśnie zespół Baciary będzie rozpoczynał juwenalia tarnowskie. Taka niespodzianka. Młode pokolenie, bez względu zresztą, czy to młode, czy troszkę starsze, osiemnastki się pojawią na tym koncercie z całą pewnością. Dobrze będą się bawić. Także, jeżeli państwo znajdą czas, zapraszamy do Tarnowa, kiedy to właśnie będą rozpoczynać się tarnowskie juwenalia.
0: A my mamy kolejnego słuchacza na antenie, także dobry wieczór. I kto z nami jest po dobry drugiej wieczór. Stronie? Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Teresa z Nowego Sącza.
0: Pani Teresu, z czym pani do nas dzwoni? Z jakimi pozdrowieniami?
2: No, ja chciałam pozdrowić moją mamę, całą moją rodzinę, wszystkich moich znajomych, Kozickich z Roszany Dolnej, Adama, Jana z rodzinami, księdza Wacława. Pozdrawiam jeszcze panią Zosię z Polis i pana Józefa Świętokrzyskiego. No i państwo prowadzący. I prosiłabym o piosenkę Bab Eli. Zostań z nami melodią.
1: Tak to pani Teresa sobie wymyśliła. Wawele, zostań z nami melodio. To piosenka, która dawno nie była słyszana na antenie Radia Erden Małopolska, Erden Nowy Sącz. No to będziemy wracać sentymentalnie do piosenek sprzed wielu, wielu, wielu lat. Bardzo dziękujemy pani Tereso za te muzyczne wspomnienia. No i pozdrawiamy Nowy Sącz. Jak zawsze pewnie piękny o tej porze roku, chociaż pewnie deszczowy. Tak jak Tarnów.
2: Cały dzień deszczowy.
1: No jeszcze jutro ponoć synoptycy mówią, że nam troszkę deszcz podokucza, no właśnie, a potem będzie lepiej.
2: No to dziękuję bardzo, pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego.

0: Jan Wojtak. Paweł, zostań z nami, Melodio. Tak pięknie powróciliśmy do Melodii sprzed lat i chyba przez moment jeszcze tak zostaniemy, a to wszystko za sprawą kolejnych pozdrowień. Państwo pozdrawiają najczęściej urodzinowo, imieninowo, czasem jubileuszowo, ale przecież zbliża się ważny dzień w kalendarzu. Już niedługo pojawi się to ważne święto, Dzień Mamy, i niektórzy już wcześniej zdecydowali, że będą ściskać swoje ukochane mamy. Z wielką przyjemnością będziemy te uściski przekazywać. I teraz o uwagę prosimy panią Jolantę Rogacką z Łękawki. Pani Jolu, to dla pani teraz. Mamo, dziękuję ci za wszystko, co dla nas zrobiłaś. Twoja miłość, cierpliwość, wsparcie to najcenniejsze dary, jakie kiedykolwiek otrzymaliśmy. Życzę ci niekończącego się zdrowia, pogody ducha i wielu pięknych chwil każdego dnia. Kochamy cię. A te życzenia przesyłają kochające córki Dagmara, Ewelina, Anita, Jowita, Kinga, a także zięciowie i wnuczęta.
1: Przepiękne życzenia i także przyłączamy się do tych życzeń i także dla wszystkich mam przesyłamy życzenia, także tę muzyczną pocztówkę. Myślę, że ona pięknie będzie korespondowała właśnie z tymi życzeniami dla wszystkich mam.
0: Wojciech Mona.

ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego

rzeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał wóz.

ale kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jaku, mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jaku, mamy kto nie wierzy, jego

ciepły piec, cichy kąt nie ma jak umany. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego

0: Wojciech Młynarski nie ma jak u mamy. Mistrz Młynarski był niezwykły w swoim fachu i te piosenki przepięknie brzmią po tylu latach. A my nie zatrzymujemy się ani na moment, tylko zapraszamy kolejnego słuchacza na naszą antenę. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Kto się dodzwonił i skąd?
1: Zofia Polichty.
2: Pani Zosiu, dobry wieczór. Takiego dzisiaj mamy niespodziankę rodzynka.
1: Z Maćkiem. Bardzo dobrze, bardzo się cieszę.
2: Prawda? Z Maćkiem państwo taką mają dzisiaj sobotę urozmaiconą.
1: Bardzo dobrze. I bardzo się cieszę, że się dodzwoniłam.
2: Pani Zosiu, już nie będzie pani straszyć chłodem. Tak się wszyscy dopytywali, jak to nie będzie i tak dalej. No to fajnie było, prawda?
1: Tak, fajnie było.
2: Temperaturowo było okej, natomiast deszczowo, no trudno.
1: No, ale dość potrzebnie.
2: Tak. Dobrze, kogo pani Zosieńko będziemy pozdrawiać?
1: Tak, pierwsze chciałam pozdrowić państwa prowadzących.
2: Ściskamy, z wzajemnością.
1: Dziękuję bardzo. Teraz chciałam pozdrowić moją całą rodzinkę. Jasię i jej męża, Paulinkę i jej męża. Pozdrowienia dla Zosi i jej siostry Józi. Dla Zdzicha z Gromnika, dla Marysi, jej męża z Gromnika, dla Jadzi Burnat z Gromnika, dla Marysi Stuchowa, dla pana Józefa ze Świętokrzyskiego, pani Tereni z Sącza, bardzo dziękuję za pozdrowienia, też ją pozdrawiam. Pozdrawiam panią Wiolę Jonin, jej całą rodzinkę, no i pana Piotra Stuchowa, no i wszystkich słuchających, no i wszystkim jeszcze tym zimnym Zofiom w Śle życzenia, żeby zdrowe były, wesołe i wszystkiego dobrego.
2: Pani Zosiu, i te życzenia też dla pani. Odbijamy jak w lustrze, żeby pani zawsze wprowadzała nas w taki radosny nastrój. No i wiem, że już znowu z Maćkiem coś uknuliście. Zielonego, pięknego.
1: Tak.
2: I nie będzie to Barcelona. Zostajemy w kraju.
1: Nie może być zielone wzgórze nad Soliną. Obojętne, albo Barcelona jak jest. No o, Barcelona nawet mogłaby być. Żeby się ciepło zrobiło.
0: To do Barcelony jeszcze w tej audycji może wrócimy. Na tymczasem udamy się na Solina, bo to dobrze. Przecież przepiękne tereny. Pani Zosiu, bardzo dziękujemy i ściskamy równie mocno.
1: Ja też. Dziękuję bardzo. Dobranoc i słucham.
0: Wszystkiego dobrego.
1: I pozdrawiam wszystkich słuchających.
0: Dobrej nocy.
1: Dobra.

0: Wojciech Gąsowski i grupa Tajfuny, jeśli dobrze pamiętam, Zielone Wzgórza nad Soliną. Jeśli sobie mogę pozwolić na takie delikatne jeszcze muzyczne wtrącenie, to przecież Wojciech Gąsowski był w takim zespole jak Test, a to jest absolutni pionierzy, jeśli chodzi o muzykę rockową i taka piosenka Antonina chociażby. Tak, ja też znam taką muzykę chociażby z lat 70.
1: To kiedyś byli pionierzy, a teraz to już powiedziałabym retro. Tak. Mocne.
0: Ale lubimy, ale kochamy piękne. Wracać do tego retro.
1: Tak, piękne retro. 72 48 rdn.wdc. Tutaj państwo mogą i retro, i folka, i rocka, i bluesa. No i coś na współczesną nutę. Oczywiście to państwo wybierają, co możemy, to spełniamy. A okoliczności, które będą muzyczne, muzycznym, do muzycznego uzupełnienia, to oczywiście często urodziny, czasem imieniny, bywa, że ważne rocznice. Teraz będzie urodzinowo. Kochana Halinko, z okazji 50. urodzin bukiet najwspanialszych życzeń, zdrowia, uśmiechu, szczęścia, radości każdego dnia oraz wszelkiej pomyślności przesyłają kochające dzieci, mąż i rodzeństwo.
0: To jak mamy urodziny, to także i imieniny. Moc gorących jak żar życzeń imieninowych dla przemiłej, wesołej i zawsze uśmiechniętej Helenki z ulicy Ogrodowej. Śle wraz ze słodkim buziakiem ktoś, kto nie może zapomnieć o tobie i miłych chwilach. Piosenka koniecznie Karola i Romy, nasza miłość. Spełniamy tę muzyczną prośbę.

0: Karol i Roma, nasza miłość, to na antenie radia RDN w wieczorze dla ciebie, 11 minut po godzinie 22. Tak to pięknie kolorujemy muzycznie i życzeniowo właśnie ten wieczór i telefony wcale się nie rozłączają. Dobry wieczór, kto jest po drugiej stronie?
1: Dobry wieczór, witam Piotr Suchowa.
0: Panie Piotrze, z jakimi pozdrowieniami, życzeniami, przemyśleniami pan do nas dzwoni?
1: No oczywiście w pierwszej kolejności chciałem podziękować pani Zosi po ich pozdrowienia. No i chciałem jej przekazać najlepsze życzenia imieninowe. No i wszystkim znajomym z Zosią życzyć zdrowia, szczęścia, spełnienia wszelkich marzeń i wszystkiego co najlepsze. No oczywiście też znajomemu Andrzejowi, który dzisiaj obchodzi imieniny. Po drugi raz w listopadzie, ale akurat jeden znajomy obchodzi dzisiaj imieniny. Też życzyć wszystkiego najlepszego. No oczywiście chciałem też pozdrowić całą rodziców, rodzeństwo, szwagru, bratową Ilonę, całą pozostałą część rodziny, pana Józefa ze Świętokrzyskiego, pana Janusza z Woli Zęgińskiej, wszystkich tych, którzy chcieli być pozdrowieni, a nie są, no i oczywiście państwa prowadzących.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy i oczywiście odbijamy te pozdrowienia dla pana i dla całej rodziny. No i pięknie pan muzycznie nam tutaj przygotował niespodziankę muzyczną, jeśli chodzi o ten podarunek, czyli kombi słodkiego, miłego życia. To takie pozdrowienia, które właśnie można przesłać każdemu.
2: To są takie słodycze, które nie mają kalorii i w ogóle nic złego nie robią, te muzyczne.
0: Zdecydowanie.
1: Ma się rozumieć, ja będę powiedział miłczatek.
2: Same pozytywy.
0: Dobrze, dziękujemy panie Piotrze. Wszystkiego dobrego, dobrej nocy.
2: Pozdrawiamy.
1: Pozdrawiam.

0: Tyle słodkości, grupa kombi, słodkiego, miłego życia, to głównie dla pozdrawianych, ale po części każdy z nas mógł troszkę tych słodyczy muzycznych skosztować. 72 48 rdn.wdc. To tutaj Państwo SMS-owo pozdrawiają. No i oczywiście zapraszamy również, żeby dzwonić i z nami sobie uciąć małą pogawędkę. Przypomnisz?
1: Oczywiście, telefon 14 6 200 500, telefon do studia. Proszę dzwonić, proszę nas, proszę pozdrawiać, wysłać te pozdrowienia i tym to, co Państwu leży na sercu, na wątrobie muzycznie, proszę się tym bardzo serdecznie dzielić.
0: W gronie najbliższych solenizantów, bo zdaje się, że jutro, będą Weroniki, piękne imię. I mamy takie pozdrowienia właśnie dla jednej z pań. Weroniko, samych pogodnych i przepełnionych nadzieją dni, pełnych miłości i ciepła, a także wytrwałości w dążeniu do każdego, nawet najbardziej odległego celu, przesyłają kochający cię rodzice. No i oczywiście my również przesyłamy moc serdeczności imieninowych dla ciebie.
1: I jeszcze jedno takie pozdrowienie SMS-owe. Chłopaki z Wojnicza wyrażają wdzięczność pani Marii i Madzi. Dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie prowadzących również serdecznie. I chłopaki tutaj dyktują piosenkę, która zaczyna się przepięknym zwrotem: z wielu pieców się jadło chleb. No więc posłuchajmy, bo oczywiście chodzi o nieśmiertelny klasyk Maryli Rodowicz, ale to już było.

0: Maryla Rodowicz, ale to już było. I to był rok 1991, jeśli dobrze pamiętam. I też tekst do tej piosenki napisał Andrzej Sikorowski, czyli Grupa Pod Budą. Czyli nie dość, że pani Maryla wielką piosenkarką jest, to jeszcze dla niej wielcy pisali. Więc dlatego chyba kochamy te piosenki, dlatego tak pięknie do nich wracamy.
1: Ale pozwolę sobie zauważyć, że czy to śpiewa Andrzej Sikorowski, czy to śpiewa Maryla Rodowicz, to ten utwór cały czas brzmi wspaniale, więc dwa wspaniałe głosy, a i młodzi wykonawcy świetnie sobie z nim radzą.
0: Zdecydowanie. A teraz przełączamy się, ponieważ mamy na linii kolejnego gościa. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Kto? Wiola z Jonin się kłania.
0: Dobry wieczór, pani Wiolu.
2: Pana pozdrawiam. Panią Wandzie. Pani Wandzia nie będzie osamotniona, bo ma towarzystwo. Bardzo się cieszę.
0: Chłopaki dbają.
2: Tak. Pracujących w Radio RDN. Nowy Sącz, Tarnów. Pozdrawiam moje dzieci, wnuczki. Panią Zosię serdecznie pozdrawiam. Dziękuję jej za pozdrowienia. Pana Józefa ze Świętokrzyskiego i wszystkie Zosieńki pozdrawiam. Życzę im wszystkiego dobrego. Wszystkich pozdrawiam i życzę spokojnej, dobrej nocy. Proszę o piosenkę.
1: Pozdrawiamy serdecznie. No i dużo słoneczka życzymy w przyszłym tygodniu.
2: Tak. Oby ale nam to... się przyda fajny deszcz, spokojnie pada.
1: To prawda.
2: Jest super.
1: To prawda.
2: Piękna zieleń po deszczu.
1: To prawda. No, a potem będziemy się cieszyć słońcem.
2: Tak.
1: Wszystkiego
2: tak.
1: dobrego.
2: Jarzyny już rosną, także jest super wszystko.
1: Fajnie. No to super. Niech tak dalej będzie.
2: No.
1: Ściskamy, pozdrawiamy i gramy.
2: Dzięki pani Wandziu, dobrej nocy, pa.

0: I dokładnie wybiła nam 22:30. Słuchają Państwo Radia RDN i wieczoru dla Ciebie. I majowo, jak zerkniemy w kalendarz, datowo i muzycznie, bo to były białe majowe bzy.
1: Wyjątkowe życzenia teraz będą po mojej stronie. Przypominam 7248rdn.wdc i tutaj Państwo mogą pozdrawiać. No bo okazuje się, że choć może i dzień deszczowy, ale wyjątkowy i bardzo słoneczny dla naszych słuchaczy o imionach Oliwia i Patryk. I właśnie Wam składamy najlepsze życzenia. Życzymy Wam, abyście zawsze byli tak dla siebie wsparciem w dążeniu do wspólnych marzeń, jak w tym dniu dzisiejszym, abyście zawsze mieli dla siebie tak dużo zrozumienia,

0: Pectus i Barcelona, czyli bracia Szczepanikowie, do których też bardzo często wracamy i z wielką estymą. No i właśnie rzeczona Barcelona to przed momentem w wieczorze dla ciebie. Przed momentem SMS taki otrzymaliśmy od pani Anny, która pozdrawia siebie. Także pani Anno, ściskamy bardzo mocno i przesyłamy moc życzeń.
1: A i tak też można.
0: Oczywiście, że tak można. Jak najbardziej. A po drugiej stronie słuchawki telefonicznej mamy kolejną słuchaczkę. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Kogo mamy po drugiej stronie?
2: Jestem Jolanta, jestem w Prince Zbroju.
0: Dobry wieczór, pani Jolu.
2: Bardzo dawno nie mogłam się do was dodzwonić, chociaż nie dzwoniłam, ale bardzo dawno, raz chyba zadzwoniłam, ale ja was dzień i noc słucham. Znaczy się nie cały czas, bo jak w nocy to tak, jak tylko nie cały czas mi radio idzie. Ale to coś pięknego, ja po prostu te piosenki uwielbiam, państwa uwielbiam, ale chciałam pozwolić mojego syna, który jest daleko, za granicą, bo tak długo nie widziałam. Chciałbym, żeby wrócił. Tutaj mam w domu też, nie w domu, bo ja jestem sama, mój mąż nie żyje, ale chciałam pozdrowić moje wnusie, mam Janusię taką kochaną, Różyczkę, mam Robusia, który gra w piłce, będzie teraz grał w piwnicznej 26 czerwca dla Kubusia, który jest bardzo chory, a gra w piłce od dziecka, jest wysportowany.

0: piękny mężczyzna i życzę mu wszystkiego dobrego i niech tak działa, bo ja zawsze pomagałam ludziom, jak pracowałam, bo pracowaliśmy w pijalni głównej i starałam się ludziom pomagać i niech tak, i tak te dzieci moje tak o mnie to odziedziczyli.
1: Pięknie.
0: Mam takie dzieci.
1: Pięknie i ma pani powody do dumy, więc piękni ludzie, piękne serca i piękne pozdrowienia, dlatego bardzo nam miło, że wreszcie udało się nam spotkać na antenie.
0: Dla Sebastianka, dla Patrycja, dla Sebastiana mój jest synek, Patrycja mój wnusio, Karolinka jest jego żona i wszystkich, Asia też jest żoną Robucia. Wszystkich serdecznie pozdrawiam, całą moją rodzinę, znajomych. Na pewno mnie słyszą, kto słucha radia. Mhm. I duszy pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy więc i my Państwa bardzo serdecznie. Miło nam było Państwa poznać od tej najpiękniejszej strony, czyli od bycia dla drugiego człowieka.
0: Tak, słucham Państwa, to naprawdę nie rozmawiam, bo tak, takie piękne życzenia, takie piękna mowa do ludzi, coś pięknego. Całego serca dziękuję za wszystko.
2: Dziękujemy bardzo pani Jolu i do tych życzeń oczywiście dołączamy muzyczną pocztówkę wybraną przez panią. To będzie cover pani Krystyny Giżowskiej Przeżyłem z tobą tyle lat w wykonaniu męskim pana Adriana. I za chwilę tak. Tę właśnie wersję posłuchamy. Wszystkiego dobrego, dobrej nocy życzymy.
0: Wszystkiego dobrego, dobranoc. Wszystkiego dobrego.
1: Pa, pa.

0: Piękne jest to w takich utworach ponadczasowych, że nowi artyści sięgają po nie i dają im drugie życie i tak jest to właśnie w tym przypadku. Artysta o pseudonimie Adrian Ballat i Przeżyłem z Tobą Tyle Lat w oryginale oczywiście Krystyna Giżowska.
1: Z dużym zaskoczeniem, ale i z wielką frajdą wsłuchiwałam się w ten utwór z zaciekawieniem i muszę powiedzieć, że było pięknie. 72 48 rdn.wdc, a tutaj urodzinowe serdeczności dla Karola. Z okazji urodzin, Karol, życzę ci, abyś zawsze miał wiarę w siebie, w swoje umiejętności, abyś potrafił pokonywać wszelkie trudności z odwagą i wytrwałością. Niech twój nowy rok życia będzie pełen inspirujących wyzwań i satysfakcji z osiągniętych celów. Pod tymi życzeniami podpisała się kochająca i tęskniąca babcia.
0: Gorące pozdrowienia dla wszystkich pań o imieniu Zosia. To imię wraca do nas jak bumerang, ale pięknie. Wszystkie Zosie przytulamy i obejmujemy naszymi życzeniami, ale także życzenia dla państwa prowadzących oraz kierowców autobusów, a szczególnie dla męża Roberta. Przesyła Basia. Pani Basiu, bardzo dziękujemy. I pani Basia zaproponowała pocztówkę muzyczną w wykonaniu Kukiza i piersi Zośka.
1: No to panie Robercie, to teraz troszkę głośniej w autobusie.
0: Gramy.
1: Pasażerom też się spodoba.

0: Energetyczna była ta Zosia.
1: Zdecydowanie.
0: To by się nazywały porządne porządki. 72 48 rdn.wdc. Tutaj SMS-owo państwo pozdrawiają, ale uwaga, można jeszcze do nas próbować się dodzwonić.
1: Oczywiście 14 6 200 500, ten telefon jest cały czas dla państwa otwarty, także zapraszamy, proszę dzwonić, proszę się
0: ostatnia
1: z nami kontaktować.
0: Szansa.
1: Jasne, że tak.
0: Najserdeczniejsze życzenia imieninowe naszemu szefowi Andrzejowi. Wyłącznie radosnych dni, satysfakcji z pracy, dużo zdrowia i zadowolenia z dalszej współpracy z nami składają terenowi pracownicy.
1: A z mojej strony pozdro dla Lolka, Pigi, Kermita, Skidi, Faziego, Ralfa, Zwierzaka i Niani. To przesyła Gonzo i poprosił o muzyczną pocztówkę w postaci zespołu Europe, The Final Countdown. Panie Gonzo, teraz piosenka, z wielką przyjemnością ją zagram, która w tym roku obchodzi swoje okrągłe 40. urodziny.

0: I cóż ze Szwecji? Rok 1986, zespół Europe i The Final Countdown. I faktycznie to chyba nasze finałowe odliczenie, bo już za 8 minut godzina 23, ale szczęśliwi czasu nie liczą i tak pięknie nam ten czas mija w audycji Wieczór dla Ciebie.
1: Oczywiście, jeszcze jest ostatnia szansa, gdyby Państwo rzutem na taśmę chcieli powiedzieć coś ważnego, coś cennego dla Waszych bliskich przyjaciół i tych, którzy są obok i ci, którzy gdzieś tam troszeczkę dalej. U mnie najserdeczniejsze pozdrowienia dla Ryszarda. Rysiek, trzymaj się i nie smuć się. Pamiętaj, że po burzy świeci słońce. Te pozdrowienia i słowa wsparcia kieruje do Ciebie kolega Waldek.
0: Ode mnie życzenia, które przesłał pan Stefan, który pozdrawia wszystkich kolegów i koleżanki z pracy z Azotów oraz bardzo miłe grono prowadzących i wszystkich znajomych. Także, panie Stefanie, bardzo dziękujemy za te pozdrowienia i za te życzenia. No i tak sobie pomyślałem, skoro już się tak rozkręciliśmy, to połączmy to wszystko i muzycznie przenieśmy się znów w lata 70. i troszeczkę sobie potańczmy. Co tam, że już prawie 23. Mam nadzieję, że państwo jeszcze wykrzesą...
1: To teraz kołysanki powinny być.
0: Nie, jeszcze potańczymy. Wykrzesą państwo z siebie jeszcze troszeczkę energii i na pewno przy tej piosence świetnie sobie potuptają.

0: Andrzej Dąbrowski, Do zakochania, jeden krok, idealna pozycja na wiosnę. Tak bym to chyba podkreślił.
1: No i mamy nadzieję, że Państwo to radosne uczucie wiosennego zauroczenia będzie nie tak szybko mijało, że potem przerodzi się w dojrzałą letnią miłość, a potem w jesienne piękne wspomnienia, zimowe wspólne wieczory i tak dalej, i tak dalej. I tak upłyną nam piękne rocznice, z którymi Państwo będą mieli okazję do nas dołączyć podczas wieczoru dla Ciebie, dedykując coś miłego, coś ważnego, coś pięknego.
0: Tak jest. A nasza audycja niestety dobiega końca, także bardzo Państwu dziękujemy za wszystkie kontakty telefoniczne, SMS-owe i za to, że Państwo po prostu byli po drugiej stronie radioodbiorników, bo to jest piękne, że ta muzyka jest grana właśnie dla Was i że ten muzyczny wieczór mogliśmy tak pięknie pokolorować i z Państwem po prostu być.
1: A mi było bardzo miło być z Maćkiem. Maciek tutaj, który Państwu dzisiaj i mi towarzyszył, spisał się na medal, więc bardzo dziękuję za to dzisiejsze sobotnie spotkanie.
0: Bardzo dziękuję. Wanda Wojtanowska po drugiej stronie, niezastąpiona. No i oczywiście moc życzeń dla Jurka przesyłamy. No i za tydzień chyba już w tym podstawowym, standardowym gronie. A ja może wpadnę od czasu do czasu
1: Zapraszamy.
0: Państwu też troszeczkę pokolorować. Dobrze, dziękujemy Państwu raz jeszcze. Wszystkiego dobrego, dobrej nocy.

0: Chcesz wyznać miłość? Podziękować? Przeprosić? A może pozdrowić? Gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Wyślij SMS na 72601 o treści rdn.wdc i wpisz treść życzeń.
1: Wieczór dla Ciebie. W każdą sobotę od 21.30.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością. Także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego. Jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwyciężył. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Zmniejszy trosk twych utarg dzienny lekko, łatwo i przyjemnie. Zaufania godny zmiennik i na odwrót i wzajemnie. Świat się kręci, czas nie stoi, czas ucieka. Pędzi życie niema lekko, dobrze wiemy. A w słuchawce radio taksi proszę.

zapasowy to kochany, wierny zmiennik. Te zakręty skrzyżowania dobrze znamy, pamiętamy, szanujemy swe wspomnienia. Radio taksi, proszę czekać, zaczekamy.

RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Region jest nasz.